0: pożarze w jednej z hal w rejonie ulicy Ciepłowniczej. W hali znajdowało się 10 osób, 9 osób przebywało w części biurowej, jedna na terenie hali. Wszystkie osoby zdążyły opuścić zagrożony budynek. W środku znajdowały się środki do dezynfekcji.
1: Z budynku ewakuowanych zostało 10 osób, w wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał. W niedzielny poranek na autostradzie A2 niedaleko Zgierza spłonął samochód. Płonące auto porzucili trzej pijani mężczyźni, mówi Agnieszka Jachimek z łódzkiej policji.
2: Funkcjonariusze zastali przed płonącym pojazdem trzech mężczyzn, obywateli Kolumbii. Policjanci sprawdzili ich stan trzeźwości. Badanie wykazało, że dwóch z nich miało w organizmie około promila alkoholu. U 29-latka alkomat wskazał 0,24 promila alkoholu.
1: Mężczyźni w chwili zatrzymania szli pasem awaryjnym w kierunku zjazdu z autostrady. Wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie niedaleko Białegostoku. Kierowca samochodu osobowego wjechał pod przejeżdżający szynobus. Dwie osoby trafiły do szpitala. Okoliczności wypadku ustala policja i kolejowa komisja. Szynobus obsługuje trasę Białystok-Waliły stacja. To połączenie funkcjonuje tylko w weekendy od maja do końca września. Pociągi jeżdżą na tej trasie tylko dwa razy na dobę. W chwili wypadku pociągiem jechało 5 osób. Nikt nie ucierpiał. 3-miesięczny areszt dla sprawcy postrzelenia policjanta w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. 29-letni funkcjonariusz zmarł w piątek w szpitalu. Śledczy zapowiedzieli w związku z tym zmianę zarzutu wobec podejrzanego 33-latka. O szczegółach Mateusz Chłystun.
3: Mężczyzna, który w miniony czwartek otworzył ogień do funkcjonariuszy, odpowie nie za usiłowanie, a za zabójstwo oraz za czynną napaść na policjanta i nielegalne posiadanie broni. Do tego tragicznego zdarzenia doszło, kiedy kryminalni przyjechali do domu podejrzanego, chcąc rozpytać go w sprawie kradzieży w markecie. Kiedy 33-latek zobaczył obce osoby na posesji, chwycił do ręki nielegalnie posiadaną broń i zaczął strzelać. Trafił jednego z policjantów w głowę. 29-letni sierżant sztabowy Nathan Sieroń zmarł dzień później w szpitalu. Sprawca przyznał się do zarzutów. Formalnie śledczy zmienią je jutro, kiedy tylko otrzymają dokumenty z sądu po posiedzeniu aresztowym. Zmiana kwalifikacji nie wpływa jednak na zagrożenie karą. Zarówno za usiłowanie, jak i za zabójstwo mężczyźnie grozi dożywocie.
1: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. Tragedia w Dąbiu Kojawskim niedaleko Włocławka. W stawie utonął 6-letni chłopiec. Miał oddalić się od rodziców w czasie imprezy okolicznościowej w restauracji. Został znaleziony w wodzie. Mimo reanimacji nie udało się go uratować. Prokuratura bierze pod uwagę różne wersje zdarzenia.
4: Za wcześnie jednak mówić, czy zdarzenie to miało charakter niebezpiecznego wypadku, nieszczęśliwego wypadku, czy też wypełniał znamiona jakiegoś przestępstwa.
1: Mówi prokurator Małgorzata Kręcicka, rzecznik prokuratury okręgowej we Włocławku. Śledczy zabezpieczyli monitoring. Mieszkańcy 5 miejscowości między Bydgoszczą a Toruniem zostali bez wody do picia. W gminie Zławieś Wielka sanepid wykrył w niej bakterię coli. Z mieszkańcami rozmawiał Dawid Olszewski.
5: W miejscowości Górsk do mieszkańców przyjechał beczkowóz. Od razu ustawiła się długa kolejka chętnych, którzy napełniają butelki i wiadra.
6: 6 butelek. To i tak się nie da funkcjonować normalnie, bo to gdzie tu kąpiel, obiad, mycie naczyń. Strach, że się przypadkowo napijemy tej wody.
5: Woda nie nadaje się do picia, gotowania ani do mycia, przestrzega Marta Myśliwiec z sanepidu.
7: Woda nadaje się wyłącznie do spłukiwania toalet. Zarządzający wodociągiem przeprowadził chlorowanie i płukanie sieci.
5: Nie ustalono jeszcze źródła skażenia. Wodociąg w Rzęczkowie zaopatruje mieszkańców 5 miejscowości. Zamknięto tam też szkołę.
1: W poniedziałek po uzyskaniu pełnych wyników analizy próbek wody sanepid ma podjąć kolejne decyzje. Będzie jeździł do masowych wypadków, katastrof lądowych i powietrznych, by ratować poszkodowanych w wyniku ataku terrorystycznego czy wojny. Zawiera wyposażenie 6 specjalistycznych karetek. Pierwszy w Polsce polowy szpital na kółkach trafił do pogotowia ratunkowego w Łodzi. W nietypowym ambulansie był Grzegorz Mich.
8: Mamy 6 stanowisk dla pacjentów.
9: Każde z tych stanowisk jest wyposażone w defibrylator. W 2 pompy, oczywiście w nosze, które są wysuwalne, na łabudach ratownik. W oświetlenie, które jest zbliżone do tego, jakie jest oświetlenie w szpitalu.
8: Czyli można byłoby nawet operować.
9: Dokładnie.
8: Zasilanie niezależne.
10: Autokar jest podpinany pod tak zwane zasilanie zewnętrzne.
11: Mieliśmy klasyczny przykład na Węgrzech.
8: Dyrektor ludzkiego pogotowia Bogusław Tyka.
11: Taki autobus załatwiłby sprawę transportu pacjentów z Węgier do szpitali w bardzo szybki sposób i bardzo komfortowych warunkach.
1: Ambulans ruszy w teren za 2-3 tygodnie. Trzeba jeszcze wybrać i przeszkolić załogę. W razie potrzeby będzie jeździł do zdarzeń również poza województwem łódzkim. Każda szkoła i przedszkole mają być gotowe na ewentualną ewakuację czy znalezienie miejsca schronienia. Gdynia chce przygotować wszystkie miejskie placówki oświatowe na wypadek zagrożeń. Do końca listopada dyrektorzy muszą przeprowadzić próbne ewakuacje, a w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań pomogą partnerzy z Estonii i Finlandii.
12: To właśnie między

0: oskarżonych o przestępstwo z użyciem materiałów wybuchowych. Według świadków policja zablokowała główne wejście na teren bazy. Baza brytyjskich sił powietrznych Fairford jest od pierwszych tygodni wojny z Iranem używana przez amerykańskie siły powietrzne do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe wykorzystywane do ostrzału statków w cieśninie Ormus. O przejęciu nowoczesnego amerykańskiego drona podwodnego informuje irański korpus strażników rewolucji islamskiej. Marynarka wojenna Iranu podkreśliła też, że cieśnina Ormus pozostaje zamknięta. Siły tego kraju podejmują działania przeciwko próbom przejścia nieautoryzowanymi szlakami. Mieszkańcy Madrytu protestują przeciwko kryzysowi mieszkaniowemu. Symbolem protestu stała się eksmitowana z madryckiego mieszkania 87-letnia kobieta. W obronie jej praw wieczorem w sobotę w centrum Madrytu odbyła się wielotysięczna demonstracja zwołana przez Stołeczny Związek Lokatorów. Część z uczestników protestu została na Puerta del Sol, a niektórzy rozbili namioty. Protestujący domagają się przyjęcia w najbliższy wtorek prawa ograniczającego eksmisję osób w trudnej sytuacji. Wysokie czynsze mieszkań komunalnych w Lublinie. Czy mieszkańcy nowych bloków mają powody do niepokoju? Nawet 2000 zł miesięcznie mogą płacić lokatorzy nowych mieszkań komunalnych przy ulicy Królowej Bony. Niektórzy czują się oszukani, bo jak twierdzą, przez przeprowadzkę zapowiadano im znacznie niższe kwoty. Zapytaliśmy samych lokatorów, czy te doniesienia są prawdziwe.
1: Mam 1300, coś tam z gruszami jeszcze, ale to jest mieszkanie 39-metrowe. Jak płaciłabym powiedzmy niecałe 500 zł, a teraz 1300, to jest chyba dużo.
2: Dokładnie jeszcze nie wiem, bo ja kilka dni dopiero mieszkam, także to jeszcze jest wszystko po prostu w drodze.
3: Słyszałam od sąsiadki, że po 2000 za część 55 metrów.
0: Część mieszkańców wskazuje, że opłaty mają charakter zaliczkowy i nie ma powodu do paniki. O komentarz poprosiliśmy także Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ale do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Czekali dłużej niż zazwyczaj, ale się w końcu doczekali. Chodzi o grzybiarzy. W tym roku sezon na te leśne przysmaki mocno się opóźnił. Powodem była susza. Po ostatnich opadach deszczu grzyby zaczęły jednak się pojawiać. Na razie wielkiego wysypu nie ma, ale w sądeckich lasach można już coś znaleźć.
4: Zaczynają się pojawiać. Długo nie było, ale już pierwsze okazy można znaleźć.
5: Tak naprawdę dzisiaj byłam pierwszy raz na grzybach. Do tej pory było zbyt sucho, żeby na jakiekolwiek grzyby trafić.
6: Biorąc pod uwagę wilgotność, biorąc pod uwagę temperaturę, to do tej pory ten sezon jakby nie obfitował w grzyby. Jak on potrwa? No wszystko będzie zależało od warunków pogodowych. Rydz, borowik szlachetny, do tego mamy jeszcze kurki, podgrzybki, koźlarze, maślaki. To królestwo, które nam oferuje las w zakresie właśnie grzybów, no jest duże.
0: Mówi Paweł Szczygieł, szef Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy Zdroju w Małopolsce. Pamiętajmy o starej zasadzie grzybiarzy, zbieramy tylko te okazy, które znamy. Po ponad 20 latach w łódzkim zoo znów urodziły się lwy azjatyckie. Młodych doczekała się para Shiva i Loki. O szczegółach dotyczących maluchów pytała Julia Niewiadoma.
7: Rodzice na pewno dumni.
8: Oczywiście, rodzice dumni. Lekarz weterynarii Izabela Piórkowska.
9: Myślę, że przybrani rodzice z całego działu tropików również.
10: Ważą 6 kilo, więc rozwijają się dobrze.
11: Rozwijają się fantastycznie. Mama ma ewidentnie kaloryczne mleczko, którym one się zajadają. Dzieciaki super szybko przybierają na wadze. Są okrąglutkie, dobrze uwodnione, z krągłymi zadkami.
12: Kiedy będziemy mogli lwiątka zobaczyć?
11: Na pierwszym miejscu stawiamy ich dobrostan. A druga bardzo ważna rzecz, one muszą przejść przez cały cykl szczepień, zanim pozwolę im wyjść z lwiarni i zacząć poznawać świat.
0: Poprzednią lwicą urodzoną w tym ogrodzie była Tycia, która przyszła na świat we wrześniu 2005 roku. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję za uwagę.

0: Marunda.
1: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieśla. Do dymisji?
2: Jeśli potwierdzą się te informacje, które słyszymy, to tak.
1: A nie jest tak, że pani minister po prostu zastosowała zasadę popieraną, reaguj, widzisz zło, reaguj, zareagowała.
2: No dobrze, dlatego trzeba sprawdzić, jeżeli będą jakieś wątpliwości, to tak jest, że jeżeli ktoś nie sprawdza się na danym stanowisku, to powinien być zmieniony. Jeżeli to, co słyszymy, się nie potwierdzi, czyli jeżeli potwierdzi się, że te reakcje były dobre, no to wtedy nie, ale jeżeli coś jest nie tak, no to jest do zmiany, to jest normalne.
1: A wie pan, gdyby spojrzała w drugą stronę, to by nie miała kłopotów.
2: Cóż.
1: Co po Jarosławiu? Chodzi oczywiście o ten okropny mord na księdzu. Czy PiS nie miał racji, nawołując jakiś czas temu do deportacji młodych Ukraińców, takich, którzy mogliby pójść na front?
2: No już bez przesady. Niech to jadą też powiedzieć chociażby ludziom, którzy zatrudniają Ukraińców w Polsce. Przecież to jest też duża siła robocza. Najłatwiej powiedzieć, wyjeżdżać, was nie chcemy i już. Muszą służby dobrze działać. Wypadki różne pewnie będą też się zdarzały. Pewnie narodowości będą miały coś z tym wspólnego.
1: Ale... Będzie eskalacja nastrojów antyukraińskich? Spodziewa się pan takiej fali?
2: Jeżeli nie będzie dobrze poprowadzony taki dialog polsko-ukraiński, to tak.
1: Teraz na szczęście lżejsze już pytanie. Nie wystąpił pan na pokazie mody w Ministerstwie Rolnictwa. Dlaczego?
2: Ja tam półtora roku się ubierałem w przepiękne garnitury, eleganckie buty, najdroższe ubrania. Ja pokazy mody robiłem
3: sam. Pamiętam.
2: Ja dzisiaj też mam ładne buty, też eleganckie. Pokaz mody dzisiaj w radiu.
1: No i co, nie wystąpił pan, bo pana nie zaprosili nawet jako gościa.
2: Proszę pana, to jest kompromitacja.
1: A. Czy piwo?
2: W pierwszym rzędzie dyrektor generalny nagrywa film, jak jest pokaz mody. Później się dowiadujemy, że za 5000 zł wynajęta sala. To jest kompromitacja. I dobrze, że mnie tam nie było. Chociaż na sam pokaz chętnie bym popatrzył.
1: Czy piwo powinno mieć całkowity zakaz reklamy? W tym polskie piwo produkowane przez polskich rzemieślników.
2: Mamy w Polsce dużą, złą tradycję związaną z piciem alkoholu, z tym jak byliśmy nim częstowani od wieków, chociażby przez szlachtę, która miała monopol na produkcję alkoholu. Ja doskonale poznałem tę historię, kiedy chociażby pańszczyźniacy nie chcieli kupować spirytusu, to był im on wylewany przed domami. Taka jest nasza trudna historia i z tym alkoholem mamy niedobrą historię, która powinna być pewnie rozwiązana i powinniśmy przestać promować picie alkoholu, ale też powinniśmy zastanowić się, jaki mamy w tym cel. Czy na przykład, żeby Polacy pili mniej, żeby nie było chorób alkoholowych, czy żeby mieli też łatwiejszą pomoc na przykład psychologów, terapeutów. No bo w Polsce najprostszym, najłatwiejszym sposobem na terapię jest pójść, kupić sobie pół litra, wieczorem wypić i już.
1: To dlaczego PSL blokowało pracę nad tą ustawą antyreklamową?
2: Bo w mojej ocenie z polityki bardzo blisko do biznesu. I chodzi po prostu też o pewne powiązania biznesowe.
1: Dobrze panu w Koalicji Obywatelskiej?
2: Tak.
1: A jak bardzo dobrze w skali od 1 do 10?
2: Minus 2.
1: Co rzeczywiście bardzo panu dobrze w Koalicji Obywatelskiej na minus 2. Rozwikłamy chyba tę zagadkę arytmetyczno-matematyczną.
2: Nie ukrywam, że czuję się trochę niewykorzystany.
1: Aha, to znaczy?
2: Poszedłem do Sejmu i do koalicji z takim pomysłem, żeby coś robić. No i dla mnie będzie trudno, jeżeli ja będę po prostu dzisiaj zabierał się za rozliczanie własnego rządu, a będę to robił bardzo mocno, jeżeli dalej będę się nudził.
3: Więcej rozliczania własnego rządu, ale oczywiście też opozycji. Już.
1: I nie jest tak, że pan trochę ma taką politykę, no kochamy się, lubimy, ale jak mnie kochacie za mało, to tak wam przyłożę, że będziecie mieli siniak pod okiem.
2: Mnie nie trzeba kochać. Mam to totalnie gdzieś. Nie jestem w polityce od tego, żeby mnie ktoś kochał. Jestem po to w Sejmie, bo chciałem wprowadzać konkretne zmiany. Ale okazuje się, że w Polsce polityka jest na tak niskim poziomie, bo jest na niskim poziomie. Ja bym wręcz powiedział na poziomie partacza. Można zrobić dużo. Mamy dużo fajnych posłów, którzy też według mnie nie są wykorzystani. Mamy ciekawych ludzi w Koalicji Obywatelskiej. A polityką nie może być tylko i wyłącznie dążenie do władzy, zdobycie jej i utrzymanie jej za wszelką cenę. W mojej ocenie polityka to było dojście do władzy, zdobycie władzy, utrzymanie tej władzy, ale w międzyczasie też robienie dobrych, ciekawych rzeczy, chociażby takich gospodarczych, biznesowych. To, gdzie jest mi też blisko, ale też takich wizerunkowych, żeby Polacy czuli się lepiej, żeby Polacy mieli pełną świadomość tego, kim są, skąd są, jaka jest ich wartość. No, widzi pan, jak się skończyło to budowanie tej wartości marki polskiej i prezentowanie jej, bo ja już teraz nie wiem też do końca, mówię o własnym rządzie, czy chodziło bardziej o to, żeby tam była jakaś kobieta, pani profesor, czy chodziło o budowanie marki. Bo jeżeli chodziło o to, żeby tam była jakaś pani profesor, no to faktycznie była...
1: Ale pamiętam, jakie świetne okulary miała. Ja też bym się na to dał nabrać.
2: Ale jeżeli celem było budowanie marki polskiej, to przecież są też inni ludzie. Którzy mogliby to robić. Ja także przekonywałem premiera, że taki ruch jest bardzo ważny i bardzo potrzebny. I trzeba budować ludziom świadomość. Dziwi mnie chociażby też brak zaangażowania takich zwykłych osób, no nie profesorów, jak ja w takie projekty.
1: A to proszę pana, pociągnijmy tę nitkę, żeby trochę spruć garnituru. Zostałby pan szefem jakiejś instytucji Polska Marka Narodowa, dajmy na to. To co by pan takiego zrobił, żeby ta Polska Marka Narodowa stała się rzeczywiście polską marką znaną w świecie? I proszę nie mówić o Chopinie. Chopina już mamy odfajkowanego.
2: Gadanie głupot trochę to jest. Najpierw to my pomówmy do Polaków, żeby sami Polacy poczuli, jaką mają wartość. Bo myślę, że naszym większym problemem nie jest to, że my nie jesteśmy znani w świecie, tylko naszym problemem jest to, że my wychodząc codziennie do pracy nie zdajemy sobie sprawy, co robimy. Ja pamiętam, jak na Marszu Miliona Serc powiedziałem do tych osób zgromadzonych przed wyborami w Warszawie, żeby mieli świadomość, że to oni zbudowali Polskę, że to oni zbudowali ten kraj, żeby mieli pełną świadomość, że to nie jakaś partia polityczna, że to nie jakiś też Chopin, że to nie tylko Robert Lewandowski, to ten codzienny Kowalski, który chodzi do pracy, drąży długopisem czy klawiaturą, tam stukając w nią sukcesy swojej firmy, swojej instytucji, swojego urzędu, to on przyczynia się do tego, że dzisiaj ktoś może się pochwalić, że jest z Polski. Tylko że mam wrażenie, że najmniej rozumieją właśnie to ci ludzie, którzy tutaj ciężko pracują.
1: No to którzy to ci ludzie? Bo chodzi o to, że pan często zręcznie takie stawia zarzuty, emocjonalnie dobrze brzmiące, ale bez imion i bez nazwisk.
2: Ja nie mam w ogóle
1: emocji. Ja też tak potrafię. Proszę pana, Polacy, jacyż oni są okropni. Którzy Polacy?
2: Niech pan jedzie chociażby na polską wieś i zobaczy na tych rolników, którzy rozwijają swoje gospodarstwa. To są ludzie, którzy super wykorzystali środki unijne. Mam mówić z nazwiska moich sąsiadów, no mogę to robić. Ale ja nie wiem, czy oni też chcą, oni są skromnymi ludźmi, zamożnymi, posiadają super gospodarstwa, bardzo dobrze wykorzystali środki unijne, z których rolnicy skorzystali najwięcej. I to są ci ludzie, którzy budują, ale oni nie mają tej świadomości. Do nich nikt nie mówi, słuchaj, Paweł, Krzysiek, Janek, to ty to zrobiłeś, to dzięki tobie. My chcemy się chwalić, nie wiem, Niemcom, Francuzom, Amerykanom, że jesteśmy super, a pomówmy do Polaków, żebyśmy mieli z czym jechać. To są ludzie.
1: No, proszę pana, a propos możliwej hipotetycznej polskiej marki narodowej.
0: Aleją gwiazd, aleją gwiazd, biegniemy. Kiedyś było to Ministerstwo Rolnictwa, dzisiaj jest klub nocny, który stworzył minister Stefan Krajewski. Słuchajcie, 5 000 zł i to wszystko, pokaż to, i to wszystko jest wasze. Za 5 000 zorganizowano tu rewie mody i prezentowane były różne trendy. Nie takie, że średnio 2 000 zł niższe są dopłaty dla rolników, albo nowy trend Donalda Tuska na stacjach paliw, prawie 10 zł za paliwo. Oni już całkowicie oszaleli.
1: Tutaj coś dodam może do posła Kantaka, który jak widać bardzo dużo włożył energii i pracy.
2: Emocji.
1: To było po prostu serducha prawdziwe, że gdyby na przykład u mnie w szkole chcieli zrobić twórcy pokazu mody, no z niewiadomych przyczyn u nas na sali gimnastycznej, to powiedziałbym, wie pan, panowie, no to jest tylko szkoła, no co ja mogę wziąć? Proszę 5 000 chociaż dać. Dlaczego 5, a nie 55, no? Przecież to naprawdę ministerstwo powinno brać chyba grubą kasę.
2: Bo problemem jest to, kiedy za ważne funkcje zabierają się ludzie, którzy też nie mają poczucia własnej wartości, których celem było tylko i wyłącznie zdobycie funkcji, którzy nie wiedzą tak naprawdę, co reprezentują. Mówiliśmy tutaj o marce polskiej. No, chłopaki, reprezentujecie Ministerstwo Rolnictwa. Reprezentujecie...
1: Kto tam reprezentował to rolnictwo, wie pan?
2: Gdzie?
1: No, w sprawie pokaz mody versus Polska. Ktoś reprezentował Polskę. Podpisał
2: głupota reprezentowała.
1: Czyli nie miała imienia
3: imienia i nazwiska.
2: Nie miała, no bo tam był chociażby dyrektor generalny na pokazie mody, który według mnie negocjował tą umowę. No ale tak to jest, jeżeli zwykły, prosty urzędnik, dobry człowiek, ale bierze się za rzeczy, które go przerastają, ale winę polityczną ponosi zawsze szef, minister.
3: I... Gdyby pan był ministrem rolnictwa, to ile by pan kazał swojemu dyrektorowi wziąć za taki
2: pokaz? Powiem panu inną historię.
3: No dobra, co mam zrobić?
2: Byłem kiedyś radnym w gminie Błaszki. Była taka sytuacja, że firma, która budowała u nas w gminie wiatraki, chciała przez działkę gminną zakopać kabel. Chcieli zapłacić za zakopanie kabla na tam 300 metrach 7 tysięcy. 7 albo 9, nie pamiętam. Wymagana była zgoda komisji rewizyjnej, w której ja byłem, no i przez to też się o tym dowiedziałem. Wie pan, ja powiedziałem, że nie podpiszę się pod tą decyzją. Wprowadziłem też w zakłopotanie innych radnych, którzy chcieli taką decyzję podpisać za to, że na przykład dwie wywrotki gruzu przywiezie ta firma im na wieś i utwardzi kawałek drogi. Tak było. Mnie nie dało się przekonać taką rzeczą i powiedziałem, że ja się zgodzę, jeżeli za każdy metr zapłacą 1000 zł. Zapłacili netto bez podatków 360 tysięcy, a początkowo chcieli 9 czy 7. I wynegocjowałem te pieniądze, usiadłem z tą firmą przy stole i powiedziałem, słuchajcie, wasza inwestycja jeszcze tyle i tyle, tutaj mamy działkę, która będzie bezużyteczna po zakopaniu kabla i to było pewnie jakieś 10 lat temu, tak? Więc jak pan pyta o to, jakie stawki, można było nawet na ten pokaz przeznaczyć ten budynek za darmo, robiąc dobry deal. Dlaczego tam nie było kół gospodyń wiejskich? Dlaczego tydzień wcześniej nie było konferencji z Brzozowskim i z Paprockim, którzy mówili o polskiej żywności? Dlaczego ten wątek nie był wpleciony? Dlaczego oni nie zostali wykorzystani do budowania marki polskiej właśnie w produkcji żywności? Myślę, że też takie elementy ponadfinansowe są ważne w takich rzeczach i można było to zrobić. No, ale trzeba mieć głowę na karku, a nie tylko i wyłącznie czekać na blicht, patrzeć na lajki na Facebooku, je latać do Ameryki, zabierając tam całą świtę swoją z Ministerstwa Rolnictwa, gdzie normalnie na wyjazd jeździ kilka osób, a tutaj nagle mamy od kilku miesięcy, czy tam kilkunastu, że na wyjazdy, te międzynarodowe targi jeździ nie wiadomo kto i nie wiadomo w jakiej liczbie z Ministerstwa Rolnictwa. Odsłaniany jest chiński traktor. No i wtedy, wie pan, jak robi się głupoty, to przestaje się myśleć. Ja też coś o tym wiem.
3: Nie, to się wytnie z naszego materiału. Pan te głupoty robił, ale...
2: Oczywiście, że
3: ale
2: tak.
3: Ale co pan,
2: ale trzeba umieć też wyciągać wnioski z tego, a nie na takich ważnych stanowiskach.
3: Co jest złego w promowaniu chińskich ciągników? No, polski rolnik chce... Jeżeli kierowcy polscy mogą kupować chińskie auta czy skutery, to czemu ktoś nie może sobie kupić ciągnika z Chin?
2: Wie pan dlaczego? Bo może jakbyśmy mówili tutaj o profesorach, dziennikarzach z Chin importowanych, to może pana zdanie byłoby inne. Bo
3: o nie. Radnych dziennikarzy z Chin, wam, nauczycieli, Boże broni.
2: Bo wam, dziennikarzom, nauczycielom nie zagraża import chociażby ludzi czy maszyn z zagranicy. To zagraża zwykłym, normalnym ludziom. Chce pan, żebyśmy uzależnili swój rynek od chińskich samochodów, maszyn? Nie. Powinniśmy raczej uzdrawiać ten nasz rynek i kupować nasze produkty.
3: A rolnictwo polskiego.
2: Nie, dobra.
3: Polskiej produkcji.
2: Ale mówmy też o marce europejskiej w pewien sposób. No nie mamy polskich traktorów, mamy inne super maszyny, które Polacy robią. Te traktory też powinny być robione. One nawet jak były robione, to często były robione na tych podzespołach, które były robione na zachodzie Europy. Tak? Ale mówimy tutaj o budowaniu marki europejskiej. Ja bym wolał, żeby minister nie mówił, że mamy rolników, którzy chcą tańszy traktor z Chin. Ja bym chciał, żebyśmy mieli bogatych rolników, których stać na dobry, wysokiej klasy, wysokiej jakości traktor europejski.
3: Nie chcę nikomu...
2: Tak jak moje gospodarstwo stać. Mamy piękne traktory.
3: Już miałem to na końcu języka.
2: Amerykańsko-niemieckie w liczbie dużej. Co praktycznie od kilku lat kupujemy, czy kilkunastu co roku jeden traktor.
3: A sąsiedzi nie pożyczają?
2: Sąsiedzi pana... też kupują.
3: No właśnie,
2: a co pan myśli, że dzisiaj sąsiad patrzy, żeby pożyczyć, ale jak trzeba, to pożyczamy. No w tamtym tygodniu człowiek, który nam pomaga też w gospodarstwie, miał pożyczony od nas jeden traktor, bo rozpoczął wykopki, tak? Ma jeden swój traktor, trochę mu się inaczej powodzi, bo ma dużo mniejsze gospodarstwo i to też jest super, kiedy możesz komuś pomóc i komuś pożyczyć.
3: Trochę pana podpuszczam, dlatego że Wincenty Witos, jak był wójtem Wierzchosławic, to zakładał, to było już trzecie podejście, jak teraz szybko liczę, Wierzchosławic, kółko rolnicze i ono dosyć dobrze działało, póki Witos nim kręcił. Jak tylko wjeżdżał do innych spraw, to ono powoli trochę siadało. Minęło 100 lat, pytanie, czy nie jest trochę podobnie. Czy założyłby pan kółko rolnicze?
2: Nie.
3: Właśnie, czemu?
2: Nie. Ja mam, wie pan, coraz mniej podoba mi się działalność taka publiczna, społeczna, polityczna. ludzie często angażują się i robią i chcą takiego czegoś tylko i wyłącznie w momencie, kiedy coś z tego posiadają. Z mądrymi ludźmi chętnie zrobiłbym spółdzielnię, spółkę, czy nawet kółko rolnicze, ale co tu dużo mówić? Każdy sobie rzepkę skrobie, takie jest podejście w Polsce i to też nie jest wcale złe. Robimy z tych naszych, z tego indywidualnego podejścia jakąś wadę.
1: Markę polską.
2: Super.
1: Robi
2: super,
1: markę.
2: Każdy chce mieć swoje. Okej, takie mamy charaktery.
1: Proszę pana, a propos charakterów i śpiewającego posła Kantaka. Moim zdaniem on się zainspirował panem.
4: Za nami ostatnie posiedzenie Sejmu, miesiąc bez obrad, miesiąc bez kłótni, awantur. Każdy poseł może być w końcu normalny i może być sobą, pełen uśmiechu, tak jak ja.
1: No proszę pana, już pan był taki szczęśliwy, może trzeba pójść za ciosem, to był 31 lipca, to może 31 sierpnia mógł pan powiedzieć Donaldowi Tuskowi, Donald, sorry, ale już mnie to nie grzeje, ta koalicja obywatelska, to zawracanie głowy.
2: A wie pan, miałem...
1: Byłem taki szczęśliwy na wakacjach.
2: A miałem taką rozmowę w KPRM-ie teraz w tym tygodniu, wie pan, i dużo takich miłych słów na swój temat usłyszałem. One oczywiście nie mają wpływu na to, co ja będę robił, ale kiedy dowiadujesz się, że jesteś pociskiem dalekiego zasięgu, tylko no, trochę się boimy, bo tracimy kontrolę nad tym pociskiem, kiedy możesz za dużo, ale wie pan co? Wolę być pociskiem dalekiego zasięgu i może też bez kontroli, niż tępą dzidą, a takich tępych dzid i tępych strzałów w naszych ministerstwach jest niestety za dużo i chociażby ten pokaz mody doskonale to pokazał, więc ja jestem pociskiem, a nie tępą strzałą, która no, jest i podejmuje złe decyzje. To było pochlebstwo, tak to odebrałem, ale nie sposób mi też tutaj nie powiedzieć w rozmowie z panem, bo kolejny artykuł się ukazał, autorka wysłała mi, bo też pytała mnie o zdanie o ubezpieczeniach rolniczych. Wie pan, robimy pokazy mody, chińskie traktory i dlatego mnie to wkurza, bo chociażby w międzyczasie nie ma załatwionej notyfikacji do ustawy o ubezpieczeniach rolniczych.
1: Musi pan ustawy... to bardzo prosty polski język przetłumaczyć, bo nie wszyscy jesteśmy
2: Już panu to mówię. 11 czerwca przegłosowana była nowa ustawa o ubezpieczeniach, która poszerzała tą dotychczasową, czyli więcej możemy ubezpieczać zwierząt, więcej upraw. I taka ustawa mówi też o tym, że każde ubezpieczenie rolnicze ma dopłatę 65% z budżetu państwa. Ona weszła w życie 1 września i wygasła, ta ustawa, która była do tej pory, wygasła 31 sierpnia. Weszła nowa, ale nie uzyskała ona do dzisiaj notyfikacji z Komisji Europejskiej, a tam jest pomoc publiczna zapisana w ustawie, te 65%. To jest 650 milionów złotych przeznaczone z budżetu państwa na dopłaty do ubezpieczeń rolniczych od gradów, od przymrozków, od, wie pan, od tego, co słyszymy, tu rozmawiamy, że później znowu państwo musi wypłacać odszkodowania. Najprostszy sposób to jest dobre ubezpieczenia. I nasze ministerstwo tak bardzo było zachwycone przecinaniem różnych wstęg, otwieraniem obór. No wie pan, z tym szacunkiem, ale funkcja ministra to chyba trochę więcej niż też jeżdżenie i otwieranie kolejnej obory, bo nie wiem, czy pan śledzi stronę no, Ministerstwa Rolnictwa.
1: Troszkę mniej.
2: Tak, i tym zajmuje się trochę też nasz minister. Otwiera obory, otwiera traktory,
1: a
2: notyfikacja... Pana. Proszę pana, nie może... Za chwilę o tym elektoracie powiem, ale ustawa o ubezpieczeniach nie ma notyfikacji. Rolnicy chcą ubezpieczać oziminy, tak, rzepak, pszenicę, która jest posiana od gradu, który padał 3 dni temu w Warszawie. Padał grad, mógł wytuc, gdyby padał gdzieś na wsi, to pewnie też padał, mógłby wytuc rzepak, który jest posiany, tak? Ale nie można ubezpieczyć z dopłatą z budżetu państwa, bo nie ma notyfikacji, bo ktoś zaspał.
1: No. A ma pan jakąś ogólną interpretację tego, czemu dość często, analizując poczynania rządu na różnych polach, dochodzą czy politycy, czy publicyści do takiego wniosku, że nie idzie, albo że idzie powoli. Miała być dynamiczna przebudowa państwa po dekonstrukcji przez PiS, no i zamiast dynamicznej przebudowy państwa mamy takie sobie dryfowanie. To jest powszechna opinia. Dlaczego tak jest?
2: Wie pan, bo takie osoby jak ja nie są wykorzystane w tym.
1: Proste.
2: bo nie mówię, że ja, tylko takie osoby jak ja. Ja się siedzę, nudzę, no mogę tutaj z panem porozmawiać emocjonalnie bardziej, emocjonalnie mniej, mogę wyjść sobie głupoty porobić. No ja mam czas niewykorzystany. Nie, ja nie jestem posłem tylko i wyłącznie po to, żeby odwiedzać kolejnego burmistrza, wójta, czy jakąś tam radę wsi i żeby rozmawiać z nimi o oczywistych rzeczach i czarować, że jest super. Ja bym wolał coś robić. No i dlatego idzie powoli, no bo mamy państwo, które jest duże i tego nie zrobi kilka osób. To musi być zespół silny, wykorzystany. Tak? A nie może być też kadencja. I zapisu tak było, zawsze tak było, że kadencja to jest permanentna kampania wyborcza.
1: No ale może skoro tak jest, to, no to, to tak jest.
2: No to dlatego tacy ludzie jak ja patrzą na to i mówią, a tam po cholerę mi to, wolę robić coś innego, żeby faktycznie coś trwałego zbudować, a nie budować sobie tam ego w polityce, bo, no bo ja tego nie potrzebuję, tak? Sobie dodawać politykom robienia czegoś. Dużo więcej potrafię zrobić, nie wiem, w gospodarstwie. No rozwijamy super gospodarstwo, no, powiększamy.
1: Może przejść do opozycji, skreślić agrounię, stać się jakimś elementem i Bóg wie, co będzie za rok, prawda?
2: A czemu nie? Dlaczego nie? A co pan myśli, że nie mam takich myśli, bo przecież nie jestem w polityce też po to, żeby, nie wiem, zdobyć stanowisko, zdobyć posłem i to mnie zadowala. No nie, dla mnie bycie posłem miało być pewnym narzędziem do robienia i dużo mi to dało. Udało mi się dużo w tym resorcie rolnictwa, kiedy byłem, zrobić, tak? Ułatwienie eksportu do ziemniaków. Przygotowaliśmy ustawę, która teraz wchodzi w życie, zaufany eksporter. Zrobiliśmy chociażby rolnicy dzięki mnie i ludzie, którzy wozili pomoc do powodzian, do województwa małopolskiego i dolnośląskiego, dostawali za darmo paliwo za przywiezienie płodów rolnych dla innych rolników. Wywalczyłem to bardzo mocno. Można by było wymieniać kilka takich rzeczy, które udało się zrobić, ale pozwoliło mi to przede wszystkim też poznać tą maszynę urzędniczą, która jest według mnie też niewykorzystane odpowiednio. Mamy super ludzi w urzędach. Ja mówiłem, że 1/3 można w Ministerstwie Rolnictwa zwolnić ludzi i faktycznie można byłoby tak zrobić i byłoby robione to, co jest robione. Ale gdyby dobrze wykorzystać te osoby...
1: To proszę pana, to występuje pan z Koalicji Obywatelskiej, skrzesza pana agrounię?
2: Ale ja nie muszę występować z Koalicji Obywatelskiej, żeby wskrzeszać agrounię. Oczywiście jest...
1: Ale wystąpi pan czy nie? Albo przynajmniej zagrozi Tuskowi, jak to i to, nie? Ale ja nie muszę, to ja wychodzę?
2: Ale ja nie muszę nikomu grozić. No, pan, mówię panu, że odbyłem też pewną rozmowę w tym tygodniu. Dość dla mnie istotną i mówię o tym wprost. No panowie, jeżeli ja nadal mam być, siedzieć z boku na jakiejś ławce rezerwowej.
1: Szefowi kancelarii pewne warunki, słuchajcie, albo mnie zagospodarujecie.
2: Ja nie mówię panu, z kim
1: tak
2: ja rozmawiałem.
1: Nie, to prawda, to ja powiedziałem. Jeżeli albo będzie tak i tak, albo będziecie mieli mnie po drugiej stronie barykady. Powiedział pan tak czy nie?
2: W pewien sposób tak.
1: No to będziemy mieli jesienią jakiś temat polityczny.
2: Wie pan, coraz bardziej ta partacka polityka w Polsce zaczyna mnie bawić. To jest moja mama, bardzo dobry rolnik, dobra gospodyni, zbudowała piękne gospodarstwo, ale ona nie lubiła, miała takie powiedzenie, wiesz, to jest takie pachciurzenie, takie partactwo, nie rób tak. I ja coraz częściej, patrząc na politykę w Polsce, widzę, że to jest takie pachciurzenie, takie partactwo, nie rób tak. I ja też o tym mówię, napominam ewangelicznie, mówię kolegom najpierw w cztery oczy w rozmowach, słuchajcie, później będę musiał to mówić przy świadkach, tak?
1: Przed Trybunałem Pogańskim, mówi święty Paweł.
2: No, tak, a z drugiej strony słyszę słowa świętego Pawła, który mi mówi, wiesz, uczyniłem, nie zrobiłem dobra, które chciałem zrobić, a uczyniłem zło, którego nie chciałem.
1: Nie. Tak. Czy to nie jest też dobra puenta, być może, prawda, tego konfliktu między Rzecznikiem Praw Dziecka a sądami rodzinnymi? Mam przed sobą wypowiedź prezeski Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce, Pro Familia, przepraszam, nie w Polsce. Karolina Sosińska się nazywa pani prezes i mówi tak, sądowi, który podejmował decyzję w tej sprawie należą się wyrazy podziwu, bo potrafił się oprzeć prawdziwej nawale instytucjonalnej naciskom, a decyzję podjął w oparciu o dobro dzieci. Niech wszyscy wiedzą i wierzą, że niezawiśli sędziowie podejmują decyzje bezstronnie, niezależnie. Myślę, że wie pan, to jest nieoczekiwany konflikt, ale on bardzo dobrze zarysowany. Sądy rodzinne, mają prezeskę tutaj stowarzyszenia, versus władza państwowa i padają takie mocne słowa jak niezależność sądu, prawda, polskiego. No to teraz, kto tutaj chce czynić dobro, a złomu wychodzi?
2: Nie wiem, wie pan, To pewnie nie jest czarno-biała sprawa. Trzeba by ją było dobrze poznać. Nie czuję się na tyle kompetentny, żeby się wypowiadać.
1: No może warto sądami polskimi potrząsać.
2: A jeżeli mówimy o sądach? Mam wrażenie, że Polaków temat sądów nie interesuje za bardzo. Interesuje tylko tych, którzy z tymi sądami coś tam mają wspólnego. To jest promil społeczeństwa. Ci, którzy idą i faktycznie łapią się za głowę, w jaki sposób to działa, ale dla mnie, dla człowieka, który robi różne proste rzeczy i trudne rzeczy i potrafi je dowozić, to jest nienormalne, kiedy sądy mielą tak powoli. No, znam też adwokatów, którzy opowiadają mi o tym, co się dzieje w sądach i mówię, wiesz, Michał, gdyby tam było chociażby kilka tych osób więcej, takich na tych prostych stanowiskach, ta robota szłaby więcej, jakiś tam sekretarek, obsługi. Nie wiem, dlaczego nikt nie chce tego zmienić. Dlaczego nikt nie chce tego zrobić? No może dobrze jest temat. Nie wiem, a może ktoś nie potrafi, a może faktycznie temat jest dużo bardziej skomplikowany. Dziwi mnie to. To tak samo jak dlaczego nie jest naprawiona służba zdrowia. Bo wie pan, mam czasem takie wrażenie, że po to coś nie działa, żeby ktoś z tego niedziałania miał korzyść, tak? Dlatego na przykład chociażby, no, mówiliśmy też o tej ustawie, o tych alkoholach, o reklamie. No, jeżeli działacze danej partii są bardzo mocno zaangażowani w produkcję alkoholu, no to pan myśli, że co? Że oni będą.
1: Mam jakieś nazwisko, czy to
2: tak? No, ale no to jak nazwisko? No chociażby właściciel Bakomy, tak? Mówimy o właścicielu Bakomy, który też produkuje, no, uczestniczy w tym całym biznesie alkoholowym, spożywczym, tak?
1: Ale może jest zwolennikiem zakazu reklamy piwa?
2: No jest na pewno prominentny, z tego co wiem, tam, nie wiem, czy on ma legitymację PSL-u, czy jest tam blisko sympatyzują, czy co, ale wiem chociażby, że jest w jednej, z tego, żebym się nie pomylił, w jednej grupie takiej polsko-portugalskiej z właścicielem Biedronki. No i tutaj mamy takie połączenie biznes, polityka i dlaczego nie ruszamy marketów, tak? Dlaczego markety nie płacą w Polsce podatków takich, jak powinny płacić? No dlaczego? No bo się zblatowali z politykami, bo to zrobili. No i mnie to też wkurza. No i pan myśli, wracając do tej rozmowy wcześniejszej o mojej przyszłości politycznej, że to jest miłe, jak siedzisz na takiej ławce rezerwowych, czy tam nawet na trybunach i patrzysz, jak twoi zawodnicy grają. No, ludzie, ja mnie to nie rajcuje. Ja chciałem zmieniać, chciałem robić. No to, że siedzę gdzieś z boku, to nie znaczy, że też nie myślę, jak wbiec na to boisko.
1: Może kłopot polega na tym, że dzisiaj już nie stosuje się, bardzo rzadko się stosuje pozycję tak zwanego libero w drużynie, która kiedyś była w czasach Beckenbauera czy Cruyffa, bo to nowina, że piłkarz sam sobie wybiera pozycję. A dzisiaj mówią ci, jesteś łącznikiem na prawym skrzydle albo coś takiego i tam biegaj.
2: Prawda? Pełen profesjonalizm.
1: Nawet z zadaniem twoim nie jest strzelanie bramek, to jest czyjeś tam inne zadanie.
2: A zwracanie uwagi, inne głupoty, opowiadanie ludziom pewnych rzeczy, czy innych.
1: A gdyby, proszę pana, przeszła ta reklama antyalkoholowa, antyreklamowa właściwie w sprawie alkoholu, no ale po prostu producenci napoju alkoholowego będą mieli reklamę. Chyba nie ma takiej firmy piwowarskiej Maślak, więc mam nadzieję, że nikomu nie robię kryptoreklamy. No i będzie, wie pan, duży, fajny reklamowy spot o biwie Maślak, nie? No to przecież każdy głupi wie, że biwo to nie biwo, ale reklama będzie zgodna z przepisami prawa. Co w takich wypadkach ma robić państwo polskie?
2: Nie wiem, ale pewnie jeżeli jest taki domysł, no ale to mamy takie reklamy przecież, przejdźmy na tyskie. I też nie musi być wcale tam powiedziane, że to jest tyskie, tak? Jest Adam Małysz, jest Krzysztof Hołowczyk, no przechodzimy na ty. I każdy wie, o co chodzi, tak?
1: Starsze pokolenie pamięta jeszcze łódkę Bols.
2: No tak, ja też.
1: I reklamy.
2: Tam chyba Bogusz Linda
1: był, nie? Piwo bezalkoholowe, oczywiście. Takie chyba są najbardziej znane z tych. I rzeczywiście jakoś w ostatnich latach nie ma takich specjalnie wielu. Może dlatego, że to prawo nie jest aż tak bardzo szczelne. Chodzi mi o to, że jak się uszczelnia prawo w dobrej intencji, to nie oznacza to koniecznie, że skutki będą dobre.
2: Dlatego mówię, musimy zastanowić się, jaki mamy cel. Czy naszym celem na przykład jest to, żeby Polacy pili mniej, żeby nie chorowali z powodu alkoholu, żeby...
1: A na wesele, jak pan idzie jako poseł i mówi, no panie pośle, z trzemiennego, co za pan mówi, poproszę mleko?
2: Nie, to mówię, co, ty dziecku nalałeś? Lej do pełna.
1: Naprawdę, tak pan mówi, czy to żart?
2: No, co mam panu powiedzieć?
1: Naprawdę.
2: Przecież nie. jeżeli jest wesele, ktoś idzie, no to albo pije, albo nie pije. Ja nie mam problemu, że jeżeli nie chcę pić alkoholu, to nie mam problemu z odmawianiem, ale też nie mam problemu z piciem. No, jeżeli chce się napić, no to piję. No, ale problemem jest to chyba też cena alkoholu w Polsce. To cena zachęca do tego, żeby jak masz problem, to nie idziesz, nie wiem, do psychologa, do terapeuty, nie rozmawiasz o tym z kimś. Idziesz sobie flachę, kupujesz, wieczorem tam walniesz trzy szybkie przed snem i inaczej się myśli. Rano głowa boli, no ale to jeżeli flaszka kosztuje 25 zł, a dobry terapeuta 500, 800 zł za 400, za 45
1: naprawdę
2: minut.
1: Naprawdę 800
2: zł. No to tak,
1: samego
2: tak.
1: Tego poczułem się znacznie lepiej psychicznie.
2: I co ludzie wybierają? No ludzie wybierają wódę. Bo cena zachęca.
1: Postanowiłem dzisiaj nie pójść do terapeuty, oszczędzić 800 zł i nie napić się wódki, bo ona mi bardzo szkodzi. Zresztą to jest w ogóle okropny wynalazek, tak mi się wydaje. Zarobię kolejne 50, czyli będę dzięki rozmowie z panem do przodu o przynajmniej 800, jak nie lepiej. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję Michałowi Kołodziejczakowi z jednak Koalicji Obywatelskiej. Cały czas.
2: W klubie koalicji.
1: W klubie. A co będzie, to się zobaczy.

0: Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości Vox FM. Były głośno krzyki 100 lat i gromkie dziękujemy. Polscy kibice zgotowali siatkarskim mistrzom Europy mistrzowskie powitanie. Nasz reporter Mateusz Chłystun pytał kibiców o emocje, jakie towarzyszyły im podczas gry biało-czerwonych.
1: Tata krzyczał i myślał, że już przegrają, ale na szczęście wygrali. Bardzo wielkie szczęście i oby tak dalej.
2: Ten trzeci set trochę nerwowy, prawda?
3: Dał trochę do myślenia, ale u mnie jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach jak La Bomboniera w Argentynie, także nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę.
4: Wszyscy są świetni i czekamy tak naprawdę na wszystkich, ale córka czeka na Leona.
2: Jak Państwo myślicie, za te 2 lata olimpiada w Los Angeles, złoto?
4: Wracamy ze złotem na pewno. Czekamy tutaj na nich.
0: Jestem dumny z bycia trenerem takiego zespołu, to słowa Nikoli Grbicia. Serbski selekcjoner polskich siatkarzy podziękował drużynie i kibicom za doping. Bardzo komplementował naszych zawodników.
5: Oni wiedzą, jak muszą grać, jak muszą się przygotować, oni to robią i ja czasami jestem kibic, ja jestem tylko oglądam, co się dzieje na boisku, bo oni naprawdę robią świetne rzeczy.
0: Mówi trener siatkarzy Nikola Grbić. Tomasz Fornal z kolei opowiedział naszemu reportowi o najtrudniejszych momentach wczorajszej gry.
6: Zaczęliśmy chyba tego trzeciego seta, z tego co pamiętam. Francuzi oczywiście dużo lepiej zaczęli grać niż w tym drugim, bo w tym drugim tego drugiego seta zdominowaliśmy, ale zaczęliśmy troszkę lepiej grać i ja już tak czułem gdzieś od momentu 10-7, czy tam jaki był wynik, że raczej tego zwycięstwa nie puścimy.
0: Uwielbiony przez kibiców Wilfredo Leon tłumaczył z kolei, że świadomość, że drużyna broni tytułu, była dodatkową presją.
7: Super, trzymaliśmy wszystko razem, zrobiliśmy to, co miało być zrobione na każdy trening, na każdy mecz i tak jak trener powiedział, nie jest łatwo, jak jesteś wielkim faworytem i masz parę meczów, które jeszcze wygrywasz, jest skoncentrowany z głową na treningi, na taki mecze i później budować powoli, żeby na końcu turniej mieć swoją najlepszą formę.
0: Z zawodnikami i trenerem na lotnisku Chopina w Warszawie rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun. W krakowskiej Nowej Hucie płynęła hala magazynowa. Zgłoszenie o pożarze obiektu przyciepłowniczej wpłynęło w niedzielę po godzinie 13. W akcji wzięło udział ponad 40 strażaków, mówi Maciej Podymkiewicz z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
8: Otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze w jednej z hal w rejonie ulicy Ciepłowniczej. W hali znajdowało się 10 osób, 9 osób przebywało w części biurowej, jedna na terenie hali. Wszystkie osoby zdążyły opuścić zagrożony budynek. W środku znajdowały się środki do dezynfekcji.
0: Z budynku ewakuowanych zostało 10 osób, w wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał. W niedzielny poranek na autostradzie A2 niedaleko Zgierza spłonął samochód. Płonące auto porzucili 3 pijani mężczyźni, mówi Agnieszka Jachimek z łódzkiej policji.
9: Funkcjonariusze zastali przed płonącym pojazdem 3 mężczyzn, obywateli Kolumbii. Policjanci sprawdzili ich stan trzeźwości. Badanie wykazało, że 2 z nich miało w organizmie około promila alkoholu. U 29-latka alkomat wskazał 0,24 promila alkoholu.
0: Mężczyźni w chwili zatrzymania szli pasem awaryjnym w kierunku zjazdu z autostrady. Wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie niedaleko Białegostoku. Kierowca samochodu osobowego wjechał pod przejeżdżający szynobus. 2 osoby trafiły do szpitala. Okoliczności wypadku ustala policja i kolejowa komisja. Szynobus obsługuje trasę Białystok-Waliły stacja. To połączenie funkcjonuje tylko w weekendy od maja do końca września. Pociągi jeżdżą na tej trasie tylko 2 razy na dobę. W chwili wypadku pociągiem jechało 5 osób. Nikt nie ucierpiał. 3-miesięczny areszt dla sprawcy postrzelenia policjanta w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. 29-letni funkcjonariusz zmarł w piątek w szpitalu. Śledczy zapowiedzieli w związku z tym zmianę zarzutu wobec podejrzanego 33-latka. O szczegółach Mateusz Chłystun.
10: Mężczyzna, który w miniony czwartek otworzył ogień do funkcjonariuszy, odpowie nie za usiłowanie, a za zabójstwo oraz za czynną napaść na policjanta i nielegalne posiadanie broni. Do tego tragicznego zdarzenia doszło, kiedy kryminalni przyjechali do domu podejrzanego, chcąc rozpytać go w sprawie kradzieży w markecie. Kiedy 33-latek zobaczył obce osoby na posesji, chwycił do ręki nielegalnie posiadaną broń i zaczął strzelać. Trafił jednego z policjantów w głowę. 29-letni sierżant sztabowy Nathan Sieroń zmarł dzień później w szpitalu. Sprawca przyznał się do zarzutów. Formalnie śledczy zmienią je jutro, kiedy tylko otrzymają dokumenty z sądu po posiedzeniu aresztowym. Zmiana kwalifikacji nie wpływa jednak na zagrożenie karą. Zarówno za usiłowanie, jak i za zabójstwo mężczyźnie grozi dożywocie.
0: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. Tragedia w Dąbiu Kojawskim niedaleko Włocławka. W stawie utonął 6-letni chłopiec. Miał oddalić się od rodziców w czasie imprezy okolicznościowej w restauracji. Został znaleziony w wodzie. Mimo reanimacji nie udało się go uratować. Prokuratura bierze pod uwagę różne wersje zdarzenia.
11: Za wcześnie jednak mówić, czy zdarzenie to miało charakter niebezpiecznego wypadku, nieszczęśliwego wypadku, czy też wypełniał znamiona jakiegoś przestępstwa.
0: Mówi prokurator Małgorzata Kręcicka, rzecznik prokuratury okręgowej we Włocławku. Śledczy zabezpieczeni monitoring. Mieszkańcy 5 miejscowości między Bydgoszczą a Toruniem zostali bez wody do picia. W gminie Zławieś Wielka sanepid wykrył w niej bakterię coli. Z mieszkańcami rozmawiał Dawid Olszewski.
12: W miejscowości Górsk do mieszkańców przyjechał beczkowóz. Od razu ustawiła się długa kolejka chętnych, którzy napełniają butelki i wiadra.
13: 6 butelek. To i tak się nie da funkcjonować normalnie, bo to gdzie tu kąpiel, obiad, mycie naczyń. Strach, że się przypadkowo napijemy tej wody.
12: Woda nie nadaje się do picia, gotowania ani do mycia, przez strzega Marta Myśliwiec z sanepidu.
14: Woda nadaje się wyłącznie do spłukiwania toalet. Zarządzający wodociągiem przeprowadził chlorowanie i płukanie sieci.
12: Nie ustalono jeszcze źródła skażenia. Wodociąg w Rzęczkowie zaopatruje mieszkańców 5 miejscowości. Zamknięto tam też szkołę.
0: W poniedziałek po uzyskaniu pełnych wyników analizy próbek wody sanepid ma podjąć kolejne decyzje. Będzie jeździł do masowych wypadków, katastrof lądowych i powietrznych, by ratować poszkodowanych w wyniku ataku terrorystycznego czy wojny. Zawiera wyposażenie 6 specjalistycznych karetek. Pierwszy w Polsce polowy szpital na kółkach trafił do pogotowia ratunkowego w Łodzi. W nietypowym ambulansie był Grzegorz Mich.
15: Mamy 6 stanowisk dla pacjentów.
16: Każde z tych stanowisk jest wyposażone w defibrylator. W 2 pompy, oczywiście w nosze, które są wysuwalne, na łabuda ratownik. W oświetlenie, które jest zbliżone do tego, jakie jest oświetlenie w szpitalu.
15: Czyli można byłoby nawet operować.
16: Dokładnie.
15: Zasilanie niezależne.
17: Autokar jest podpinany po tak zwane zasilanie zewnętrzne.
18: Mieliśmy klasyczny przykład.

0: pomogą partnerzy z Estonii i Finlandii.
1: To właśnie między innymi praktyki, które już w tych krajach są obecne, od można powiedzieć samego przedszkola w Finlandii, gdzie temat bezpieczeństwa, właśnie ewakuacji, realizowanej w warunkach takich wolnych od paniki, też wiemy, jakie poradniki, materiały są przygotowywane dla fińskich czy estońskich placówek, też chcemy się tym inspirować, wzmacniać właśnie w naszych gdyńskich szkołach.
0: Mówi Oktawia Gorzyńska, wiceprezydent Gdyni do spraw edukacji. 5 października dyrektorzy placówek oświatowych przejdą specjalistyczne szkolenie z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności. O poważnym incydencie w pobliżu bazy lotniczej RAF Fairford informują brytyjskie służby. Zatrzymano kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwo z użyciem materiałów wybuchowych. Według świadków policja zablokowała główne wejście na teren bazy. Baza brytyjskich sił powietrznych Fairford jest od pierwszych tygodni wojny z Iranem używana przez amerykańskie siły powietrzne do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe wykorzystywane do ostrzału statków w cieśninie Ormus. O przejęciu nowoczesnego amerykańskiego drona podwodnego informuje irański korpus strażników rewolucji islamskiej. Marynarka wojenna Iranu podkreśliła też, że cieśnina Ormus pozostaje zamknięta. Siły tego kraju podejmują działania przeciwko próbom przejścia nieautoryzowanymi szlakami. Mieszkańcy Madrytu protestują przeciwko kryzysowi mieszkaniowemu. Symbolem protestu stała się eksmitowana z madryckiego mieszkania 87-letnia kobieta. W obronie jej praw wieczorem w sobotę w centrum Madrytu odbyła się wielotysięczna demonstracja zwołana przez Stołeczny Związek Lokatorów. Część z uczestników protestu została na Puerta del Sol, a niektórzy rozbili namioty. Protestujący domagają się przyjęcia w najbliższy wtorek prawa ograniczającego eksmisję osób w trudnej sytuacji. Wysokie czynsze mieszkań komunalnych w Lublinie. Czy mieszkańcy nowych bloków mają powody do niepokoju? Nawet 2000 zł miesięcznie mogą płacić lokatorzy nowych mieszkań komunalnych przy ulicy Królowej Bony. Niektórzy czują się oszukani, bo jak twierdzą, przez przeprowadzkę zapowiadano im znacznie niższe kwoty. Zapytaliśmy samych lokatorów, czy te doniesienia są prawdziwe.
2: Mam 1300, coś tam z gruszami jeszcze, ale to jest mieszkanie 39-metrowe. Jak płaciłabym powiedzmy niecałe 500 zł, a teraz 1300, to jest chyba dużo.
3: Dokładnie jeszcze nie wiem, bo ja kilka dni dopiero mieszkam, także to jeszcze jest wszystko po prostu w drodze.
4: Słyszałam od sąsiadki, że po 2000 za część 55 metrów.
0: Część mieszkańców wskazuje, że opłaty mają charakter zaliczkowy i nie ma powodu do paniki. O komentarz poprosiliśmy także Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ale do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Czekali dłużej niż zazwyczaj, ale się w końcu doczekali. Chodzi o grzybiarzy. W tym roku sezon na te leśne przysmaki mocno się opóźnił. Powodem była susza. Po ostatnich opadach deszczu grzyby zaczęły jednak się pojawiać. Na razie wielkiego wysypu nie ma, ale w sądeckich lasach można już coś znaleźć.
5: Zaczynają się pojawiać. Długo nie było, ale już pierwsze okazy można znaleźć.
6: Tak naprawdę dzisiaj byłam pierwszy raz na grzybach. Do tej pory było zbyt sucho, żeby na jakiekolwiek grzyby trafić.
7: Biorąc pod uwagę wilgotność, biorąc pod uwagę temperaturę, to do tej pory ten sezon jakby nie obfitował w grzyby. Jak on potrwa? No wszystko będzie zależało od warunków pogodowych. Rydz, borowik szlachetny, do tego mamy jeszcze kurki, podgrzybki, koźlarze, maślaki. To królestwo, które nam oferuje las w zakresie właśnie grzybów, no jest duże.
0: Mówi Paweł Szczygieł, szef Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy Zdroju w Małopolsce. Pamiętajmy o starej zasadzie grzybiarzy, zbieramy tylko te okazy, które znamy. Po ponad 20 latach w łódzkim zoo znów urodziły się lwy azjatyckie. Młodych doczekała się para Shiva i Loki. O szczegółach dotyczących maluchów pytała Julia Niewiadoma.
8: Rodzice na pewno dumni.
9: Oczywiście, rodzice dumni. Lekarz weterynarii Izabela Piórkowska.
8: Myślę, że przybrani rodzice z całego działu tropików również.
9: Ważą 6 kilo, więc rozwijają się dobrze.
10: Rozwijają się fantastycznie. Mama ma ewidentnie kaloryczne mleczko, którym one się zajadają. Dzieciaki super szybko przybierają na wadze. Są okrąglutkie, dobrze uwodnione, z krągłymi zadkami.
11: Kiedy będziemy mogli lwiątka zobaczyć?
10: Na pierwszym miejscu stawiamy ich dobrostan. A druga bardzo ważna rzecz, one muszą przejść przez cały cykl szczepień, zanim pozwolę im wyjść z lwiarni i zacząć poznawać świat.
0: Poprzednią lwicą urodzoną w tym ogrodzie była Tycia, która przyszła na świat we wrześniu 2005 roku. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję za uwagę.

0: Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości Vox FM. Były głośno krzyki 100 lat i gromkie dziękujemy. Polscy kibice zgotowali siatkarskim mistrzom Europy mistrzowskie powitanie. Nasz reporter Mateusz Chłystun pytał kibiców o emocje, jakie towarzyszyły im podczas gry biało-czerwonych.
1: Tata krzyczał i myślał, że już przegrają, ale na szczęście wygrali. Bardzo wielkie szczęście i oby tak dalej.
2: Ten trzeci set trochę nerwowy, prawda?
3: Dał trochę do myślenia, ale u mnie jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach jak La Bomboniera w Argentynie, także nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę.
4: Wszyscy są świetni i czekamy tak naprawdę na wszystkich, ale córka czeka na Leona.
2: Jak Państwo myślicie, za te 2 lata olimpiada w Los Angeles, złota?
4: Wracamy ze złotem na pewno. Czekamy tutaj na nich.
0: Jestem dumny z bycia trenerem takiego zespołu, to słowa Nikoli Gerbicia. Serbski selekcjoner polskich siatkarzy podziękował drużynie i kibicom za doping. Bardzo komplementował naszych zawodników.
5: Oni wiedzą, jak muszą grać, jak muszą się przygotować. Oni to robią i ja czasami jestem kibic. Ja jestem tylko oglądam, co się dzieje na boisku, bo oni naprawdę robią świetne rzeczy.
0: Mówi trener siatkarzy Nikola Grbić. Tomasz Fornal z kolei opowiedział naszemu reportowi o najtrudniejszych momentach wczorajszej gry.
6: Zaczęliśmy chyba tego trzeciego seta, z tego co pamiętam. Francuzi oczywiście dużo lepiej zaczęli grać niż w tym drugim, bo w tym drugiego seta zdominowaliśmy. Ale zaczęliśmy troszkę lepiej grać i ja już tak czułem gdzieś od momentu 10-7, czy tam jaki był wynik, że raczej tego zwycięstwa nie puścimy.
0: Uwielbiony przez kibiców Wilfredo Leon tłumaczył z kolei, że świadomość, że drużyna broni tytułu była dodatkową presją.
7: Super, trzymaliśmy wszystko razem, zrobiliśmy to, co miało być zrobione na każdy trening, na każdy mecz. I tak jak trener powiedział, nie jest łatwo, jak jesteś wielkim faworytem i masz parę meczów, które jeszcze wygrywasz, jest skoncentrowany z głową na treningi, na taki mecze i później budować powoli, żeby na końcu turniej mieć to w najlepszą formę.
0: Z zawodnikami i trenerem na lotnisku Chopina w Warszawie rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun. W krakowskiej Nowej Hucie płynęła hala magazynowa. Zgłoszenie o pożarze obiektu przyciepłowniczej wpłynęło w niedzielę po godzinie 13. W akcji wzięło udział ponad 40 strażaków, mówi Maciej Podymkiewicz z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
8: Otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze w jednej z hal w rejonie ulicy Ciepłowniczej. W hali znajdowało się 10 osób, 9 osób przebywało w części biurowej, jedna na terenie hali. Wszystkie osoby zdążyły opuścić zagrożony budynek. W środku znajdowały się środki do dezynfekcji.
0: Z budynku ewakuowanych zostało 10 osób. W wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał. W niedzielny poranek na autostradzie A2 niedaleko Zgierza spłonął samochód. Płonące auto porzucili 3 pijani mężczyźni, mówi Agnieszka Jachimek z łódzkiej policji.
9: Funkcjonariusze zastali przed płonącym pojazdem 3 mężczyzn, obywateli Kolumbii. Policjanci sprawdzili ich stan trzeźwości. Badanie wykazało, że 2 z nich miało w organizmie około promila alkoholu. U 29-latka alkomat wskazał 0,24 promila alkoholu.
0: Mężczyźni w chwili zatrzymania szli pasem awaryjnym w kierunku zjazdu z autostrady. Wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie niedaleko Białegostoku. Kierowca samochodu osobowego wjechał pod przejeżdżający szynobus. 2 osoby trafiły do szpitala. Okoliczności wypadku ustala policja i kolejowa komisja. Szynobus obsługuje trasę Białystok-Waliły stacja. To połączenie funkcjonuje tylko w weekendy od maja do końca września. Pociągi jeżdżą na tej trasie tylko 2 razy na dobę. W chwili wypadku pociągiem jechało 5 osób. Nikt nie ucierpiał. 3-miesięczny areszt dla sprawcy postrzelenia policjanta w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. 29-letni funkcjonariusz zmarł w piątek w szpitalu. Śledczy zapowiedzieli w związku z tym zmianę zarzutu wobec podejrzanego 33-latka. O szczegółach Mateusz Chłystun.
10: Mężczyzna, który w miniony czwartek otworzył ogień do funkcjonariuszy, odpowie nie za usiłowanie, a za zabójstwo oraz za czynną napaść na policjanta i nielegalne posiadanie broni. Do tego tragicznego zdarzenia doszło, kiedy kryminalni przyjechali do domu podejrzanego, chcąc rozpytać go w sprawie kradzieży w markecie. Kiedy 33-latek zobaczył obce osoby na posesji, chwycił do ręki nielegalnie posiadaną broń i zaczął strzelać. Trafił jednego z policjantów w głowę. 29-letni sierżant sztabowy Nathan Sieroń zmarł dzień później w szpitalu. Sprawca przyznał się do zarzutów. Formalnie śledczy zmienią je jutro, kiedy tylko otrzymają dokumenty z sądu po posiedzeniu aresztowym. Zmiana kwalifikacji nie wpływa jednak na zagrożenie karą. Zarówno za usiłowanie, jak i za zabójstwo mężczyźnie grozi dożywocie.
0: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. Tragedia w Dąbiu Kajawskim niedaleko Włocławka. W stawie utonął 6-letni chłopiec. Miał oddalić się od rodziców w czasie imprezy okolicznościowej w restauracji. Został znaleziony w wodzie. Mimo reanimacji nie udało się go uratować. Prokuratura bierze pod uwagę różne wersje zdarzenia.
11: Za wcześnie jednak mówić, czy zdarzenie to miało charakter niebezpiecznego wypadku, nieszczęśliwego wypadku, czy też wypełniał znamiona jakiegoś przestępstwa.
0: Mówi prokurator Małgorzata Kręcicka, rzecznik prokuratury okręgowej we Włocławku. Śledczy zabezpieczeni monitoring. Mieszkańcy 5 miejscowości między Bydgoszczą a Toruniem zostali bez wody do picia. W gminie Zławieś Wielka sanepid wykrył w niej bakterię coli. Z mieszkańcami rozmawiał Dawid Olszewski.
12: W miejscowości Górsk do mieszkańców przyjechał beczkowóz. Od razu ustawiła się długa kolejka chętnych, którzy napełniają butelki i wiadra.
13: 6 butelek. To i tak się nie da funkcjonować normalnie, bo to gdzie tu kąpiel, obiad, mycie naczyń. Strach, że się przypadkowo napijemy tej wody.
12: Woda nie nadaje się do picia, gotowania ani do mycia, przez strzega Marta Myśliwiec z sanepidu.
14: Woda nadaje się wyłącznie do spłukiwania toalet. Zarządzający wodociągiem przeprowadził chlorowanie i płukanie sieci.
12: Nie ustalono jeszcze źródła skażenia. Wodociąg w Rzęczkowie zaopatruje mieszkańców 5 miejscowości. Zamknięto tam też szkołę.
0: W poniedziałek po uzyskaniu pełnych wyników analizy próbek wody sanepid ma podjąć kolejne decyzje. Będzie jeździł do masowych wypadków, katastrof lądowych i powietrznych, by ratować poszkodowanych w wyniku ataku terrorystycznego czy wojny. Zawiera wyposażenie 6 specjalistycznych karetek. Pierwszy w Polsce polowy szpital na kółkach trafił do pogotowia ratunkowego w Łodzi. W nietypowym ambulansie był Grzegorz Mich.
15: Mamy 6 stanowisk dla pacjentów.
16: Każde z tych stanowisk jest wyposażone w defibrylator. W 2 pompy, oczywiście w nosze, które są wysuwalne, na łabuda, ratownik. W oświetlenie, które jest zbliżone do tego, jakie jest oświetlenie w szpitalu.
15: Czyli można byłoby nawet operować.
16: Dokładnie.
15: Zasilanie niezależne.
17: Autokar jest podpinany pod tak zwane zasilanie zewnętrzne.
18: Mieliśmy klasyczny przykład na Węgrzech.
15: Dyrektor ludzkiego pogotowia Bogusław Tyka.
18: Taki autobus załatwiłby sprawę transportu pacjentów z Węgier do szpitali w bardzo szybki sposób i bardzo komfortowych warunkach.
0: Ambulans ruszy w teren za 2-3 tygodnie. Trzeba jeszcze wybrać i przeszkolić załogę. W razie potrzeby będzie jeździł do zdarzeń również poza województwem łódzkim. Każda szkoła i przedszkole mają być gotowe na ewentualną ewakuację czy znalezienie miejsca schronienia. Gdynia chce przygotować wszystkie miejskie placówki oświatowe na wypadek zagrożeń. Do końca listopada dyrektorzy muszą przeprowadzić próbne ewakuacje, a w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań pomogą partnerzy z Estonii i Finlandii.
19: To właśnie między innymi praktyki, które już w tych krajach są obecne, od można powiedzieć samego przedszkola w Finlandii, gdzie temat bezpieczeństwa, właśnie ewakuacji realizowanej w warunkach takich wolnych od paniki, też wiemy, jakie poradniki, materiały są przygotowywane dla fińskich czy estońskich placówek. Też chcemy się tym inspirować, wzmacniać właśnie w naszych gdyńskich szkołach.
0: Mówi Oktawia Gorzeńska, wiceprezydent Gdyni do spraw edukacji. 5 października dyrektorzy placówek oświatowych przejdą specjalistyczne szkolenie z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności. O poważnym incydencie w pobliżu bazy lotniczej RAF Fairford informują brytyjskie służby. Zatrzymano kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwo z użyciem materiałów wybuchowych. Według świadków policja zablokowała główne wejście na teren bazy. Baza brytyjskich sił powietrznych Fairford jest od pierwszych tygodni wojny z Iranem używana przez amerykańskie siły powietrzne do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe wykorzystywane do ostrzału statków w cieśninie Ormus. O przejęciu nowoczesnego amerykańskiego drona podwodnego informuje irański korpus strażników rewolucji islamskiej. Marynarka wojenna Iranu podkreśliła też, że cieśnina Ormus pozostaje zamknięta. Siły tego kraju podejmują

0: Mieszkańcy nowych bloków mają powody do niepokoju. Nawet 2000 zł miesięcznie mogą płacić lokatorzy nowych mieszkań komunalnych przy ulicy Królowej Bony. Niektórzy czują się oszukani, bo jak twierdzą, przez przeprowadzkę zapowiadano im znacznie niższe kwoty. Zapytaliśmy samych lokatorów, czy te doniesienia są prawdziwe.
1: Mam 1300, coś tam z gruszami jeszcze, ale to jest mieszkanie 39-metrowe. Jak płaciłabym powiedzmy niecałe 500 zł, a teraz 1300, to jest chyba dużo.
2: Dokładnie jeszcze nie wiem, bo ja kilka dni dopiero mieszkam, także to jeszcze jest wszystko po prostu w drodze.
3: Słyszałam od sąsiadki, że po 2000 za część 55 metrów.
0: Część mieszkańców wskazuje, że opłaty mają charakter zaliczkowy i nie ma powodu do paniki. O komentarz poprosiliśmy także Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ale do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Czekali dłużej niż zazwyczaj, ale się w końcu doczekali. Chodzi o grzybiarzy. W tym roku sezon na te leśne przysmaki mocno się opóźnił. Powodem była susza. Po ostatnich opadach deszczu grzyby zaczęły jednak się pojawiać. Na razie wielkiego wysypu nie ma, ale w sendeckich lasach można już coś znaleźć.
4: Zaczynają się pojawiać. Długo nie było, ale już pierwsze okazy można znaleźć.
5: Tak naprawdę dzisiaj byłam pierwszy raz na grzybach. Do tej pory było zbyt sucho, żeby na jakiekolwiek grzyby trafić.
6: Biorąc pod uwagę wilgotność, biorąc pod uwagę temperaturę, to do tej pory ten sezon jakby nie obfitował w grzyby. Jak on potrwa, no wszystko będzie zależało od warunków pogodowych. Rydz, borowik szlachetny, do tego mamy jeszcze kurki, podgrzybki, koźlarze, maślaki. To królestwo, które nam oferuje las w zakresie właśnie grzybów, no jest duże.
0: Mówi Paweł Szczygieł, szef Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy Zdroju w Małopolsce. Pamiętajmy o starej zasadzie grzybiarzy, zbieramy tylko te okazy, które znamy. Po ponad 20 latach w łódzkim zoo znów urodziły się lwy azjatyckie. Młodych doczekała się para Shiva i Loki. O szczegółach dotyczących maluchów pytała Julia Niewiadoma.
7: Rodzice na pewno dumni.
8: Oczywiście, rodzice dumni, lekarz weterynarii Izabela Piórkowska.
9: Myślę, że przybrani rodzice z całego działu tropików również.
10: Ważą 6 kilo, więc rozwijają się dobrze.
11: Rozwijają się fantastycznie. Mama ma ewidentnie kaloryczne mleczko, którym one się zajadają. Dzieciaki super szybko przybierają na wadze. Są okrąglutkie, dobrze uwodnione, z krągłymi zadkami.
12: Kiedy będziemy mogli lwiątka zobaczyć?
11: Na pierwszym miejscu stawiamy ich dobrost. A druga bardzo ważna rzecz, one muszą przejść przez cały cykl szczepień, zanim pozwolę im wyjść z lwiarni i zacząć poznawać świat.
0: Poprzednią lwicą urodzoną w tym ogrodzie była Tycia, która przyszła na świat we wrześniu 2005 roku. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości Vox FM. Były głośno krzyki 100 lat i gromkie dziękujemy. Polscy kibice zgotowali siatkarskim mistrzom Europy mistrzowskie powitanie. Nasz reporter Mateusz Chłystun pytał kibiców o emocje, jakie towarzyszyły im podczas gry biało-czerwonych.
1: Tata krzyczał i myślał, że już przegrają, ale na szczęście wygrali. Bardzo wielkie szczęście i oby tak dalej.
2: Ten trzeci set trochę nerwowy, prawda?
3: Dał trochę do myślenia, ale u mnie jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach jak La Bomboniera w Argentynie, także nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę.
4: Wszyscy są świetni i czekamy tak naprawdę na wszystkich, ale córka czeka na Leona.
2: Jak Państwo myślicie, za te 2 lata olimpiada w Los Angeles, złoto?
4: Wracamy ze złotem na pewno. Czekamy tutaj na nich.
0: Jestem dumny z bycia trenerem takiego zespołu, to słowa Nikoli Gerbicia. Serbski selekcjoner polskich siatkarzy podziękował drużynie i kibicom za doping. Bardzo komplementował naszych zawodników.
5: Oni wiedzą, jak muszą grać, jak muszą się przygotować, oni to robią i ja czasami jestem kibic, ja jestem tylko oglądam, co się dzieje na boisku, bo oni naprawdę robią świetne rzeczy.
0: Mówi trener siatkarzy Nikola Grbić. Tomasz Fornal z kolei opowiedział naszemu reportowi o najtrudniejszych momentach wczorajszej gry.
6: Zaczęliśmy chyba tego trzeciego seta, z tego co pamiętam. Francuzi oczywiście dużo lepiej zaczęli grać niż w tym drugim, bo w tym drugiego seta zdominowaliśmy, ale zaczęliśmy troszkę lepiej grać i ja już tak czułem gdzieś od momentu 10-7, czy tam jaki był wynik, że raczej tego zwycięstwa nie puścimy.
0: Uwielbiony przez kibiców Wilfredo Leon tłumaczył z kolei, że świadomość, że drużyna broni tytułu była dodatkową presją.
7: Super, trzymaliśmy wszystko razem, zrobiliśmy to, co miało być zrobione na każdy trening, na każdy mecz i tak jak trener powiedział, nie jest łatwo, jak jesteś wielkim faworytem i masz parę meczów, które jeszcze wygrywasz, jest skoncentrowany z głową na treningi, na taki mecz i później budowasz powoli, żeby na końcu turniej miałeś twoją najlepszą formę.
0: Z zawodnikami i trenerem na lotnisku Chopina w Warszawie rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun. W krakowskiej Nowej Hucie płynęła hala magazynowa. Zgłoszenie o pożarze obiektu przyciepłowniczej wpłynęło w niedzielę po godzinie 13, a w akcji wzięło udział ponad 40 strażaków, mówi Maciej Podymkiewicz z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
8: Otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze w jednej z hal w rejonie ulicy Ciepłowniczej. W hali znajdowało się 10 osób, 9 osób przebywało w części biurowej, jedna na terenie hali. Wszystkie osoby zdążyły opuścić zagrożony budynek. W środku znajdowały się środki do dezynfekcji.
0: Z budynku ewakuowanych zostało 10 osób, w wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał. W niedzielny poranek na autostradzie A2 niedaleko Zgierza spłonął samochód. Płonące auto porzucili 3 pijani mężczyźni, mówi Agnieszka Jachimek z łódzkiej policji.
9: Funkcjonariusze zastali przed płonącym pojazdem 3 mężczyzn, obywateli Kolumbii. Policjanci sprawdzili ich stan trzeźwości. Badanie wykazało, że 2 z nich miało w organizmie około promila alkoholu. U 29-latka alkomat wskazał 0,24 promila alkoholu.
0: Mężczyźni w chwili zatrzymania szli pasem awaryjnym w kierunku zjazdu z autostrady. Wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie niedaleko Białegostoku. Kierowca samochodu osobowego wjechał pod przejeżdżający szynobus. 2 osoby trafiły do szpitala. Okoliczności wypadku ustala policja i kolejowa komisja. Szynobus obsługuje trasę Białystok-Waliły stacja. To połączenie funkcjonuje tylko w weekendy od maja do końca września. Pociągi jeżdżą na tej trasie tylko 2 razy na dobę. W chwili wypadku pociągiem jechało 5 osób. Nikt nie ucierpiał. 3-miesięczny areszt dla sprawcy postrzelenia policjanta w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. 29-letni funkcjonariusz zmarł w piątek w szpitalu. Śledczy zapowiedzieli w związku z tym zmianę zarzutu wobec podejrzanego 33-latka. O szczegółach Mateusz Chłystun.
10: Mężczyzna, który w miniony czwartek otworzył ogień do funkcjonariuszy, odpowie nie za usiłowanie, a za zabójstwo oraz za czynną napaść na policjanta i nielegalne posiadanie broni. Do tego tragicznego zdarzenia doszło, kiedy kryminalni przyjechali do domu podejrzanego, chcąc rozpytać go w sprawie kradzieży w markecie. Kiedy 33-latek zobaczył obce osoby na posesji, chwycił do ręki nielegalnie posiadaną broń i zaczął strzelać. Trafił jednego z policjantów w głowę. 29-letni sierżant sztabowy Nathan Sieroń zmarł dzień później w szpitalu. Sprawca przyznał się do zarzutów. Formalnie śledczy zmienią je jutro, kiedy tylko otrzymają dokumenty z sądu po posiedzeniu aresztowym. Zmiana kwalifikacji nie wpływa jednak na zagrożenie karą. Zarówno za usiłowanie, jak i za zabójstwo mężczyźnie grozi dożywocie.
0: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. Tragedia w Dąbiu Kajawskim niedaleko Włocławka. W stawie utonął 6-letni chłopiec. Miał oddalić się od rodziców w czasie imprezy okolicznościowej w restauracji. Został znaleziony w wodzie. Mimo reanimacji nie udało się go uratować. Prokuratura bierze pod uwagę różne wersje zdarzenia.
11: Za wcześnie jednak mówić, czy zdarzenie to miało charakter niebezpiecznego wypadku, nieszczęśliwego wypadku, czy też wypełniał znamiona jakiegoś przestępstwa.
0: Mówi prokurator Małgorzata Kręcicka, rzecznik prokuratury okręgowej we Włocławku. Śledczy zabezpieczeni monitoring. Mieszkańcy 5 miejscowości między Bydgoszczą a Toruniem zostali bez wody do picia. W gminie Zławieś Wielka sanepid wykrył w niej bakterię coli. Z mieszkańcami rozmawiał Dawid Olszewski.
12: W miejscowości Górsk do mieszkańców przyjechał beczkowóz. Od razu ustawiła się długa kolejka chętnych, którzy napełniają butelki i wiadra.
13: 6 butelek. To i tak się nie da funkcjonować normalnie, bo to gdzie tu kąpiel, obiad, mycie naczyń. Strach, że się przypadkowo napijemy tej wody.
12: Woda nie nadaje się do picia, gotowania ani do mycia, przez strzega Marta Myśliwiec z sanepidu.
14: Woda nadaje się wyłącznie do spłukiwania toalet. Zarządzający wodociągiem przeprowadził chlorowanie i płukanie sieci.
12: Nie ustalono jeszcze źródła skażenia. Wodociąg w Rzęczkowie zaopatruje mieszkańców 5 miejscowości. Zamknięto tam też szkołę.
0: W poniedziałek po uzyskaniu pełnych wyników analizy próbek wody sanepid ma podjąć kolejne decyzje. Będzie jeździł do masowych wypadków, katastrof lądowych i powietrznych, by ratować poszkodowanych w wyniku ataku terrorystycznego czy wojny. Zawiera wyposażenie 6 specjalistycznych karetek. Pierwszy w Polsce polowy szpital na kółkach trafił do pogotowia ratunkowego w Łodzi. W nietypowym ambulansie był Grzegorz Mnich.
15: Mamy 6 stanowisk dla pacjentów.
16: Każde z tych stanowisk jest wyposażone w defibrylator. W 2 pompy, oczywiście w nosze, które są wysuwalne. Na łabudach ratownik. W

0: na ewentualną ewakuację czy znalezienie miejsca schronienia. Gdynia chce przygotować wszystkie miejskie placówki oświatowe na wypadek zagrożeń. Do końca listopada dyrektorzy muszą przeprowadzić próbne ewakuacje, a w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań pomogą partnerzy z Estonii i Finlandii.
1: To właśnie między innymi praktyki, które już w tych krajach są obecne, od można powiedzieć samego przedszkola w Finlandii, gdzie temat bezpieczeństwa, właśnie ewakuacji realizowanej w warunkach takich wolnych od paniki, też wiemy, jakie poradniki, materiały są przygotowywane dla fińskich czy estońskich placówek, też chcemy się tym inspirować, wzmacniać właśnie w naszych gdyńskich szkołach.
0: Mówi Oktawia Gorzyńska, wiceprezydent Gdyni do spraw edukacji. 5 października dyrektorzy placówek oświatowych przejdą specjalistyczne szkolenie z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności. O poważnym incydencie w pobliżu bazy lotniczej RAF Fairford informują brytyjskie służby. Zatrzymano kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwo z użyciem materiałów wybuchowych. Według świadków policja zablokowała główne wejście na teren bazy. Baza brytyjskich sił powietrznych Fairford jest od pierwszych tygodni wojny z Iranem używana przez amerykańskie siły powietrzne do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe wykorzystywane do ostrzału statków w cieśninie Ormus. O przejęciu nowoczesnego amerykańskiego drona podwodnego informuje irański korpus strażników rewolucji islamskiej. Marynarka wojenna Iranu podkreśliła też, że cieśnina Ormus pozostaje zamknięta. Siły tego kraju podejmują działania przeciwko próbom przejścia nieautoryzowanymi szlakami. Mieszkańcy Madrytu protestują przeciwko kryzysowi mieszkaniowemu. Symbolem protestu stała się eksmitowana z madryckiego mieszkania 87-letnia kobieta. W obronie jej praw wieczorem w sobotę w centrum Madrytu odbyła się wielotysięczna demonstracja zwołana przez Stołeczny Związek Lokatorów. Część z uczestników protestu została na Puerta del Sol, a niektórzy rozbili namioty. Protestujący domagają się przyjęcia w najbliższy wtorek prawa ograniczającego eksmisję osób w trudnej sytuacji. Wysokie czynsze mieszkań komunalnych w Lublinie. Czy mieszkańcy nowych bloków mają powody do niepokoju? Nawet 2000 zł miesięcznie mogą płacić lokatorzy nowych mieszkań komunalnych przy ulicy Królowej Bony. Niektórzy czują się oszukani, bo jak twierdzą, przez przeprowadzkę zapowiadano im znacznie niższe kwoty. Zapytaliśmy samych lokatorów, czy te doniesienia są prawdziwe.
2: Mam 1300, coś tam z gruszami jeszcze, ale to jest mieszkanie 39-metrowe. Jak płaciłabym, powiedzmy, niecałe 500 zł, a teraz 1300, to jest chyba dużo.
3: Dokładnie jeszcze nie wiem, bo ja kilka dni dopiero mieszkam, także to jeszcze jest wszystko po prostu w drodze.
4: Słyszałam od sąsiadki, że po 2000 za część 55 metrów.
0: Część mieszkańców wskazuje, że opłaty mają charakter zaliczkowy i nie ma powodu do paniki. O komentarz poprosiliśmy także Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ale do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Czekali dłużej niż zazwyczaj, ale się w końcu doczekali. Chodzi o grzybiarzy. W tym roku sezon na te leśne przysmaki mocno się opóźnił. Powodem była susza. Po ostatnich opadach deszczu grzyby zaczęły jednak się pojawiać. Na razie wielkiego wysypu nie ma, ale w sendeckich lasach można już coś znaleźć.
5: Zaczynają się pojawiać. Długo nie było, ale już pierwsze okazy można znaleźć.
6: Tak naprawdę dzisiaj byłam pierwszy raz na grzybach. Do tej pory było zbyt sucho, żeby na jakiekolwiek grzyby trafić.
7: Biorąc pod uwagę wilgotność, biorąc pod uwagę temperaturę, to do tej pory ten sezon jakby nie obfitował w grzyby. Jak on potrwa, no wszystko będzie zależało od warunków pogodowych. Rydz, borowik szlachetny, do tego mamy jeszcze kurki, podgrzybki, koźlarze, maślaki. To królestwo, które nam oferuje las w zakresie właśnie grzybów, no jest duże.
0: Mówi Paweł Szczygieł, szef Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy Zdroju w Małopolsce. Pamiętajmy o starej zasadzie grzybiarzy, zbieramy tylko te okazy, które znamy. Po ponad 20 latach w łódzkim zoo znów urodziły się lwy azjatyckie. Młodych doczekała się para Shiva i Loki. O szczegółach dotyczących maluchów pytała Julia Niewiadoma.
8: Rodzice na pewno dumni.
9: Oczywiście, rodzice dumni. Lekarz weterynarii Izabela Piórkowska.
10: Myślę, że przybrani rodzice z całego działu tropików również.
11: Ważą 6 kilo, więc rozwijają się dobrze.
12: Rozwijają się fantastycznie. Mama ma ewidentnie kaloryczne mleczko, którym one się zajadają. Dzieciaki super szybko przybierają na wadze. Są okrąglutkie, dobrze uwodnione, z krągłymi zadkami.
13: Kiedy będziemy mogli lwiątka zobaczyć?
12: Na pierwszym miejscu stawiamy ich dobrost. A druga bardzo ważna rzecz, one muszą przejść przez cały cykl szczepień, zanim pozwolę im wyjść z lwiarni i zacząć poznawać świat.
0: Poprzednią lwicą urodzoną w tym ogrodzie była Tycia, która przyszła na świat we wrześniu 2005 roku. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję za uwagę.

0: FM. Kochaj. Albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Paweł Pawelec do Krzyśka.
2: No witam serdecznie. To była taka sytuacja, że ja tutaj w Magdzie źle powiedziałem o swojej kobiecie byłej. Powtarzałem, że ją kochałem ją bardzo, nie?
1: Mówiłeś Magdalenie, z którą byłeś, o innej kobiecie, porównywałeś ją do innej, tak?
2: Tak.
1: W jakich sytuacjach? Kiedy ci nawaliła oczywiście.
2: Tak. I dlatego ja już nie chcę powtarzać to, co było kiedyś, powiedzmy.
1: W jakich sytuacjach jej to wypominałeś? Te, które pamiętasz?
2: To było miesiąc temu, kwestia taka, że powtarzałem się, że tamta była, powiedzmy, kobieta, a ona jest nowa. Takie sytuacja.
1: Nic nie rozumiem. Co żeś porównywał? Co żeś wyśmiewał? Gotowanie, pranie, sprzątanie? Czego się czepiałeś? Nie wiem. Takiego, seks?
2: Tak. No, od miłości do rzeczywistości i gesty.
1: Gesty? Zachowanie. Sposób zachowywania i reagowania, tak? Że poprzedniczka tak. Twoja była łaskawsza, fajniejsza, milsza, cieplejsza.
2: Tak, coś takiego.
1: Jak się z tobą rozstała, Magda?
2: Powiedziała do mnie, że nie masz tak postępować, masz być normalny.
1: Co takiego się wydarzyło, że ona już pękła i cię zostawiła?
2: Konkretnie, to powiem prawda. Za dużo wypijała później. Załamałem się później.
1: I powiedziała ci, że nie dość, że jesteś niemiły, niefajny, ją porównujesz i wyśmiewasz, to jeszcze pijak.
2: No, ale nie taki pijak, tylko że to chodzi o to, że to jest kwestia taka, że to można naprawić, wiadomo, o co chodzi.
1: Pewnie, że można, no ale widzisz, jak ci idzie. Na razie ona z tobą nie gada, potrzebujesz mojej pomocy. Powiedz mi, jak miała na imię była, z którą ją porównywałeś.
2: Aleksandra.
1: Ola. A próbowałeś ją przepraszać? Sam dzwoniąc, pisząc?
2: Tak, na kolana nawet.
1: I nic.
2: I tak dalej. Chłopaki są niektóre szalone.
1: A więc, Magdaleno, z pytaniem po rozmowie wyskoczę. Czy kochasz Krzysztofa swojego, który, mam nadzieję, już wie, że nie można porównywać kobiet do siebie? Czy rzucasz, bo masz dosyć tego życia przy jego boku? Kochasz czy rzucasz?
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Kochaj. Albo rzucaj.
1: Halo.
2: Dzień dobry, Magdaleno, niespodzianka, Radio Vox FM i Paweł Pawelec z tej strony.
1: No, dzień dobry.
2: Wiem, że możesz mieć zepsuty humor i ja właśnie, by poprawić ci ten humor, dzwonię do ciebie, Madziula.
1: No, z pewnością.
2: Coś się stało złego w twoim życiu ostatnio, że jesteś taka naburmuszona?
1: No nie, nic, nie, trochę tam, wspominam Krzysiek tam.
2: Pominasz, źle Krzyśka.
1: Pominało tam o tej byłej, coś tam cały czas.
2: No właśnie.
1: Bo nie lubię, nie, takich tematów, bo ja mu zawsze powtarzam, było, minęło, nie?
2: Oderwi pępowinę, nie?
1: No.
2: On był na tyle nieelegancki, że próbował porównywać ciebie, twoje zachowania i twój wygląd do tej byłej, że się wyrażę, Oli?
1: No tak, trochę tak, no.
2: Nie pytałaś go, czy mu może Oli nie brakuje? Może chciałby se wrócić do niej, jak taka nie, dobra
1: sami,
2: była?
1: Nie, to sami mówiłam mu, jak ci się coś nie podoba, nie chcesz ze mną być, czy tam, no, kłóciliśmy się, no to wróć sobie tam do tej byłej.
2: Kobiety są tak różne i tak wrażliwe, że nie można ich porównywać do byłych.
1: To już kiedyś mówiłam, ile tak. razy. Nie porównuj do kogoś, bo każdy jest inny.
2: Nie dzwoń z mojej komóry do swojej byłej, baby. Znamy to. Słuchaj, w mailu ciebie przeprasza i prosił mnie, bym wyjaśnił, że zachował się nieelegancko, nie jak mężczyzna, że to się już nie powtórzy nigdy. Co ty na to?
1: Czasami mam takie nerwy do niego, no mówię mu, że to nieładnie tak wypominać i tak dalej, no i porównywać się, no, do kogoś, coś.
2: Był na tyle bezczelny, że porównywał waszą budowę do siebie. Tykał tych krągłości w porównaniu.
1: Wygląd nie ma znaczenia, tylko nie. Liczy
2: no,
1: charakter.
2: Charakter się liczy, ale powiem ci, że no, Madziula, wygląd też. Jestem za tym, żebyś się z nim pogodziła i żebyś zwaliła na mnie, że to Pawelec nas pogodził. Ja bym się z tobą nie godziła. Madziu, kochasz ty tego chłopaka jeszcze trochę? Czujesz jakoś miętę w jego kierunku? Czy już nie kochasz, rzucasz w cholerę? Powiedz mi to, to mu to przekażę.
1: Kocham.
2: Jak jest to miłe było.
1: A jakby jakaś była zdrada, coś takiego na przykład, cokolwiek, to niestety, ale już bym nie wybaczyła.
2: Krzysiu!
3: Jestem, słyszę. Przepraszam cię, kochanie, bardzo, żabciu, seduszko, kochańku, moje seduszko, przepraszam cię bardzo, wybaczam ci za to, że to mówiłem złego i tak dalej. I przepraszam bardzo.
2: Chyba wybacz mi, a nie wybaczam ci.
3: To wybacz, no, wybacz.
2: Krzysiu jest spięty, nie myśli, co mówi, wybacz mu, Madziula.
1: Wiem, bo go trochę, już trochę się znam, chyba tam 4 lata, będzie coś takiego.
2: No, to już 4 razy Sylwester, 4 razy wakacje. Krzysiu, czy ty wiesz dokładnie, co nie pasuje Magdalenie w tobie?
3: Mam się nie powtarzać i mam się poprawić, jak tak. wiem, o co chodzi.
2: Madziu, ja cię jeszcze w imieniu Krzyśka chciałem przeprosić za to, że ostatnio, kiedy nie dawał sobie rady, to mocno dał w palnik. Powiedział mi o tym i nieładnie się zachował.
1: Wiem o tym.
3: Tak, nieładnie, tak. Bo ja się załamałem, dlatego tak zrobiłem.
2: Wariat.
3: Tak, i musiałem się wyluzować, wariat.
2: Ale może kwiaty były grane, mówił mi, że kwiaty były grane. Były, Madziu?
1: Jak? Nie, nie było.
2: A to oszust
3: nie
2: jeden.
3: Nie było, właśnie, teraz zrobię, teraz na
2: A antenie, to oszust bo... jeden. Poza anteną mi mówił, że zrobił wszystko, co mógł. Ha, ha, ha.
3: Ale nie mogłem, bo mi było okazji.
2: Dobra, dobra. To teraz Madzia, patrz, co ci załatwia. Krzysiu, kwiaty muszą być i zabierasz ją i no. kupujesz jej buty.
3: Tak.
2: I martwisz się, żeby ci w tych butach nie odeszła do innego. Teraz ty będziesz cierpiał. Dziękuję za uwagę. Niech żyje miłość.
3: Dziękuję.
2: Pa.
0: Kochaj. Albo rzucaj. Vox FM.
4: Reklama.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: Reklama.
3: W Krakowie potrzebna będzie dogrywka. Pierwszą turę wyborów prezydenckich wygrał Łukasz Gibała. W ostatnich godzinach dwa wypadki na niestrzeżonych przejazdach. Jest ofiara śmiertelna i ranny. W wiadomościach krótka wizyta w lesie. Na Sądecczyźnie w końcu pojawiły się grzyby.
4: Jest poniedziałek, 28 dzień września, godzina 6. Na zegarach czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Łukasz Gibała, zwycięzcą pierwszej tury przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców zdobył ponad 36% głosów. W drugiej turze zmierzy się z Moniką Piątkowską. Na senator popieraną przez KO i PSL głos oddało bez mała 30% uczestników wczorajszych wyborów. Osiągnęliśmy ten wynik bez wielkiej machiny partyjnej, tak rezultat wyborów skomentował Łukasz Gibała.
5: Wygraliśmy pomimo spirali hejtu i nienawiści, która się na nas wylała w ostatni tydzień. Ale szczególnie cieszy mnie to, że tak wielu mieszkańców naszego miasta nie uległo tej perswazji, nie uwierzyło w obietnice polityków warszawskich. To bardzo ważne, bo samorząd powinien być z dala od wielkiej polityki.
3: Kolejne dwa tygodnie to czas, by przekonać nieprzekonanych, tak mówi Monika Piątkowska.
6: Ostatnie miesiące, bo również kampanii referendalnej, były bardzo męczące dla krakowian. Myślę sobie, że ta niska frekwencja jest poniekąd też dowodem na to, że wielu mieszkańców naszego miasta jest już po prostu zmęczonych kampanią, ciągłymi wyborami.
3: Trzecie miejsce w wyścigu o prezydenturę Krakowa zajął kandydat PiS Michał Krzysztof Drewnicki. Zdobył 17,5% głosów. Frekwencja w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa wyniosła 43,5%. Ofiara śmiertelna zderzenia pociągu z samochodem w Łódzkiem. Do tragedii doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Kopydłowie, niedaleko Wielunia. Samochodem jechały dwie osoby, jedna nie przeżyła.
7: 30-letnia kobieta została przetransportowana do szpitala oraz 30-letni mężczyzna, który pozostawał zakleszczony w pojeździe. Strażacy oczywiście wydobyli tego mężczyznę z pojazdu.
3: Informuje Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej. Pociągiem jechało 250 osób, nikt z podróżnych nie został ranny. Jest 3-miesięczny areszt dla sprawcy postrzelenia policjanta w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. 29-letni funkcjonariusz zmarł w piątek w szpitalu. Śledczy zapowiedzieli w związku z tym zmianę zarzutów wobec podejrzanego 33-latka. O szczegółach Mateusz Chłystun.
8: Mężczyzna, który w miniony czwartek otworzył ogień do funkcjonariuszy, odpowie nie za usiłowanie, a za zabójstwo oraz za czynną napaść na policjanta i nielegalne posiadanie broni. Do tego tragicznego zdarzenia doszło, kiedy kryminalni przyjechali do domu podejrzanego, chcąc rozpytać go w sprawie kradzieży w markecie. Kiedy 33-latek zobaczył obcy osoby na posesji, chwycił do ręki nielegalnie posiadaną broń i zaczął strzelać. Trafił jednego z policjantów w głowę. 29-letni sierżant sztabowy Nathan Sieroń zmarł dzień później w szpitalu. Sprawca przyznał się do zarzutów. Formalnie śledczy zmienią je jutro, kiedy tylko otrzymają dokumenty z sądu po posiedzeniu aresztowym. Zmiana kwalifikacji nie wpływa jednak na zagrożenie karą. Zarówno za usiłowanie, jak i za zabójstwo mężczyźnie grozi dożywocie.
3: Mateusz Chłystun, dziękuję. Czekali dłużej niż zazwyczaj, ale się doczekali. Chodzi o grzybiarzy. W tym roku sezon na te leśne przysmaki mocno się opóźnił. Powodem była susza. Po ostatnich opadach deszczu grzyby zaczęły się jednak pojawiać. Na razie wielkiego wysypu nie ma, ale w sądeckich lasach można już coś znaleźć.
9: Zaczynają się pojawiać. Długo nie było, ale już pierwsze okazy można znaleźć.
10: Tak naprawdę dzisiaj byłam pierwszy raz na grzybach. Do tej pory było zbyt sucho, żeby na jakiekolwiek grzyby trafić.
11: Biorąc pod uwagę wilgotność, biorąc pod uwagę temperaturę, to do tej pory ten sezon jakby nie obfitował w grzyby. Jak on potrwa? No wszystko będzie zależało od warunków pogodowych. Rydz, borowik, szlachetny, do tego mamy jeszcze kurki, podgrzyb, koźlarze, maślaki. To królestwo, które nam oferuje las w zakresie właśnie grzybów, no jest duże.
3: Mówi Paweł Szczygiełsz w Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy Zdroju w Małopolsce. Pamiętajmy o starej zasadzie, zbieramy tylko te grzyby, które znamy.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: jesienne upały, tak bym tę dzisiejszą pogodę określiła, bo na termometrze...
13: Nie przesadzaj, no.
12: Ale jesienne daje taki próg, bo 24 stopnie, no kurczę.
13: To się nazywa złota polska jesień. Od 20 do 23 stopni dzisiaj termometry pokażą. Dużo, rzeczywiście bardzo dużo słońca. Chmur raczej nie powinniśmy dzisiaj obserwować.
12: Ani chmur, ani deszczu.
13: No mgła może się pojawić o poranku w niektórych miejscach w Polsce, między innymi w Warszawie, więc tutaj warto to założyć przed wyjazdem do pracy.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Hi! Good morning!
15: Pierwsza zmiana.
12: Julia Hren.
13: Konrad Piwowarski.
12: Dzień dobry.
13: 5 minut po godzinie 6 mamy poniedziałek.

0: Dziękujemy bardzo, to Magdalena Narożna i piosenka o poniedziałku.
1: Czy jeszcze Narożna?
0: A, tak, chyba pozostaje tak? Przy swoim nazwisku, tak?
1: Nie, to też po pierwszym mężu. Mm-hmm. Bo gdybyście nie wiedzieli, to Magdalena Narożna powiedziała, tak?
0: Mm-hmm, tak.
1: I wzięła ślub.
0: Tak.
1: Chyba w ten weekend, ale przynajmniej w ten weekend się pochwaliła.
0: Tak, w ten weekend dodała na Instagrama rolkę, mm-hmm. Więc prawdopodobnie wtedy to się wydarzyło. Oczywiście, że gratulujemy i życzymy szczęścia, zwłaszcza, że przed takim pięknym tygodniem wzięła ślub, mm-hmm. Bo zapowiada się bardzo piękny pogodowo tydzień, miodowy tydzień.
1: Myślałem, że coś więcej będzie pięknego, ale no dobrze, no niech
0: będzie. Coś na pewno, przyjdzie październik w tym tygodniu.
1: O, super.
0: Super, cieszmy się bardzo.
1: No oczywiście, że tak, wreszcie studenci pójdą do pracy, do szkoły.
0: O, na pewno się cieszą. 13
1: nie, to
0: minut...
1: myślę, że oni nie będą mogli dalej się byczyć na wakacje.
0: 13 minut po godzinie 6, jak słyszycie, my w humorach dobrych mamy nadzieję, że wy też 6098698 swoim humorkiem, osiągnięciami weekendowymi bardzo zachęcamy, żebyście się pochwalili.
1: Piszcie i dzwońcie, tymczasem my gramy. Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion już teraz w Vox FM w rytmie hitów 13 minut po godzinie 6.

0: I tak to właśnie odleciała. Kolejna kartka z naszego kalendarza przyniosła poniedziałek, 28 dzień września. Imieniny obchodzą dziś Alodiusz, Amalia, Bernardyn, Eksuperiusz, Jan, Laurencjusz, Marek, Myślibór, Myślibora, Salomon, Sylwin, Sylwina, Tymon, Wacław, Wacława, Więcesław, Więcesława oraz Wawrzyniec.
1: Dzisiaj mamy święto państwowości... Jeszcze raz. Święto Państwowości Czeskiej, Dzień Świętego Wacława, patrona Czech. Do tego mamy Światowy Dzień Wścieklizny. Mam nadzieję, że nie będziecie obchodzić. Międzynarodowy Dzień Powszechnego Dostępu do Informacji oraz Dzień Nauczyciela i Urzędnika w czasie Dnia Urodzin Konfucjusza. Na Tajwanie to się wszystko dzieje. Jeżeli chodzi o te bardziej nietypowe święta, to dzisiaj Międzynarodowy Dzień Tajniaka. Wolę nie sprawdzać, jakiego tajniaka. No i mamy Światowy Dzień Jabłka.
0: W takim razie lecimy z datami. 1878 rok. Drogie dzieci, zapamiętajcie to, bo to najwspanialszy obraz pod słońcem. W Krakowie publicznie pokazano bitwę pod Grunwaldem pędzla Jana Matejki.
1: Skoro o ważnych historycznych datach mówimy, to jeżeli macie kartkówkę z historii, to rok 480 przed naszą erą, 28 dzień września, wtedy to flota grecka pod dowództwem Temistoklesa pokonała Persów w bitwie pod Salaminą. 480 przed naszą erą.
0: Ja już tego nie powtórzę.
1: Maraton był 490 przed naszą erą.
0: Dobrze. To teraz rok 1983, coś trochę bliżej i urodziny polskiego siatkarza, dzisiaj już trenera, a o siatkarzach mówić trzeba po tym weekendzie. Michał Jerzy Winiarski dzisiaj świętuje.
1: No i skoro przy siatkówce jesteśmy, rok 1981, 28 dzień września, na świat przychodzi samica.
0: Samica czego?
1: Siatkarza.
0: Samica siatkarza.
1: Która ciekawe. Jest samcem. Francuski siatkarz, Guillaume Samica. W Polsce też grał.
0: Oni mają bardzo ciekawe nazwiska. Dobra, to jeszcze w kosmos się przenosimy. 1971 rok, wystrzelono radziecką sondę księżycową Luna-19.
1: Gdzie Luna doleciała?
0: No właśnie, skoro to radziecka sonda księżycowa, to pewnie na Księżyc nie doleciała.
1: To jeszcze na koniec, rok 1990, 28 dzień września, wtedy na świat przychodzi kanadyjska aktorka Kristen Prud.
0: Czemu tak?
1: Bo to miało być takie francuskie era, ale nie wyszło.

0: 3 minuty do godziny 6.30 napisał do nas Patryk. Moja niedziela tak minęła, wysłał zdjęcie, mój pierwszy półmaraton zaliczony.
1: Brawo, brawo!
0: Ja się martwię. Ja się martwię o ludzi, którzy podejmują takie decyzje, żeby w tych maratonach występować.
2: Myślałem, że się martwisz, że tylko pół.
3: Pierwsza zmiana.
4: Od rana z Vox FM.
0: Co z drugą połową?
2: Ja bym nie dał rady ćwierć, albo jedna ósma nawet.
4: Reklama.
5: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
4: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
6: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
8: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
7: Z PSB zawsze się da.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram, 9,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
16: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
17: Lidl, to się opłaca.
18: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Reklama.
2: Jest godzina 6.30, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko.
19: Ponad 93 tysiące osób oddało głos na Łukasza Gibałę w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. Kandydat Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców zgarnął 36% wszystkich głosów. Drugie miejsce zajęła Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej. Głos na nią oddało blisko 30% tych, którzy poszli do urn.
3: W wyborach na prezydenta miasta Krakowa wziął udział 43,51% uprawnionych do głosowania. Jest to frekwencja na podstawie kart wyjętych z urn.
19: Poinformował Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie. Druga tura przedterminowych wyborów w Krakowie w niedzielę 11 października. W cieniu krakowskich wyborów odbyło się referendum w sprawie odwołania wójta Poczesnej niedaleko Częstochowy. Do urn poszło niecałe 8% uprawnionych, tym samym referendum jest nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji. 3 osoby zginęło, a 4 zostały ranne w strzelaninie w jednym z klubów w amerykańskim Detroit. Według policji do tragedii doszło w nielegalnym miejscu spotkań towarzyskich, funkcjonującym po oficjalnych godzinach zamknięcia klubu.
4: Pierwsza zmiana.
3: Pierwsza zmiana
4: od rana z Vox FM.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, 28 do 7.

0: To nie szkoła.
1: 3-1, wygraliśmy.
0: 22 minuty do godziny 7.
2: To był remis.
0: Jaki remis?
1: O siatkarzach mówię.
2: A ja piłkarzach.
1: A nie, to tego to nie oglądałem. Przecież nie będę meczów towarzyskich oglądał.
2: Moja racja, jednak to dwa państwa na jedno, to jednak jest różnica.
1: Nie no, proszę.
0: A
1: się.
0: Nudne to było jak flaki z olejem.
1: Że na zwycięstwa ci się nudzą już siatkarze?
0: Nie, mówię o tym piłkarzach. Meczu Polaków.
1: Ty też to oglądałaś?
2: O piłce kopanej.
0: Znaczy, oglądałam, właśnie trochę się zaczynam o siebie martwić, bo Paweł, za dużo chyba z tobą przebywam.
2: Gdyż?
0: Bo zasnęłam w czasie tego meczu. A ty też masz takie nawyki.
2: Przysypiam,
1: ale
2: tak,
1: to
2: oczywiście.
1: Dziwne? To nic dziwnego. No.
2: Ale
0: to tak.
2: Wiecie co, to, że siatkarze wygrali, to każdy się spodziewał, każdy na to liczył, ale bardziej trzyma do kciuki za to, żeby nasi nie przegrali w piłkę kopaną.
0: Proszę cię, no, nikogo wam to nie obchodziło, nie. To nasi siatkarze tutaj emocji nam dostarczyli. I w piątek, i w sobotę.
2: No, wszystko
0: wygrali.
2: To tak jak kupujesz węża jadowitego i byś się nie spodziewała, że może ukończyć śmiertelnie. No to taka niespodzianka to była z siatkarzami, no. No wiadomo, no wiesz, że wygrają.
1: Można powiedzieć też, że to niewiadoma. Katarzyna niewiadoma, która zdobyła srebrny medal Mistrzostw Świata w kolarstwie.
2: Też coś takiego miał
1: Marta
2: miejsce.
1: Zmarzlik, no, prawie się udało, ale tylko wicemistrzostwo świata na żużlu z kolei.
2: No, to
1: ten
2: jest...
1: weekend na sportowo, jeżeli chodzi...
2: To jest mistrz.
0: Klaudia Zwolińska, mistrzynią Europy.
1: Co się znowu grają?
0: Kajakarka. Kto gra?
1: No, piłkarze ze Szwecją. Dzisiaj?
2: Którzy? Nasi?
1: Ach, tak,
2: niemożliwe.
1: Znowu.
2: Aj, to teraz jest ważne, żeby nie przegrać za nisko.
0: Ważne jest, żeby znaleźć sobie inne zajęcie i tego nie oglądać.
1: Jak awansujemy do trzeciej ligi, do grupy tej C ligi, to będzie łatwiej później. Oni wiedzą, co robią.
3: Pierwsza zmiana.

Znamy wasze sztuczki. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la vida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la vida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Budzi ludzi, budzi ludzi, budzi ludzi, budzi ludzi.
2: Pierwsza zmiana. Budzi ludzi.
3: Siatkarskie emocje trzymają się nas do dzisiaj i 14 minut do godziny 7 w tym temacie będzie dzisiejsza wkrętka.
4: Tak, bo nasi już wrócili, ale myślę, że teraz powinni ten puchar wszystkim pokazywać, te złote medale, trzeba się chwalić, trzeba pokazywać, co mamy.
5: No tak, bo to jest ile to trwa? Z tydzień taka radość, a potem koniec, trzeba kolejnej.
4: Dlatego wysyłamy naszych siatkarzy w tournée. Dzisiaj zawitają do Radomia, a w Radomiu będzie ich odbierać z lotniska Agnieszka. Agnieszka jest taksówkarką, więc myślę, że da radę odebrać,
3: no, prawda? Jak już wszystko umówione, to tylko...
4: No nie, no właśnie Agnieszkę muszę umówić.
5: Agnieszka
3: dobra,
5: jeszcze nie wie.
4: Tak, dzwonię do niej.
6: Słucham?
7: Dzień dobry, Wiktor Cieplik, Polski Związek Piłki Siatkowej. Czy ja z panią Agnieszką rozmawiam? Pani Agnieszka, ja chciałem zamówić transport na dzisiaj na lotnisko. Będzie taka możliwość?
6: Ale nie rozumiem. A skąd pan mój telefon?
7: Wie pani, no była pani po prostu polecana przez znajomy z Radomia, mi po prostu polecał, a my dzisiaj nasi siatkarze Kuba Popiwczak i Tomek Fornel będą po prostu z pucharem lądować w Radomiu. Po prostu trzeba po prostu jakiś transport załatwić, no i ja tutaj dzwonię od samego rana, bo oni taką spontaniczną decyzję w nocy podjęli.
6: Ale pan sobie żarty robi.
7: No nie, nie, to nie są żarty.
6: Przecież wczoraj wylądowali.
7: No tak, no ale oni lecą do Radomia, w Radomiu robią takie turnę z pucharem i wracają później. Więc
6: nie
7: trzeba po prostu ich
6: będzie
7: podwieźć do centrum na Żeromskiego.
6: Podlecę, no.
7: Będzie pani mogła tak o godzinie 8 rano się pojawić?
6: Tak.
7: A czym pani jeździ?
6: No Ferrari.
7: Nie no, ale pani sobie jaja robi?
6: No robię, no, jak tak jak pan.
7: No ja sobie żadnych jaj nie robię, no proszę pani.
6: No ja też nie, no.
7: No ale to może pani powiedzieć, czym pani jeździ? No bo ja nie wiem, czy Kuba i Tomek to się zmieszczą w pani samochodzie.
6: No zmieszczą się chłopaki, rozłożymy siedzenia.
7: Proszę pani, no pani sobie żartuje, tak?
6: No żartuję, tak jak pan, no.
7: To bardzo dobrze, bo jest poniedziałek i trzeba cały czas żartować. Pierwsza zmiana
6: tak
7: budzi jest. Ludzi, radio w OCFM.
6: Tak, super.
5: To nie są żarty, tylko poważna, normalna robota budzenia słuchaczy radia w OCFM. I na ciebie padło.
6: Cieszę się, że będę chłopaków wozić.
3: Padło na ciebie.
6: Chociaż w mojej wyobraźni.
3: To przez Wojtka wszystko.
6: Tak myślałam.
3: To on ciebie zgłosił. A my mamy dla ciebie niespodziankę, 500 na prezent marzeń od nas.
6: O Jezu, super, cieszę się.
7: Miłego dnia życzymy.
6: Miłego dnia, wszystkiego dobrego.
5: Nawzajem.
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi. Vox FM. Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: kciuk prosty czy wygięty?
1: Co?
0: Proszę mi powiedzieć, bo ja artykuł znalazłam. Kciuk.
2: Mój jest taki, patrz, trochę prosty, trochę wygięty.
0: Ja w sumie?
2: Kącia jest wygięty.
1: Ja tydzień temu grałem w koszykówkę i sobie wybiłem, to nie wiem jak to uznać. Pamiętajcie, kciuk do góry i jedziemy z tym poniedziałkiem.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
3: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie,
7: bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Poniedziałek polskie ziemniaki opakowanie 5 kg 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
8: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
9: Nie, a powinnam?
8: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
9: I możesz z nich korzystać?
8: Jasne, w każdej chwili.
9: To i ja się zapiszę.
8: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
10: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepppk.pl i sprawdź jak zacząć.
11: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
12: Elektryk? Pewnie drogi.
11: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
12: Co? Z serwisem i gwarancją?
11: I tylko 10% opłaty wstępnej.
12: Tylko gdzie jest haczyk?
11: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
12: Czekaj, 30 tysięcy?
11: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
13: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
14: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze, Rockwool.
13: Z PSB zawsze się da.
15: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
16: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
17: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
3: Reklama.
18: W Krakowie będzie druga tura. Wczorajsze wybory nie wyłoniły nowego prezydenta. Prokuratura bierze pod uwagę różne wersje topu utonięciu 6-latka w Dąbiu Kujawskim. Setki kibiców, wielka feta na lotnisku Chopina. Wrócimy do powitania siatkarskich mistrzów Europy.
1: Godzina 7 na zegarach, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko.
18: Kto przejmie stery w stolicy Małopolski? Dowiemy się 11 października. W niedzielę za dwa tygodnie dojdzie do wyborczej dogrywki pomiędzy Łukaszem Gibałą a Moniką Piątkowską. Wczorajsze głosowanie nie przyniosło rozstrzygnięcia. O wynikach pierwszej tury z Krakowa nasz reporter Kuba Solarz.
19: Wyniki tych wyborów nie zaskakują. Łukasz Gibała ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców zwyciężył w pierwszej turze wyborów, zdobywając ponad 36% głosów.
20: Wygraliśmy pomimo spirali hejtu i nienawiści, która się na nas wylała w ostatni tydzień.
19: Mówi Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa. Na drugim miejscu znalazła się Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej z wynikiem blisko 30%.
20: Kochani, mamy to. Druga tura. Idziemy, walczymy dalej.
19: Mówi Monika Piątkowska, kandydatka na prezydenta Krakowa. Ostateczny wynik i nazwisko nowego włodarza poznamy po głosowaniu, które odbędzie się 11 października.
18: Wybory przebiegły spokojnie, mówi Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie.
21: Liczenie głosów też przebiegało sprawnie, więc te komisje na bieżąco tutaj nam dostarczały te swoje protokoły wyborcze. W niektórych protokołach były wskazywane jakieś zastrzeżenia, natomiast dotyczyły one zazwyczaj jakiegoś jednego, dwóch głosów, gdzie była jakaś pomyłka. Komisja zwykle stwierdza, że nie umie ustalić, ale najczęściej to wynika z tego, że ktoś zabrał ten głos ze sobą, na przykład nie wrzucając go do urny.
18: Przedterminowy wybór to skutek majowego referendum. Krakowianie odwołali z tego stanowiska Aleksandra Michalskiego. Tragedia w Dębie Kujawskim niedaleko Włocławka. W stawie utonął 6-letni chłopiec. Miał oddalić się od rodziców w czasie imprezy okolicznościowej w restauracji. Został znaleziony w wodzie. Mimo reanimacji nie udało się go uratować. Prokuratura bierze pod uwagę różne wersje zdarzenia.
22: Za wcześnie jednak mówić, czy zdarzenie to miało charakter niebezpiecznego wypadku, nieszczęśliwego wypadku, czy też wypełnia znamiona jakiegoś przestępstwa.
18: Mówi prokurator Małgorzata Kręcicka, rzecznik prokuratury okręgowej we Włocławku. Śledczy zabezpieczyli monitoring. Samolot lecący z Barcelony do Bostonu zawrócony znad Atlantyku. Powodem dym, który pojawił się na pokładzie maszyny. Pasażerski Boeing wylądował awaryjnie w portugalskim Porto. Pomocy medycznej potrzebowało 14 pasażerów. Poszkodowani potruli się dymem. Łukasz Jankowski będzie gościem 8 rundy. Z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej porozmawiamy m.in. o projektach ustaw ograniczających zarobki lekarzy. 8 runda w radiu Vox FM. Minutę po 8 zapraszam w imieniu Karoliny Pajączkowskiej. Królewskie powitanie z gotowaniem mistrzem Europy. Polscy kibice były głośne okrzyki 100 lat i gromkie dziękujemy. Nasz reporter Mateusz Chłystun pytał kibiców o emocje, jakie towarzyszyły im podczas gry biało-czerwonych siatkarzy.
23: Tata krzyczał i myślał, że już przegrają, ale na szczęście wygrali. Bardzo wielkie szczęście i oby tak dalej.
24: Ten trzeci set trochę nerwowy, prawda?
25: Dał trochę do myślenia, ale u mnie jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach jak La Bomboniera w Argentynie, także nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę.
26: Wszyscy są świetni i czekamy tak naprawdę na wszystkich, ale córka czeka na Leona.
24: Jak Państwo myślicie, za te 2 lata olimpiada w Los Angeles, to?
26: Wracamy ze złotem na pewno. Czekamy tutaj na nich.
18: Na lotnisku z fanami siatkówki rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun.
27: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Ciepło, słonecznie, cudownie. Tego wszyscy chcemy i to dzisiaj będzie nam
28: dostaniemy.
0: Dane.
28: Dobra, w porządku. Gdzie najcieplej?
0: 24 stopnie, właściwie w całej Polsce taka temperatura może się pojawić.
28: Suwałki 19.
0: Ale będzie słońce.
28: Ocztem 20.
0: No i bezdeszczowo dzisiaj to zła informacja dla grzybiarzy, ale dobra dla tych, którzy deszczu nie lubią.
1: Poza tym to jest dobra informacja dla grzybiarzy, bo można iść na grzyby.
28: I jest wilgotno, rosną.
27: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
29: Pierwsza zmiana.
30: Pierwsza zmiana.
29: Od rana z Vox FM.
30: Od rana z Vox FM.
0: To właśnie słuchacz do nas napisał. Właśnie wróciłem z Turcji, przywiozłem pogodę, a tam zostawiłem deszcz. To dziękujemy.
1: No. Ale napisał, że nie musimy dziękować. Ja się chciałem jeszcze spytać, jak tam nowe włosy.
0: Julia Klen.
1: Konrad Piwowarski.
28: Paweł Paweles. Jakie
1: włosy? W Turcji był, no.
31: Załapałem.
32: Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty. Stared my idol Marlon Brando, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise.

0: No na pewno nie, bo do 25 się gra, Paweł.
1: No to 20 do 13, to jeszcze 25 to daleko.
0: Nie, to już było wygrane i nagle wzięli challenge.
1: I co?
2: No teraz wytłumacz Pawłowi, co to jest challenge.
0: Okazało się, że siatki dotknęli. Challenge, czyli taki VAR.
1: No, okej, okay, no i?
0: I okazało się, że siatki dotknęli, punkt dla nas.
1: I?
0: No i ostatecznie wygraliśmy tego
2: jesteśmy
0: seta.
2: Jesteśmy mistrzami Europy, Paweł. Gramy na igrzyskach olimpijskich.
1: Ja wiem, to jak dotknęli siatki na koniec, tak, ale ja mówię o tym pierwszym, że pierwszy set ona powiedziała.
0: No a bo nie... to w pierwszym secie było. Nie, na koniec nie dotknęli siatki.
1: Dotknęli na koniec i wygrali.
0: Paweł, wstawaj.
1: No nie,
0: to już czas jest. Ale naprawdę 12 tak było.
1: Ja to
3: widziałem. Zakazane słowa.
2: Właśnie czas na to, bo my zaspaliśmy, dotknęliśmy siatki.
1: Nie, tylko ja zasypiam, wy nie.
2: I na szczęście słuchacze nam zwrócili uwagę. A co to dzisiaj nie będzie zakazanego słowa?
0: Wydaje mi się, że już powinniśmy brać jakieś leki na pamięć. Będzie zakazane słowo, przypomnijmy, jak ja, Konrad albo Pawelec użyjemy tego słowa. To na 6098698. Piszecie, że to usłyszeliście, a jakie dziś słowo?
1: Słowa nie mamy.
2: Piłka.
0: Piłka?
1: Piłka? Mhm. Po prostu piłka?
2: Bo miała być piłka nożna, no. Żeby tutaj podnieść jednak sukces naszych siatkarzy, żeby zakazać piłki nożnej dzisiaj. Mhm.
1: Jak zakazać? Po prostu zmienić trochę skład.
2: No, także zakazujemy piłki.
1: Lewandowski na bramkę.
2: Będzie łatwiej, będzie wtedy nam trudniej dzięki temu, dobra?
0: Dobra, tylko siata.
2: Tak jest.
3: Zakazane słowa. Zakazane słowa.
2: Mam nadzieję, że bramkarze nasi nie słuchają.
1: Ty, ale piłka to jest piłka. Czy siatkowa, czy taka do gry, czy nawet taka do cięcia.
0: 6098 69 869. Jeżeli użyjemy zakazanego słowa...
2: To od teraz, to co Paweł powiedział?
1: Tak.
0: Bo od zaraz, teraz! Tam,
1: no dobrze, jeszcze nie

0: Wiemy, że mamy poniedziałek. Wiem, że możecie być zmęczeni. Wiem, że może być co twoje.
1: Moje ulubione Safri Duo i Clark Anderson.
0: I wasza ulubiona pierwsza zmiana 20 minut po godzinie 7. Teraz będziemy wam humor poprawiać, bo w weekend...
2: Ja jeszcze muszę przeprosić, bo było 2-0, Paweł. Piszą mi słuchacze.
1: Dziękuję, tak mi się też wydawało. Ale okej, w końcu byłem zajęty przesadzaniem.
2: To już czas poprawiać humor.
0: Tak, będziemy poprawiać humor. W weekend pojawił się nowy viral, nowy mem. Człowiek z Wielkiej Brytanii na jednym kole, na takim rowerze elektrycznym jednokołowym, przejeżdżał przez Polskę, trafił na Podlasie, jechał na Ukrainę.
1: O Jezu, i bo prawo jazdy zabrali.
0: Nie, spotkał bardzo miłego pana. I jak ja bym zobaczył to w scenariuszu jakiegoś filmu albo serialu, to bym, nie, to przesadzone. Ale to była transmisja na żywo. To wszystko się działo na żywo w internecie.
1: I co, on go zatrzymał, mówi, panie, gdzie padł resztę tego?
0: Ja ci nie będę opowiadał, ja
1: roweru ukradli.
3: Kto tam gada?
4: Hello.
3: No dzień dobry.
4: Hey, I'm from England.
3: Jak?
4: Yeah, I'm from England.
3: A, jak to from England?
4: Nice to meet you, how are
3: you? Ale kurde, na jednym kole jedziesz? Co?
4: I'm from England.
3: England, to co to England? Ewa, chodź pogadać, co on gada England. Bo ty po angielsku? Anglik?
4: Greek?
3: Greek?
4: Yeah, I've got that.
1: Dobre!
2: Pierwsza zmiana.
1: Wyszło na to, że z Grecji.
0: Tak jest, na jednym kole. Z Grecji.
2: Tak, tak to jest, jak się chce z szefem.

0: minuty do godziny 7.30. No. Dzień dobry, witamy w poniedziałek.
1: Witamy tych wszystkich, którzy stają przed 8. Słuchajcie, ja już wiem, mam odpowiedź, dlaczego tak słabo poszedł ten mecz.
2: Jaki mecz?
1: Krótko, no ten...
2: Przecież 3-1
1: nie,
2: było!
1: Ja o sprawach oczywistych, kiedy wygrywamy, jesteśmy najlepsi na świecie, to ja nie będę rozmawiać. Ja mówię o meczu piłkarzy. A. Robert Lewandowski przechodzi kryzys, ponieważ on ma jetlaga. I to trener zauważył. On nie jest sobą, obserwuje go w hotelu.
2: To, że ma jakiś samolot, to jest jego sprawa, tak?
1: No, przysypia przy śniadaniach, przysypia przy obiadach. No.
0: 3 minuty do godziny 7.30.
1: Będę go bronił!
0: Poprosimy gość specjalny.
3: Jakie jest najzabawniejsze państwo świata?
0: 609-869-869.
4: SMS-em prosimy o odpowiedzi.
5: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
6: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
13: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
14: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
14: A, no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Reklama.
0: 7.30 to już czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko.
17: 53% respondentów źle ocenia pracę Donalda Tuska na stanowisku szefa rządu. 33% uważa, że Donald Tusk dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Polster dla Super Expressu. Gazeta przypomina, że opublikowane dziś wyniki sondażu są dla premiera nieco lepsze niż prezentowane kilka dni temu badanie, w którym ankietowani ocenili pracę całego rządu. Dwie osoby nie żyją, 14 zostało rannych po nocnym ostrzale Kijowa. Drony zaatakowały co najmniej 4 dzielnice i przedmieścia ukraińskiej stolicy. Zniszczony został rynek i stacja paliwowa. Uszkodzone biurowce oraz budynki mieszkalne. Trudną noc za sobą ma także Charków. Tam bomba lotnicza uderzyła w bloki mieszkalne. 22 osoby są ranne, w tym 8 dzieci. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski będzie gościem 8 rundy. Rozmowa w radiu Vox FM, minutę po 8. Można będzie jej także słuchać na voxfm.pl i kanale Super Link na YouTubie.
18: Wiadomości sportowe w Vox FM.
17: Setki kibiców przywitały polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Złoci medaliści Mistrzostw Europy wrócili z Mediolanu. Dumy z postawy swojej drużyny nie krył trener Nikola Grbić.
19: Oni wiedzą, jak muszą grać, jak muszą się przygotować. Oni to robią i ja czasami jestem kibic. Ja jestem, tylko oglądam, co się dzieje na boisku, bo oni naprawdę robią świetne rzeczy.
17: Dzięki Mistrzostwu Europy Polacy zapewnili sobie także awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Odbędą się za 2 lata. Szwecja poważnie osłabiona przed meczem z Polską. W dzisiejszym spotkaniu nie zagrają napastnik Aleksander Isak i obrońca Hjalmar Ekdal. Za to w naszej drużynie na występ liczy wracający do kadry Tymoteusz Puchacz.
4: Mam nadzieję, że pokażę, że potrafię bronić, jeśli znajdę się na boisku, i z tego założenia wychodzę, bo jestem obrońcą, muszę ze swoich zadań się wywiązać jak najlepiej w obronie. A to, że do przodu potrafię dać, to już nie udowodniłem nieraz.
17: Szwecja w pierwszym meczu Ligi Narodów wygrała z Rumunią 2-1. Polacy, przypomnę, bezbramkowo zremisowali z Bośnią i Hercegowiną. Sporą wpadkę w tych rozgrywkach zaliczyli Niemcy. W drugiej kolejce przegrali u siebie z Grecją 0-1. Z kolei Portugalczycy wygrali z Norwegią 2-1. Cały mecz z ławki obejrzał Cristiano Ronaldo, a do Norwegów trafił Erling Haaland.
20: Pierwsza zmiana. Od rana. Z Vox FM.
0: 28 do 8, my Rysia przypomnimy.
3: Jakie jest najzabawniejsze państwo świata?
0: 6098 6989.
21: Visita Haribenta, mi spielali te dota.
22: A jeju man.
21: Visita Haribenta, mi spielali te dota.
22: A feel you man.

0: 21 minut do godziny 8.
1: Cudownie poszło. Pięknie.
2: No to przypomnijmy, o co pytał Rysio.
3: Jakie jest najzabawniejsze państwo świata?
2: Hi-hi-hi-hi-hi-hiny.
4: Polska, bo ma Sejm w kształcie cyrku.
1: Tak jest.
2: Czad. San Escobar.
4: Sri Lanka.
2: To zawsze śmieszy.
1: Ktoś tu źle. Nibelandia.
5: Suchary pana Ryśka.
3: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Jakie jest najzabawniejsze państwo świata? Hi, hi, hi, hi. Szpania. Pozdrawiam.
5: Suchary pana Ryśka.
6: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: Mówię o meczu piłkarzy.
1: A. Zakazane słowa.
2: Zakazane słowa.
3: Tak było, Pawelcze, tak było.
1: Już się nie oburzaj, że to miała być piłka, a są piłkarze.
0: Zaraz, to piłkarze to jest piłkarz, ale, a nie piłka.
1: Ale to ta sama rodzina.
3: Gdybyś powiedział piłkarski, to też by było złamanie zakazanego słowa, Paweł.
0: Okej, czyli no dobra, czyli jak piłka do metalu, to też.
3: Tak, dokładnie.
0: Dobra, w porządku.
1: No, na gorącym uczynku złapał cię Piotrek, cześć.
0: Ale się wzburzyłem.
4: Witam.
0: Zgubiłem głowę, rozumiesz, kiedy oni mi tu tłumaczą, że nagle ni stąd, ni zowąd jakiś sport jest ważniejszy od piłki nożnej, to ja gubię głowę. Wciąż wierzę.
1: Piotrek, będziesz oglądał dzisiaj mecz piłkarzy?
4: Będę.
0: Dziękuję bardzo, Piotrek.
1: A oglądałeś ten weekendowy?
0: Będziemy razem narzekać.
4: Też oglądałem.
3: I jak się spało?
4: No nie spało się, bo zaraz poszedłem do pracy.
1: No a jak ty spędzasz dzisiaj poniedziałkowy poranek?
4: No właśnie kończę pracę i jadę do domku za chwilę.
1: Okay, no nie powiem, że nie zazdrościmy.
0: Co to za praca nocna taka? Jesteś...
4: Kierowca rozwoże pieczywo.
0: A, okej, okay, w porządku.
1: Ole, ci zazdroszczę. Ty nie jesteś nigdy głodny.
0: Ta skórka. Z chlebka.
3: Jak rozwozisz, ale tak między nami, nikt nas nie słucha. Jak rozwozisz to pieczywo, to da się coś skupnąć?
0: Da się skupnąć.
3: Jedno chodzi.
4: Coś tam się da.
0: Ej, brawo, swój chłopak, Polska.
1: Piotrek, do ciebie oczywiście wędrują gadżety od nas.
4: Dzięki.
1: Zakazane słowa.
2: Zakazane słowa.
0: Widzisz, mi podziękował.
1: Która to godzina? Już 12 minut do godziny 8, także spokojnie, macie jeszcze dużo czasu.
3: To Radio Vox FM.

0: tę piosenkę można tak puszczać sobie na słuchawkach przed rozmową z szefem.
1: Ja, żeby się podbudować, tak, podładować.
2: Bo ona tak krzyczy, tak?
0: Tak, tak, taka jest nastrój wojenny troszeczkę, taki marszowy.
1: Wchodzisz wtedy i od razu wiesz, że cię zwolni za chwilę.
2: Ale po co od razu takie rzeczy? Dopiero jest
0: masz
2: przed godziną ósmą w poniedziałek.
0: Masz rację. Ja się zgadzam z tobą w 100%. Ale najlepiej w ogóle z szefem nie rozmawiać.
1: Nigdy w poniedziałek o podwyżce.
0: Tak, nigdy nie można? Takie zasady?
1: W piątek. To wtedy on jest zmęczony.
2: Piątek, proszę cię, Paweł. W piątek szefa w pracy nie ma.
0: No właśnie.
1: Tylko naszego.
0: 3 minuty zostały do godziny 8 i za chwilę wiadomości. Vox FM, zostańcie z nami.
3: Vox FM. Autopromocja.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Vox FM robi dzień dobry.
1: Rano, w pracy, w drodze do domu.
3: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
1: Napisz na voxfm.pl, co robić dzień.
3: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
4: Jezu, ja kocham kawę. Ja mam małe dziecko, ja kocham kawę.
0: Jak się wspaniale składa.
1: Bo Vox FM robi dzień dobry. Dzień dobry.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
5: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym 2 sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
7: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
8: Nie, a powinnam?
7: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
8: I możesz z nich korzystać?
7: Jasne, w każdej chwili.
8: To i ja się zapiszę.
7: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
9: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
10: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. Podwajamy wasze naklejki. Od poniedziałku 28 do środy 30 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz 2 razy więcej naklejek. Tak. 2 razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski. Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Reklama.
16: Zaapelował o przebaczenie w wiadomościach poruszające słowa księdza rannego w ataku nożownika. Utrudnienia na Krajowej 76 w wypadku cierpiały 3 osoby. Za chwilę 8 runda, gościem Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.
0: Jest godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko.
16: Wybaczamy, mówi ksiądz Adrian, ranny w ataku nożownika w Jarosławiu. Duchowny opuścił już szpital. Podczas sobotniej homilii w jarosławskim opactwie poprosił o modlitwę za ofiarę ataku i za napastnika.
17: Z tego miejsca, w swoim własnym imieniu, w imieniu księdza Marka i w imieniu zmarłego księdza Stanisława, bardzo mocno chcę powiedzieć z głębi serca, że wybaczamy.
16: Duchowny zaapelował, by nie obwiniać za te zbrodnie wszystkich Ukraińców. Do tragedii doszło w czwartek na terenie opactwa benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. 31-letni Ihor M. zaatakował nożem 5 osób w klasztorze benedyktynek, zabił jednego z księży i ranił 4 osoby. Dwie z nich są nadal w szpitalu w stanie ciężkim, ale stabilnym, a podejrzany został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące i przebywa w szpitalu. Trzy osoby ranne po porannym wypadku na Krajowej 76 w Lubelskiem. W miejscowości Chrusty pod Łukowem osobówka zjechała z drogi i wpadła do rowu. Na miejscu ruch odbywa się wahadłowo.
1: Ósma runda.
16: Gościem ósmej rundy jest Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Rozmawia Karolina Pajączkowska. Dzień dobry.
18: Dzień dobry. Zaczynamy od posiedzenia rządu we wtorek, który Donald Tusk zapowiedział. Lekarze, pacjenci czekali z nadzieją, że szybko i skutecznie naprawimy system zdrowia. Dochodzi do nadużyć i zwyrodnień. Panie doktorze, czy obcięcie pensji i minimalne pensje dla lekarzy to jest to remedium?
19: Uważam, że nie, dlatego że premier i rząd źle zdiagnozowali rzeczywisty problem, a tym problemem jest zła wycena procedur, która od lat narastała. Dzisiaj objawem tej choroby są patologiczne wysokie pensje niektórych lekarzy w systemie ochrony zdrowia, ale trawiąca nas choroba to zła wycena procedur, to upolitycznienie systemu ochrony zdrowia, to brak kontroli nad tym, co dzieje się w systemie, a tego ustawa właściwie nie dotyka.
18: Ustawa będzie poddana pod głosowanie w Sejmie już w październiku. Czy planują Państwo jakieś strajki, protesty w związku z tym?
19: Nie, nie planujemy żadnych strajków ani protestów. Uważamy po prostu, że ta ustawa nie zmieni wiele w systemie ochrony zdrowia, nie zmieni sytuacji polskiego pacjenta. My chcemy prawdziwej reformy. Jesteśmy za tym, żeby ukrócić patologię w sposób zdecydowany, a ta ustawa nie zmienia właściwie niczego. Co więcej, dla części lekarzy może się okazać ustawą podwyżkową, bo na wielu oddziałach 240 zł za godzinę wydaje się, że jest jeszcze niedoścignione.
18: Rekordzista z Braniewa pracował 72 godziny na dobę. Na dobę, mówi pan premier. No, na pewno ukróci się właśnie to, co my wszyscy wiemy, pacjenci, czyli zmęczenie lekarzy. No tutaj zgodzi się pan, że to dobry kierunek.
19: Mieliśmy pomysł, który w mojej ocenie jest pomysłem bardziej skutecznym, czyli wprowadzenie tachografów. Lekarz loguje się do systemu, widać gdzie pracuje, jaki jest jego czas pracy, nie będzie już bilokacji. Pan premier o tym z nami nie rozmawiał, proponuje inne rozwiązanie, czyli ograniczenie możliwości pracy do pół etatu w jednym miejscu pracy, co najmniej pół etatu, co sprawi, że dostępność do świadczeń spadnie, bo jeżeli nefrolog, urolog jeździł raz w tygodniu do powiatowego szpitala, tam konsultował pacjentów, leczył, to w tej chwili nie mając tam pół etatu, nie mając zgody dyrektora swojego szpitala macierzystego, jeździć tam po prostu nie będzie.
18: Czyli czy my będziemy w takim razie jako pacjenci świadkami jeszcze większych kolejek do lekarzy?
19: W najlepszym przypadku, w najlepszym mówię tutaj to niestety z przekąsem, ta ustawa nie zmieni nic, bo zawiera bardzo wiele obejść, czyli co prawda to ma być 240 zł, ale może 360, co prawda ma być pół etatu, ale jeżeli to są świadczenia wysokospecjalistyczne, jeżeli zgodzi się dyrektor funduszu, to to może być mniej niż pół etatu i tak dalej, i tak dalej. Zatem ustawa, która obchodzi sama siebie, w mojej ocenie nie zmieni wiele, a jeżeli zmieni w systemie ochrony zdrowia dla pacjentów na gorsze, bo część szpitali powiatowych będzie musiała czy zmienić profil działalności, czy po prostu się zamknąć.
18: Nowo powstała agencja rządowa w ramach Ministerstwa Zdrowia rozpoczęła ewidencję zarobków. Jak wyglądają pierwsze tygodnie jej pracy?
19: Zwróciliśmy się z pytaniem, czy są już jakieś dane dostępne w agencji. Otrzymaliśmy informację, że agencja cały czas je zbiera i że tych danych nie posiada i nie może nimi się podzielić z opinią publiczną. Mieliśmy takie wrażenie, że tutaj będziemy mieli do czynienia z grą na czas, czyli że dane pojawią się może w styczniu, może w lutym, a więc po całej zawierusze związanej z niewydolnością systemu ochrony zdrowia, po to, żeby dzisiaj móc powiedzieć opinii publicznej, lekarze przejedli wszystkie pieniądze, to wina lekarzy, a potem w styczniu lutym się okaże, że tych lekarzy milionerów to jest kilka procent, a 90% lekarzy takich pieniędzy nie zarabia.
18: A skoro już o lekarzach milionerach mowa, premier 3 miesiące temu zapowiadał działania prokuratury, mówiąc konkretnie o przypadku Dawida Kacprzyka. No, ten słynny młody lekarz bez specjalizacji, milioner. No, a prokuratura nie zrobiła jeszcze nic w jego sprawie. Czy pana zdaniem właśnie to ten przykład lekarza miał posłużyć jako trochę taki kozioł ofiarny całego systemu?
19: Zaczęło się od afery, która ma jednak oddźwięk polityczny. Znaczy był to były radny Koalicji Obywatelskiej. Słyszeliśmy o jego powiązaniach, widzieliśmy VIP-sor, jakiś salonik VIP-owski. Potem użyto tego lekarza i sytuacji tego lekarza i tego, co on de facto prawdopodobnie zrobił do tego, żeby uderzyć w całą grupę zawodową i żeby rząd mógł sobie poradzić z problemami w systemie ochrony zdrowia, znajdując kozła ofiarnego. Czy Dawid Kacprzyk był kozłem ofiarnym? Nie mam takiego poczucia. Mam poczucie, tak jak wszyscy obywatele, że prokuratura, która ma do tego narzędzia, nie działa dobrze. Prokurator w przeciwieństwie do Izby Lekarskiej może zawiesić prawo wykonywania zawodu lekarza z dnia na dzień. My musimy zbierać materiał, iść do sądu, czekać na rozprawy. Prokuratura nie zrobiła tego.
18: Więcej na kanale YouTube'owym Super Ring. Ja zapraszam. Karolina Pańczkowska. Do widzenia.
16: Limity zarobków to nie remedium na problemy w ochronie zdrowia. Problemem jest zła wycena procedur. Tak o rządowym projekcie ustawy mówił w 8 rundzie prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski. Dalsza część rozmowy do wysłuchania na voxfm.pl.
20: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
21: Złota polska jesień.
22: Pięknie, dużo słońca. To jest fajne, no.
23: Nareszcie można to powiedzieć. Jak się wyjrzy za okno, to od razu humor wam się poprawi, bo słońce dzisiaj praktycznie w całej Polsce, no i 23, 4 to najwyższa dzisiaj temperatura.
22: Ojej, do wtorku następnego, środy następnej, czwartku następnego.
0: Te prognozy się sprawdzają do 3 dni maksymalnie.
22: Za 2 tygodnie w piątek będzie padało.
24: Ale tak to słoneczko!
20: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
23: Julia Chren.
0: Konrad Piwowarski.
22: Paweł Pawelec, witamy serdecznie.
23: Dzień dobry, 7 po 8.
1: Pierwsza zmiana. Od rana z VoxFM.

0: tylko nie to. Już nie każcie nam za wszystko płacić, ludzie kochani. 13 minut po godzinie 8. Ja nie mogę przejść obok tego obojętnie i nie mogę tego przeżyć.
1: Jest rozwiązanie a propos pieniędzy, tylko powiem, to jest tak zwana wymiana towarów. Czego nie możesz przeżyć?
2: Barter.
1: Tak.
0: Pokaż barter. Lepiej kciuk.
1: Mam dwa. Mam dwa i pokazuję kciuk. Ci dwa.
0: No ten właśnie, jest on jest moim zdaniem bardziej wygięty.
1: Mój jest bardziej wygięty niż normalnie?
0: Tak.
2: O co ci chodzi? Ty od rana, od dwóch godzin nam coś gadasz o jakichś kciukach.
0: Tak, bo to są cechy osobowości, to wskazuje. Jeżeli dawaj. Macie prosty kciuk, to uwaga, oznacza to siłę, logikę i samodyscyplinę, logiczne podejście
1: czyli
0: do życia.
1: Nudziarz.
0: Osoby z takim szef. Kciukiem często przejmują inicjatywę, nie boją się podejmować decyzji i potrafią przewodzić grupie. Mhm. Natomiast kciuk wygięty wykazują się dużą empatią i często przedkładają potrzeby innych nad własne.
1: Czyli, wygięty.
0: Czyli to wszystko zależy od kciuka, to się okazuje.
1: No, dobrze.
2: Czyli mówisz, że osoby, które mają prosty kciuk, to inicjatywę przejmują. Ja się nie dziwię, że my wszyscy mamy wygięty.
1: Nie, no mój jest trochę
3: pierwsza
1: prostawy.
3: Zmiana.
2: Logiczne.
1: Końcówkę ma zagiętą.
2: Nawet się zgadza. Tylko pamiętajcie, nie pomylcie kciuka z innym palcem, jak będziecie na przykład jechać samochodem.

0: właśnie tę piosenkę mogłaby zaśpiewać Britney Spears, bo z nią niestety nie ma kto tańczyć.
1: A ona lubi.
2: Ale jej to w ogóle nie przeszkadza, przecież ona tańczy sama.
1: Świetnie, tak, do swojego telefonu i
0: 21
1: potem...
0: 21 minut po 8.
1: Potem nieostrożnie chyba tak naprawdę wrzuca to do internetu, myśląc, że to ładne jest.
0: No źle się dzieje u Britney Spears, no źle, bardzo źle się dzieje coś u niej.
1: Trzeba tego Justina poinformować, wiesz, on musi do niej wrócić.
2: Nie, no proszę cię. No
0: tak, oni byli za 30 lat temu razem.
1: No tak, ale ona to wciąż przeżywa, myślę. Ja myślę, że
0: przecież
1: to
0: ona
1: jest...
0: po drodze miała chyba ze 3 mężów, Paweł.
1: I to się nie udało. Widzi, a z Justinem była szczęśliwa.
2: No, dlaczego o niej mówimy? Ponieważ wrzuciła niedawno do internetu właśnie takie nagranie, na którym tańczy, ale nie jest na tym nagraniu sama.
0: Tak, tańcząc pokazuje różne części ciała, tak, to właśnie te części ciała Paweł pokazuje. Już Paweł zaraz sobie sprawdzi i nie będziemy mieli Pawła do końca programu. Ale na tym nagraniu w tle widać, jak jakiś pan wiesza, nie wiem, czy to jest folia malarska, czy to są zasłony, na drabinie bidurek stoi, a ona się wygina.
2: Pracuje, do tego, ewidentnie pracuje. A ona mu przeszkadza.
1: Bo ona go rozprasza.
2: No właśnie, trochę nieładnie. Ale jeżeli się pracuje, to daj człowiekowi się
1: spokój. Ale on maluje, budynek maluje zewnątrz, tak? Cokolwiek robi, nie wiem, reperuje. To będzie z większą finezją, tak? Będzie więcej krągłych rzeczy, będzie
0: myślałem,
1: więcej...
0: Myślałem, że sugeruje, że to wstęp do jakiegoś filmu jest.
3: Pierwsza zmiana.
1: Będzie.
2: No ale że Britney Spears jest aktorką, to ja nie wiedziałam.

0: Dzień dobry, bo Vox FM robi dzień dobry.
1: Jak tylko wejdziecie na voxfm.pl i napiszecie, co wam robi dzień dobry, to my wam zrobimy jeszcze lepszy dzień, bo dajemy kawę, kubki i jeszcze krówki.
0: Paweł właśnie się uderzył w głowę prawie słuchawkami, to by mi zrobiło naprawdę dzień.
2: Jak to się mówi poprawnie, ale się walłem. Strasznie mocno w głowę.
1: Paweł, chyba jeszcze kawy dzisiaj nie było. Martwię się o ciebie.
2: Była, ale dolałem kradzionego kwaśnego mleka i nie była zbyt dobra.
1: Czyli
2: nie była
1: będzie coś innego.
2: Będzie, także to też pobudzi.
3: Pierwsza zmiana.
4: Od rana z Vox FM.
2: Już się zaczęło.
0: Pozdrawiam wszystkich, którzy aktualnie pierwsze albo drugie śniadanie jedzą. Spokojnie, za chwilę muzyka. Będzie wcześniej jednak wiadomości Vox FM.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
8: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
12: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na ciebie.
13: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
12: Spotkajmy się w Biedrze.
14: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
15: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
14: No, tego z Media Expert.
15: No tak.
16: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Reklama.
2: Dochodzi 8:30. Dawid Osysko zaprasza na wiadomości Radia Vox FM.
17: Mogli mieć związek z kradzieżą ponad 50 pojazdów o łącznej wartości ponad 10 milionów złotych. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili na Dolnym Śląsku gang zajmujący się kradzieżą samochodów w Niemczech. Funkcjonariusze zatrzymali 10 osób, z których 8 trafiło do aresztu. Czy potencjalny atak terrorystyczny udaremniony w okolicy Fairford w Wielkiej Brytanii zamieszany był Iran? Ten wątek badają brytyjskie służby. W nocy policja zatrzymała 5 mężczyzn w pobliżu bazy lotniczej RAF na południu Anglii. Jest ona wykorzystywana przez amerykańskie siły do nalotów na Iran. Brak postępu w rozwiązaniu konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie winduje ceny ropy naftowej. Baryłka ropy WTI wyceniana jest na 94, a Brent na $107. Skala problemu jest nieporównywalnie większa niż to, o czym wie opinia publiczna. W ten sposób amerykański portal Axios opisuje działania firm Anthropic i OpenAI. Te firmy badają dziesiątki tysięcy incydentów związanych z niebezpiecznymi zachowaniami sztucznej inteligencji.
4: Pierwsza zmiana.
3: Pierwsza zmiana.
4: Od rana z Vox FM.
2: A na razie wciąż przemawiają do was żywi ludzie. 28 minut pozostało do 9. Bomb Vagemsis.

0: Ej, słuchajcie, 19 minut jest... do 9 zostało, a ja zapomniałem wam powiedzieć, że na 9 kasztany mieliśmy przynieść.
1: Kasztany?
2: Na 9 kasztany?
0: Kasztany, no.
1: Mogę coś zorganizować ewentualnie, wiem gdzie stoi.
0: Tak?
2: Czekaj, zadzwonię do mamy, ona takie rzeczy potrafi załatwić.
1: Kochany, ach kochany.
0: Bo ja się zorientowałem, że teraz kasztanów się nie zbiera.
1: Jak to się nie zbiera?
0: Nie.
1: Są...
0: Rodzice, proszę słuchać, jak dziecko wam mówi, że trzeba kasztany przynieść na jutro do szkoły...
1: To co się robi?
0: Wchodzi się do internetu i kupuje w internecie.
1: Naprawdę?
0: Na tej stronie, gdzie się używane ubrania sprzedaje. Można kupić też kasztany za 10 zł, nowy z metką jest na przykład.
1: Jeden
2: nowy kasztan?
1: Kasztan
2: z metką?
0: Nie wiem, czy jeden, czy więcej. Już wchodzę, czekaj.
1: Ale to jest, to jest po prostu za zaprzeczenie ostatniej jakiejś części człowieka w człowieku. No, gdzie kasztany idzie się pod... Orzech i się zbiera, no. Znaczy nie, pod kasztanowiec. Pod kasztanowiec.
0: Albo dostaj.
1: Nie, bo...
3: Pierwsza zmiana.
1: Ty wiesz, że orzechy też jak spadają, to trzeba je wyłupać tam ze środka, tak jak kasztany?
2: W stajni na pewno. Nic tam nie wyłupuj ze środka.
0: 17 minut zostało do godziny 9, to Radio Vox FM. Dzień dobry.
1: O jakie ci kasztany chodzi?

0: I to codziennie.
1: Dzień dobry wszystkim, a szczególny dzień dobry Piotrowi. Halo, Piotruś. Halo.
2: Halo, halo Piotr.
3: Halo, halo, dzień dobry.
2: Halo, halo Piotrku, halo, halo Janku.
1: Bardzo się cieszymy, że słyszymy cię w poniedziałkowy poranek. Ty jesteś w pracy?
3: Tak, jestem w pracy.
2: Coś musisz powiedzieć o tej pracy, nie wiemy co robisz.
1: Twoja praca ci robi dzień dobry, nie?
3: Tak, moja praca, mam dwie prace. Teraz jestem w jednej, później przesiadam się na taksówkę.
1: Aha.
3: O. No i wczoraj miałem taki spokojny, ciche dni mam, ostatnio takie spokojne.
2: Z żoną?
3: I... No i po takim ciężkim dniu wczoraj na taksówce miałem pasażerkę i z kolejnego kursu dzwoniła do mnie pasażerka kilkukrotnie. Aha. No ale mam taki zwyczaj, że nie odbieram, jeżeli mam pasażera na pokładzie, nie odbieram telefonu. Mhm. Kiedy pasażerka wysiadła, odebrałem, oddzwoniłem do kolejnej pasażerki. No i pasażerka do mnie z wielkim entuzjazmem powiedziała, że bardzo się cieszy, że system mnie wylosował, że będziemy znowu jechać, że jest bardzo szczęśliwa. Takie sytuacje robią mi dzień.
1: Ale jakie to jest miłe w ogóle z jej perspektywy, aha, że zobaczyła tutaj Piotra, że będzie ją wiózł i pomyślała, a zadzwonię, zrobię mu miłą
0: Piotrka, niespodziankę. Może ona cię podrywa?
2: Same kobiety wozisz?
3: Boże. No same kobiety praktycznie, tak. Okay. Najlepiej mi się jeździ z kobietami.
2: Ty się
3: tak
2: dziwisz, że ty masz ciche dni? Wiesz jak to rozwiązać? Nic nie mów, nie przepraszaj, bo to uwłacza godności, bo nie, nic nie złego nie zrobiłeś, ale kwiatka przynoś i kładź na stół. Tylko tyle. Zobaczysz, jak się zbierze bukiet, będziesz przeproszony.
1: Kawę okay, najlepiej dobra wspólnie wypić, to jest tak też dobra opcja, dlatego mamy dla ciebie 3 kilo kawy, 2 kubki i jeszcze do tego krówki.
3: Dzięki wielkie, pozdrawiam wszystkich. Vox FM robi
0: dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszamy na voxfm.pl, tam możecie się pochwalić, co wam robi dzień.

0: 5 minut i będzie godzina 9, a po 9 oczywiście kochaj albo rzucaj. I kto dziś?
1: Historia mężczyzny, który za nie mógł, kiedy przyszło co do czego, nie było go w miejscu, w którym powinien być.
2: Ale
1: czy
2: chodzi ci o to, o czym ja myślę?
1: Dokładnie, dokładnie, a nawet więcej, pójdę o krok dalej. Od rana
0: z Vox FM. Po 9 szczegóły.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
4: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
5: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
6: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
11: Elektryk? Pewnie drogi.
10: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
11: Co? Z serwisem i gwarancją?
10: I tylko 10% opłaty wstępnej.
11: Tylko gdzie jest haczyk?
10: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
11: Czekaj, 30 tysięcy?
10: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie.
14: Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: Reklama.

0: Krakowie dojdzie do drugiej tury. Wczorajsze wybory nie wyłoniły nowego prezydenta. Prokuratura bierze pod uwagę różne wersje po utonięciu 6-latka w Dąbiu Kujawskim. Setki kibiców, wielka feta na lotnisku Chopina. Wrócimy do powitania siatkarskich mistrzów Europy.
1: Godzina 9 na zegarach to czas na wiadomości Vox FM, które przygotował i przedstawi Dawid Osysko.
0: To będzie prezydentem stolicy Małopolski. Dowiemy się 11 października. W niedzielę za 2 tygodnie dojdzie do wyborczej dogrywki pomiędzy Łukaszem Gibałą a Moniką Piątkowską. Wczorajsze głosowanie nie przyniosło rozstrzygnięcia. O wynikach pierwszej tury z Krakowa nasz reporter Kuba Solarz.
2: Wyniki tych wyborów nie zaskakują. Łukasz Gibała ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców zwyciężył w pierwszej turze wyborów, zdobywając ponad 36% głosów.
3: Wygraliśmy pomimo spirali hejtu i nienawiści, która się na nas wylała w ostatni tydzień.
2: Mówi Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa. Na drugim miejscu znalazła się Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej z wynikiem blisko 30%.
4: Kochani, mamy to. Druga tura. Idziemy, walczymy dalej.
2: Mówi Monika Piątkowska, kandydatka na prezydenta Krakowa. Ostateczny wynik i nazwisko nowego włodarza poznamy po głosowaniu, które odbędzie się 11 października.
0: To Kuba Solarz, a teraz opinia Krzysztofa Dyla, przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie. Mówi, że wybory przebiegły spokojnie.
5: Liczenie głosów też przebiegało sprawnie, więc te komisje na bieżąco tutaj nam dostarczały te swoje protokoły wyborcze. W niektórych protokołach były wskazywane jakieś zastrzeżenia, natomiast dotyczyły one zazwyczaj jakiegoś jednego, dwóch głosów, gdzie była jakaś pomyłka. Komisja zwykle stwierdza, że nie umie ustalić, ale najczęściej to wynika z tego, że ktoś zabrał ten głos ze sobą, na przykład nie wrzucając go do urny.
0: Przedterminowe wybory były konieczne po majowym referendum. Wtedy krakowianie odwołali ze stanowiska Aleksandra Michalskiego. Do tragedii doszło w Dąbiu Kujawskim, niedaleko Włocławka. W stawie utonął 6-letni chłopiec. Miał oddalić się od rodziców w czasie imprezy okolicznościowej w restauracji. Został znaleziony w wodzie. Mimo reanimacji nie udało się go uratować. Prokuratura bierze pod uwagę różne wersje zdarzenia.
6: Za wcześnie jednak mówić, czy zdarzenie to miało charakter niebezpiecznego wypadku, nieszczęśliwego wypadku, czy też wypełniał znamiona jakiegoś przestępstwa.
0: Mówi prokurator Małgorzata Kręcicka, rzecznik prokuratury we Włocławku. Śledczy zabezpieczyli monitoring. Niebezpieczne zdarzenie w powietrzu. Samolot lecący z Barcelony do Bostonu został zawrócony z nad Atlantyku. Powodem był dym, który pojawił się na pokładzie maszyny. Pasażerski Boeing wylądował awaryjnie w portugalskim Porto. Pomocy medycznej potrzebowało 14 pasażerów poszkodowanych i potruli się dymem. To było iście królewskie powitanie, a zgotowali je mistrzom Europy polscy kibice. Były głośno krzyki 100 lat i gromkie dziękujemy. Reporter Mateusz Chłystun pytał kibiców o emocje, które towarzyszyły im podczas gry biało-czerwonych.
7: Tata krzyczał i myślał, że już przegrają, ale na szczęście wygrali. Bardzo wielkie szczęście i oby tak dalej.
8: Ten trzeci set trochę nerwowy, prawda?
9: Dał trochę do myślenia, ale u mnie jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach jak La Bombonera w Argentynie, także nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę.
10: Wszyscy są świetni i czekamy tak naprawdę na wszystkich, ale córka czeka na Leona.
8: Jak Państwo myślicie, za te 2 lata olimpiada w Los Angeles, co to?
10: Wracamy ze złotem na pewno. Czekamy tutaj na nich.
0: Tak było wczoraj na lotnisku, a z fanami siatkówki rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Same dobre informacje, jeżeli chodzi o pogodę, bo słonecznie, do tego ciepło. 24 stopnie dzisiaj, więc ściągamy te kurtki, co już je wyciągnęliśmy i dzisiaj zostają w szafie.
13: Kroksiki, proszę bardzo, dalej cały czas kontynuuje pomimo jesieni, przepraszam. Dobra?
12: Czekamy do zimy, Paweł.
13: Dobrze, zobaczymy.
12: Bez deszczu to też, jeżeli ktoś nie jest fanem, to dzisiaj się ucieszy, a jeżeli ktoś jest fanem deszczu, to będzie musiał trochę poczekać.
14: Mówcie jeszcze, tak sobie słucham, jest tak fajnie, tak przyjemnie.
13: 1028 hektopaskali, ciśnie. Nie.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Julia Chren,
14: Konrad Piwowarski.
13: Wciąż jeżdżący na letnich oponach Paweł Pawelec.
12: 8:55 za chwilę, kochaj albo rzucaj.
15: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
16: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.

0: A ty to Michał i Milena. Oni będą sobie wyznawać dzisiaj miłość w Kochaj albo Rzucaj, prawda?
1: No mam nadzieję, dobrze czytasz.
2: No Paweł, bo wiesz, w zeszłym tygodniu było 5 razy rzucaj.
1: No było.
2: No, dlatego musisz się postarać,
1: zaraz,
2: tak?
1: Zaraz. Były takie rzucaje, które były kochajami, tylko że
0: oczywiście.
1: W czasie. No, nie, halo,
2: dobra,
1: halo.
2: Ale skupmy się na tym, co dzisiaj. Co Michał przeskrobał, że musisz dzwonić do niego i do Mileny?
1: Co wiemy? Bardzo zraniłem swoją żonę, ale bardzo ją kocham. Chciałbym naprawić to wszystko. To tyle w kwestii wyjaśnienia. Potem dodał. Brak dialogu. Brak dialogu. Uwaga, lecę dalej. 11 lat jesteśmy razem. Mamy 3 dzieci. To jest ze zgłoszenia. Wyciągam takie rzeczy. No i teraz możesz mnie szlachtować, możesz mnie podpalać i nie wiem nic więcej.
0: Mam nadzieję, że z tobą to nie będzie brak dialogu, tylko jednak porozmawia.
1: Będę zadawał pytania. Zobaczymy, jakie dostanę odpowiedzi.
3: Albo rzucaj.
1: Paweł Pawelec, witam Michała. Cześć Michale.
4: Witam.
1: Kim jest Milena?
4: Milena jest moją małżonką.
1: Jak się długo znacie? Jak to było na początku, powiedz?
4: Znamy się 12 lat, a 11 jesteśmy po ślubie.
1: Czyli roczne narzeczeństwo, znajomości, byliście przekonani, że jesteście sobie pisani.
4: Tak, dokładnie tak.
1: Czytam, że masz 3 dzieci.
4: Tak.
1: A w jakim wieku?
4: 10 lat, 8 i 5.
1: No to wszystko się składało. Bardzo fajna rodzina, muszę powiedzieć. Odpowiednia ilość dzieciaków, czyli plus 1, gdy was na tym świecie zabraknie. Dziękuję. W imieniu emerytury. Pracujesz na nią. Powiedz mi, co się wydarzyło, że ja ci jestem potrzebny, bo niewiele napisałeś oprócz tego, że zraniłeś.
4: No dużo. Nie wiem, od czego tu zacząć. No na pewno.
1: Od wszystkiego.
4: Brak szacunku wobec żony, gdzieś tam kłamstwa. Wszelkiego typu.
1: Szacunek w sensie wyrzuciła ci to?
4: Tak, wielokrotnie.
1: Że jej nie szanujesz? To znaczy co, źle o niej mówisz w towarzystwie? Czy w ogóle jej w niczym nie pomagasz?
4: No raczej to druga kwestia. Nie pomagam, za mało się staram.
1: Tylko dzieci robisz. Reproduktor z ciebie jest niezły, rozumiem. Tylko gorzej z wychowaniem i z pomocą.
4: Dokładnie tak.
1: Czyli jak lew. Nie podnosisz się spod drzewa, jak dziewczyny dają radę.
4: Dokładnie tak.
1: Ale pierwsze jesz.
4: Tak.
1: Zobrazowałem to. Dobra, kłamstwa w jakiej kwestii? Straciłeś pracę? No, zastanawiam się, do czego dojdziemy.
4: Nie, gdzieś tam działalności prowadziłem i byłem szczery wobec żony. Też jakieś ruchy.
1: Brak płynności finansowej?
4: Też na to wpłynęło.
1: I co, wziąłeś kredyty?
4: No, praktycznie.
1: I się okazało, że nie ma za co na wakacje pojechać?
4: Też.
1: Albo za co tornistra kupić dziecku?
4: No też ciężka sytuacja spotkała gdzieś tam w pewnym momencie.
1: Czemu jej nie mówisz o tym? Czemu uważasz, że ona nie mogłaby pomóc? Myślisz, że od razu by krzyczała, wyzywała, że głupi, niezaradny, po co ja za ciebie wyszłam? Czemu nie wierzyłeś w to, że ona może być kumplem?
4: Nie wiem, myślałem, że to będzie męską stroną. W

0: sięgnąć tego samo, ale jednak się pomyliłem.
1: Urodziła ci trójkę dzieci, 11 lat razem. Myślę, że dobrze wybrałeś. Myślę, że dziewczyna może mieć już dosyć dźwigania wszystkiego jak wielbłąd na swoim garbie.
0: No myślę, że tak właśnie do tego doszło, że no. Chyba ma dość.
1: Co mi jeszcze dodasz, zanim do niej zadzwonię? Mieszkacie razem?
0: Tak.
1: Mieszkacie razem? Sypiacie razem?
0: Nie. Mieszkanie jest takie, że no jestem kierowcą zawodowym, więc gdzieś tam rzadko bywam też w domu.
1: Okej. Nie boisz się, że ona sobie znajdzie lepsze rozwiązanie? Nie jest na tym etapie?
0: Nie, no znając tak jak znam tyle lat, że ona to raczej nie należy do osób, gdzie by zaraz tam szukała.
1: Wsadziłem kija w mrowisko, więc chciałem zobaczyć, jak zareagujesz. Dobra, czyli jest nadzieja, że będzie chciała walczyć o to coś, co się burzy. Będzie chciała remontować. Nie weźmie nowego modelu. Co ci powiedziała takiego strasznego, okropnego, co ci poszło w pięty, po czym się to wszystko zepsuło, bo był taki moment, zawsze taki moment jest.
0: Chciała, żebym się wyprowadził z domu.
1: O, widzisz? To i dlaczego to ukrywasz?
0: No ciężko o takich rzeczach mówić.
1: Ale nikt cię nie zna. Jesteś Michaś.
0: No nic nie robię, tak, w domu gdzieś tam, no na pewno za mało, tak. Skupią się może bardziej na sobie niż na...
1: Wyprowadzka z domu to nie jest dobry pomysł, żeby walczyć o coś. Może tylko po to, żeby nie denerwować kobiety, z którą się mieszka, i wrócić lepszym, przemyślanym, tak? Bardziej wypuszczonym, nie wiem, głodnym przytulania, pocałunków, bliskości, ale tak naprawdę to chyba to nie jest dobry pomysł. Czyli ona już jest na tym etapie, że chciałaby się ciebie nawet pozbyć.
0: Niestety tak.
1: Milenko, walczymy o ciebie. Doceń, zrozum. Trzymamy kciuki za chłopaka, bo widać, słychać, czuć, że potrzebuje pomocy.
2: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
3: Kręci, kombinuje, nie wiadomo o co chodzi.
4: Jakiś mało rozmowny.
1: Energii to ma za dwóch.
3: 6098 698 69. Piszcie, co myślicie i czy uda się uratować tę miłość.

0: Coś mi się wydaje, że będzie szósty rzucaj. No, tak napisał słuchacz, ale proszę
1: nie szósty,
0: trzymać kciuki.
1: Tylko pierwszy w tym tygodniu. Proszę tego nie dodawać.
2: Dobra. Paweł, opowiadaj, co wiemy, bo Michał taki troszeczkę mało rozmowny jest.
1: No.
2: I trochę nie dziwne, że dialogu nie było.
1: No nie ma.
2: Posłuchać się, Michała, to...
1: Oni się nie dogadują. No 12 lat razem, trójka dzieci, 10, 8, 5. Ona wozi dzieciaki do szkoły, ma miejsce brak szacunku, on jej w niczym nie pomaga, kłamał, miał problemy w działalności gospodarczej, nie powiedział o tym, w ogóle nie była dla niego rozmówczynią w tych sprawach, a kiedy kobiety chcą wiedzieć, na czym stoją, on się oczywiście wstydził przyznać, że jest nie do rajda w tej kwestii.
0: Ajajaj.
1: Zamiast powiedzieć wcześniej i z problemu, nie, żeby nie było kłopotu, no to sam ciągnął to wszystko.
2: No dobra, pytanie tylko, czy nie zrozumiał tego, jak już jest za późno?
1: Tego nie wiem, ale jeszcze tam był taki element, czyli flirt, bo poderywał dziewczyny w necie i ona to odgadła. No co? A gdy był poza granicą, tęsknił, po prostu tęsknił, ale nie spotkał się z żadną, się nie spotkał, a mógł, także tak tylko sobie przypominał, że jest w tym dobry.
0: Dzwoni, chociaż ja nie wróżę temu nic dobrego.
1: Ona żąda rozwodu.
3: Kochaj, albo rzucaj.
4: Halo?
1: Dzień dobry. Ojej, kolejna próba i w końcu się udało. Już mieliśmy zrezygnować, powiem szczerze. Słuchaj, nie wiem, z czym kojarzy ci się Radio Vox FM, bo z tego radia dzwonię. Nazywam się Paweł Pawelec. Mamy wśród swoich różnych zabaw, atrakcji, taką jedną, która powoduje, że chyba jest najważniejsza, bo największą nagrodą, jaką może człowieka spotkać, to jest szczęście. Sytuacja, w której ktoś żąda rozwodu, a ktoś mówi, nie wygłupiaj się, już będę szczery, już cię nie będę oszukiwać. I temu służy właśnie ten program. W tej sprawie ja przynajmniej dzisiaj do ciebie dzwonię. Miało miejsce coś wyjątkowego. Mężczyzna, któremu wydawało się, że można kombinować, musiał się przyznać na antenie i opowiedzieć o tym, jak cię zawiódł. Leń domowy. 100% lenia domowego. Powiedział mi o braku szacunku wobec ciebie i że nie może się tylko pogodzić z jedną rzeczą, że kiedy się nie układa, to moja kobieta po prostu bezpardonowo mnie zostawia i nie ma nas. Paweł, ratunku, bo ja ją kocham. Mówi, okej, ja poniosę konsekwencje, ja bardzo chętnie przyjmę karę, ja jej kupię, co ona sobie życzy, nie ma znaczenia, mówi, mój stan finansowy, ja to zorganizuję i nie będę pożyczał, by móc oddawać z odsetkami, tylko niech mnie nie zostawia. Nawet wygadał się, że miał epizod na portalach z innymi kobietami. Musiał to powiedzieć. O, gdy był poza granicą. Także szczerość jest, prawda jest, Milena. No jeśli tylko kochasz, co ty na to?
4: No niestety, nie wszystko jest takie proste, jak się innym wydaje. Pomimo 11 lat małżeństwa i tych wszystkich prób i tego całego wiecznego zamieszania, po prostu już przyszedł czas powiedzieć dość.
1: No co ty? 17 października będziecie mieć piękną rocznicę, a ja będę jakby dzieckiem sukcesu.
4: Nie, to nie takie proste. Nie, my mamy troje dzieci.
1: Wiem.
4: A minęliśmy się już bardzo dawno temu.
1: Czy jest coś, rozumiem, że mi nie powiedział? Czy ten niewinny flirt, kontakt na portalach z kobietami wcale nie był tylko kontaktem portalowym?
4: Nie mam co do tego pewności, tylko też inaczej by było, gdyby to dawno temu wydarzyło się raz i żeby to było w jakiś sposób naprawione. Nie było tego. To było takie, na zasadzie takiego, zamiotę pod dywan.
1: Nigdy ci się nie wyjaśnił, nie wytłumaczył, dlaczego?
4: Nie do końca. To ja cały czas mam niedosyt informacji, cały czas żyję w niepewności. Tyle razy prosiłam, tyle razy upominałam się o tą prawdę, o tą szczerość, niestety. Mm.
1: A przyjęłabyś nawet najgorszą prawdę?
4: Oczywiście, że tak.
1: Nawet taką, że na przykład zaczepiałem, była jedna odważna, spotkałem się, no miał miejsce mały, krótki, nieistotny romans, który upewnił mnie w tym, że kocham ciebie, Milena, przepraszam, wybacz. Wybaczyłabyś
4: wtedy? No na
1: pewno
4: wolałabym, nie wiem, aczkolwiek, to znaczy wybaczałam, bo tego nie było jedna sytuacja, tego była cała masa wszystkich zdarzeń i niepewności. I chciałam, przede wszystkim chciałam. No ale jeżeli ktoś mi zdawkuje informacje i się miga,
1: bał się.
4: No to niestety. No na możliwe, możliwe.
1: Bał. Nie wierzył w to, że wybaczysz mu ewentualnie na przykład sytuację, w której kogoś podrywał, komplementował, wychwalał, nie wiem, pisał rzeczy sprośne. Często tak robimy, bo się tym napędzamy. To jest jakby nasza siłownia, ale potem przed wami się rozbieramy i prężymy muskuły. Jest tak. To jest jak flirt w pracy, kiedy jest koleżanka, której się podobamy i z nią pijemy kawę i ją troszkę podrywamy, uwodzimy, a ona też idzie na ten lep, ale potem wracamy do domu i jesteśmy pewni, że no nie jest ze mną tak źle, podobam się.
4: No ale tak jak mówię i powtarzam, tego było aż za dużo. Najróżniejszych sytuacji, najróżniejszych. To nawet nie chodzi o jakiś tam kiedyś flirt. Tego było na przestrzeni lat masa.
1: Dochodzi do mnie, jak bardzo ją kocham, kiedy pomyślę, że jej nie będzie. Boli wtedy wszystko. Chciałbym to naprawić i w tobie nadzieja. Przekonaj moją żonę, że ja już nie jestem tym samym draniem, którego miała. Jestem gotowy na ten dialog, którego nie było. Koniec zgłoszenia.
4: Ładnie to brzmi naprawdę, ale ta rzeczywistość, no w której jednak żyliśmy przez ostatnie lata, to jest zupełnie co innego. Czego ja więcej nie chcę.
1: A?
4: Chyba już nie, bo jednak tego było mnóstwo.
1: Czyli kochasz go?
4: No może jeszcze gdzieś resztkiem sił.
1: Milena, to walcz o niego. Zawsze możesz go zostawić. Powiedz mi, że go kochasz.
4: To jest nieprawdą, że nie kocham, aczkolwiek tak.
1: Wolałabym nie, bo wiem, co mi będzie czekać, jak mnie drań znowu oszuka.
4: Dobrze.
1: Dziękuję bardzo. Michał, bardzo ważne jest, co teraz powiesz.
5: Cię kocham, cię bardzo, będę się starał. Wrócę na pewno i postaram się, żeby wszystko to naprawić.
1: Mało
5: wszystko
1: to
5: było.
1: Mało, to jest taka obiecanka cacana. Powiedz lepiej, Milenie, z czego ty sobie zdajesz sprawę bezwzględnie? Co nie leży, co nie siedzi? Co robiłeś takiego, że...
5: Będę się więcej starał pomagać tobie, robić coś w domu, zajmować się dziećmi.
1: Tak, na
5: no
1: co
5: po prostu chciałbym na co dzień, chciałbym, żebyśmy zaczęli to z czystą kartą i tak jak należy.
1: Milenko, mam nadzieję, że ta rozmowa pomoże ci pomalutku żyć z uśmiechem, szczęściem i z wielkimi, otwartymi, wysuszonymi oczami, bo nie możesz uwierzyć, co się dzieje. Tego ci życzę, Milena.
4: Dziękuję bardzo.
1: Pa!
4: Dziękuję. Pa.
3: Kochaj albo rzucaj.
2: No i oby na tych obiecankach się nie skończyło.
1: Czy państwo chcieli coś powiedzieć Pawelcowi?
0: Tak, czegoż ty nie zrobisz dla sukcesu.
1: I dla pieniędzy, tak, to prawda.
0: voxfm.pl, tam się możecie zgłaszać do Kochaj albo Rzucaj, a jutro kolejny odcinek.

0: spać z tobą. Chciałoby się, co? W poniedziałek. Jeszcze by się tak poleżało w łóżku. Jeszcze by się troszkę przeciągnęło z lewej na prawo. Ktoś tutaj jeszcze krzyczy tak. Ktoś jeszcze nie wyszedł z pracy, a ten ktoś to Pawelczyk. I tak, przypominam, jeżeli chodzi o Kochaj albo Rzucaj, to on czeka na wasze zgłoszenia cały czas. A ja nazywam się Klaudia Wasiluk i mam ogromną przyjemność spędzić razem z wami ten poniedziałek.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
2: Reklama.
4: Robi dzień dobry.
5: Magia radia.

10 do 10 Groove Coverage i Poison w Vox FM za nami. Przed nami jeszcze Eben, Ibizu i All of My Life. To wszystko w Vox FM, a już teraz dobrze słyszycie akcent i przez twoje oczy zielone. 10 do 10, tak, możemy sobie zrobić dzień dobry, podkręcając na przykład troszeczkę pokrętło więcej, albo wejść na voxfm.pl i napisać, co wam robi dzień dobry, bo my, drodzy państwo, mamy 2 kubki, mamy 3 kilo kawy i do tego jeszcze garść słodkich krówek, które dzień dobry mogą zrobić same za siebie. Vox FM.pl, czekam na wasze zgłoszenia, a potem dzwonię, być może właśnie do was.

0: Dr. Alban, It's My Life. Zamieni się teraz na wiadomości w Oksefem, bo za moment punktualnie o 10 Dawid Osysko przedstawi najważniejsze wieści z kraju i ze świata. Po 10 zagramy W&W, Heaven is a Place on Earth. Modelki włodarski, chyba że z tobą również będą. To wszystko w Oksefem, to tu gramy w rytmie hitów. Fajnie, że jesteście razem z nami.
1: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: Reklama.
6: Na pokładzie jest zespół ewakuacji medycznej. Polak, który uległ wypadkowi na Filipinach, wróci do kraju. Nie są zaskoczeniem za chwilę opinia politologa w sprawie wyborów w Krakowie. Mamy sportowe rachunki do wyrównania. Wieczorem polscy piłkarze zagrają ze Szwecją.
0: Na zegarze 10:00. To czas na wiadomości w OXFM. Zaprasza Dawid Osysko. Posłuchajmy.
6: Rządowy samolot jest w drodze na Filipiny. Wojskowi medycy pomogą w powrocie do kraju Polaka, który od 2 lat w ciężkim stanie przebywa w tamtejszym szpitalu. Na pokładzie jest wojskowy zespół ewakuacji medycznej. Szczegóły sprawy zna Mateusz Gołębiewski.
7: W kwietniu 2024 roku Piotr Moczulski podczas podróży po Filipinach zderzył się na skuterze z innym jednośladem. Doznał poważnego urazu głowy i licznych złamań. Lekarze w cebu uratowali mu życie, ale mężczyzna nadal wymaga podawania tlenu i jest karmiony przez sondę. Ma też ograniczony kontakt z otoczeniem. Rządowy samolot jest obecnie w drodze na Filipiny. Podróż w jedną stronę potrwa około 15 godzin. Po przylocie do Polski karetka przewiezie pacjenta do szpitala w Białymstoku. To kolejna taka akcja. Wcześniej wojskowy samolot sprowadził z Pekinu Polkę, która w związku z chorobą zapadła w śpiączkę.
6: Mateusz Gołębiewski, dziękuję za relację. Mobilizacja pod Wawelem. Dwoje kandydatów już walczy o głosy krakowian przed drugą turą. To Łukasz Gibała ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców i Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej. Wyniki pierwszej tury nie są zaskoczeniem, komentuje Tomasz Synowiec, politolog z Klubu Jagiellońskiego.
8: W zasadzie to są wyniki takie, jakie wszyscy przewidywali. W przeciwieństwie do tego, co mieliśmy 2 lata temu, żadnego dużego zaskoczenia, przynajmniej na tych pierwszych miejscach, nie ma.
6: Frekwencja przekroczyła 43% i ten rezultat należy uznać za zaskakujący, dodaje politolog.
8: A w wyborach przedterminowych zazwyczaj te frekwencje były niższe, co pokazuje, że Kraków zmobilizował się tak, jakby to były normalne, odbywające się w regulaminowym trybie wybory samorządowe.
6: A czego od przyszłego prezydenta oczekują krakowianie?
9: Ja uważam, że powinno być tak, jak jest, czyli ta strefa czystego powietrza powinna być jak najszersza, bo mieszkam w samym centrum i chcę żyć w czystym, pięknym mieście.
10: Przede wszystkim oddłużenia, bo ten dług, który jest, jest skandaliczny. To jest nie do pomyślenia, ile zadłużyły miasto poprzednie władze.
11: Nic wielkiego, takiej naprawdę normalnej codzienności, dbanie o nas.
6: Ostateczne starcie kandydatów 11 października. Wśród poszkodowanych jest dziecko. To po tym, jak spłoszony koń wbiegł w grupę widzów podczas święta hodowców koni na Mazowszu. Poszkodowane zostały 4 osoby, w tym dziecko. Do zdarzenia doszło w Górkach w powiecie garwolińskim. Na miejscu interweniowała policja i straż pożarna.
12: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że stojący koń, który był przypięty do bryczki, nagle spłoszył się i wbiegł w grupę osób. W wyniku zdarzenia 4 osoby zostały poszkodowane, w tym dziecko, które po udzieleniu pomocy medycznej w szpitalu zostało zwolnione do domu.
6: Mówi Małgorzata Pychna z policji w Garwolinie. Trwa wyjaśnianie okoliczności tego groźnego incydentu. Wiadomo, że 37-letni woźnica był trzeźwy. Drugi mecz i okazja do rewanżu za dotkliwą porażkę z marca. Wieczorem polscy piłkarze zagrają ze Szwecją w Lidze Narodów. Po bezbramkowym remisie z Bośnią i Hercegowiną kadra Jana Urbana będzie chciała pokazać się z lepszej strony. Rywal dobrze znany. To właśnie ze Szwecją biało-czerwoni przegrali w marcu i stracili szansę na awans na Mistrzostwa Świata.
13: Chciałbym, żebyśmy się pokazali z jak najlepszej strony, żebyśmy byli drużyną, która sprawi mnóstwo problemów zespołowi gospodarzy i oczywiście życzyłbym sobie pozytywnego wyniku.
6: Mówi selekcjoner Jan Urban. Szwedzi w pierwszym meczu wygrali 2-1 z Rumunią. Początek dzisiejszego meczu o 20:45.
1: Sport.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Ale dzisiaj słońce, aż pogody naprawdę nie można zobaczyć, co tu się dzieje na przykład na mapie, bo słońce mi już przyświeca, drodzy państwo, ale nie, dobra, mam 15 stopni już teraz w Lęborku, 6 w Kłodzku i tam jest najchłodniej, a w ciągu dnia, drodzy państwo, nawet do 23 kresek zobaczymy na termometrach. No i to słońce to dzisiaj praktycznie wszędzie. Sprawdzam jak jutro, również bardzo dobrze, również 23. Środa też bez deszczu i 21-22 stopni nawet miejscami. Czwartek 24, mogę tak szukać tego deszczu, ale po co, jak go nie ma?
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: No to taki poniedziałek zwiastuje nam przepiękny, słoneczny tydzień i tego się trzymamy. Dawid Osysko o 11?
6: Będę i zapraszam na wiadomości.
0: Czekamy na kolejną porcję newsów, a tymczasem mamy 4,5 minuty po godzinie 10. W&W obiecywane już za moment. Modelki włodarskie również będą. No bo lato, to jak ma być inaczej?
14: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
0: Klaudia Wasiluk, witam pięknie i zapraszam. Spędzamy razem poniedziałek. 5 po 10. Dzień dobry.

Bajsecki, Spice Girls i Wannabe. To wszystko w Vox FM na 15,5 minuty po godzinie 10. A my teraz, drodzy Państwo, przeniesiemy się na Podlasie. Pozwolicie, że do mojego domu Was zabieram. No, bo tak, to akurat stamtąd pochodzę. To taka żadna tajemnica. Oczywiście serdecznie pozdrawiam Białystok i Akalice. A konkretnie pod Hajnówkę jedziemy, drodzy Państwo, bo tam dzieją się rzeczy niestworzone. To znaczy, to akurat wiadomo nie od dziś. Ale to tam, słuchajcie, nawet no, to, że potrafimy zamienić poziomki w płyn, to wiadomo nie od dziś. Ale że potrafimy zamienić nawet liście poziomki w płyn, to już jest coś. Wyobraźcie sobie, że jest tam pewien mężczyzna, który stworzył własną maczę. Dokładnie tak, z liści poziomki. Wymyślił sobie, że właśnie stworzy maczę. Mało tego, dorzucił jeszcze różeniec górski, taki unikatowy w skali kraju, bo hodowany tylko tutaj, słuchajcie, tylko na naszej pięknej ziemi podlaskiej. I teraz, jeżeli ktoś Wam powie, że po maczę, to trzeba jechać do Japonii, pamiętajcie, że nawet na Podlasiu Japonię to my mamy w domu.

0: Widzicie? A podobno nie ma czegoś takiego jak perfekcja, a Lukas i Steve przekonują, że jednak jest to perfect i to za nami, ale wcale nie, bo patrzę na prognozy pogody, słuchajcie, no i będzie perfekcyjnie, już jest perfekcyjnie, ani kropli deszczu w całym kraju i tak jak przeklikuję i sprawdzam, słuchajcie, to tak będzie wyglądała sytuacja aż do niedzieli. Absolutnie nie protestujemy.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Vox FM robi dzień dobry.
2: Rano, w pracy, w drodze do domu.
1: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
2: Napisz na voxfm.pl, co robi ci dzień.
1: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
2: Bo Vox FM robi dzień dobry.
3: I to nawet w poniedziałek.
4: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399.

0: Super akcja na wszystko trwa! Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: W poniedziałek polskie ziemniaki opakowanie 5 kg 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
3: Reklama. Vox FM.
4: Vox FM. W rytmie hitów.
5: Yo, listen up, here.

Taka bomba energetyczna w Vox FM. Aztek, Pitbull i Capriconce, takie trio i Pretty Woman All Around the World to w Vox FM. Wszystko na 18 minut przed godziną 11. A co przed nami, drodzy Państwo? Będziemy mieli czas swojego życia. I've had the time of my life przed nami. Zdobędziemy jeszcze świata szczyt, ale to wszystko na spokojnie. Najpierw krótka rozgrzewka. Sia. On zaśpiewa, że trzeba się troszeczkę rozruszać. Mówi o Barry. Poniedziałek. Dzień dobry raz jeszcze.

0: to Sonic i Sky, a to wszystko w Vox FM na chwilę przed 11. O 11 na co możecie liczyć, drodzy Państwo? Na kawusie mogę zorganizować, może nawet 3 kilo takiej kawy mogę zorganizować. Mogę nawet zorganizować, słuchajcie, dwie niebieskie filiżanki od Vox FM i jeszcze zapas kurwek. A to wszystko za to, że na voxfm.pl napiszecie, co Wam robi dzień. Ale wcześniej o 11 punktualnie to Wam zorganizuję garść newsów z kraju i ze świata. Czas na wiadomości Vox FM, koniecznie bądźcie z nami.
1: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
2: Autopromocja.
3: Żeby nie było, że ja to mówię. Gdzie są najfajniejsze popołudnia?
2: W Vox

0: Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
0: Reklama.
7: Czy stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa? W Elblągu znaleziono pojemniki z nieznaną cieczą. Będą serwisowane w Polsce, chodzi o silniki śmigłowców Apache. Był rekordowy pod wieloma względami. Podsumujemy 48. Maraton Warszawski.
8: O tym wszystkim usłyszymy już teraz w wiadomościach Vox FM. Jest 11. Dawid Osysko. Zapraszam.
7: Służby sprawdzają, czy mogły stanowić zagrożenie. Chodzi o dwa pojemniki z nieznaną substancją odnalezione w Elblągu. Są to dwie bańki plastikowe po wodzie wypełnione żółtą cieczą, z których wystają kabelki. Taką informację przekazał rzecznik wojewody warmińsko-mazurskiego Szymon Tarasewicz. Odnaleziono je przy jednym z budynków przy łączu gazowym budynku prywatnej firmy w Elblągu. Na miejsce ściągnięto policjantów i strażaków.
9: W tej chwili została wydzielona tutaj strefa zagrożenia. Na miejscu są policjanci, a także straż pożarna. Z Olsztyna jedzie do nas grupa funkcjonariuszy z laboratorium kryminalistycznego, aby ocenić, czy znalezione butelki są zagrożeniem, czy też jest to próba wywołania fałszywego alarmu.
7: Powiedział nam Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych wiadomościach. Silniki polskich śmigłowców Apache będą serwisowane w kraju. Amerykański ambasador i wiceszef MON podpisali umowę w tej sprawie w Dęblinie. Porozumienie PGZ-u z GE Aerospace dotyczy obsługi silników używanych m.in. w śmigłowcach Apache.
10: To silniki, które też są w Black Hawkach, są w śmigłowcach AW-149, AW-101. Ten serwis będzie w Polsce. Będzie mógł też być serwisem na rzecz wszystkich innych naszych sojuszników, którzy używają tych platform bojowych.
7: Mówił wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Porozumienie z częścią programu zakupu 96 śmigłowców dla polskiej armii. Zakup nie tylko wzmocni polską obronność, podkreślał Tomczyk.
10: Dęblin i Łódź, tylko w tych dwóch zakładach w ciągu najbliższych lat zatrudnienie wzrośnie dwukrotnie. Myślę, że to też pokazuje dzisiaj, w jakim kierunku zmierza polski przemysł zbrojeniowy.
7: Podczas uroczystości Cezary Tomczyk zapowiedział także zmiany procedur reagowania na obiekty wlatujące do Polski od strony Rosji. Do tego tematu będziemy wracać. Podbijali pieczątki bez sprawdzania stanu pojazdów i właśnie usłyszeli zarzuty. Mowa o dwóch diagnostach z powiatu Przysuskiego na Mazowszu. Skala przestępstwa jest ogromna, mówi Marcin Sawicki z mazowieckiej policji.
11: Zostali oni doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli łącznie 680 zarzutów wobec podejrzanych. Zastosowano poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju, zakaz wykonywania zawodu diagnosty oraz zakaz kontaktu z osobami, które wykonywały przegląd.
7: Za poświadczenie nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej obu diagnostom grozi do 8 lat więzienia. Brak pełnych pensji dla pracowników i rosnące zadłużenie. Kolejny podkarpacki szpital mierzy się z poważnymi problemami. Tym razem chodzi o placówkę w Sanoku. Zatrudnieni od 2 miesięcy otrzymują niższe wynagrodzenia.
12: 70% wynagrodzenia otrzymujemy za miesiąc lipiec, za miesiąc sierpień. Prawdopodobnie będzie to dalej trwało. Żądamy m.in. tego, żeby wypłacać pracownikom odpraw emerytalnych.
7: Mówi nam Małgorzata Sawicka, przewodnicząca związków zawodowych w sanockim szpitalu. Związkowcy mówią także o braku dialogu z dyrekcją szpitala. Do władz powiatu skierowali wniosek o rozwiązanie z nią umowy. Dziś ten wniosek będzie rozpatrywany. Ten bieg zapisał się w historii. W 48. maratonie warszawskim wzięło udział ponad 11 000 biegaczy. To absolutny rekord, jeżeli chodzi o bieg w Polsce. Sportowym wydarzeniem dnia był występ Lili Anny Windisch-Tot z Węgier. Zwyciężyła z czasem 2 godzin, 24 minut i 48 sekund i ustanowiła rekord trasy i rekord Węgier. To także najlepszy wynik kobiety w maratonie rozegranym na polskiej ziemi. Wśród mężczyzn triumfował Stephen Kibor z Kenii. Przebiegł maraton w czasie 2 godzin, 9 minut i 19 sekund.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: To my jeszcze biegusiem sprawdzamy pogodę, ale tutaj w ogóle nuda, słuchajcie, nie ma absolutnie o czym mówić. Żadnego deszczu, żadnych chmur, żadnych błyskawic, jakiegoś grzmotów, nic, po prostu tylko słońce, słońce, jeszcze raz słońce, przepiękne swoją drogą. 23 stopnie to taki maks, jeżeli chodzi o dzisiaj, najchłodniej 18 stopni wskażą termometry w Zakopanem, 17, przepraszam, w Suwałkach, najcieplej, tak, 23 w Zielonej Górze i taka sytuacja, drodzy Państwo, słoneczna to się będzie utrzymywać i przez wtorek, i przez środę, czwartek, piątek, aż do niedzieli.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: Kolega Dawid idzie korzystać ze słońca?
7: Tak, na 12 zapraszam w imieniu Beaty Piekarskiej.
8: O, tym bardziej, czekamy bardzo i zapraszamy również. Dawida odsyłamy do domu, odmeldowuj się.
7: Dziękuję bardzo za dzisiaj.
8: Miłego poniedziałku życzymy i Wam również, drodzy Państwo, przypominam.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
8: Przypominam, że tutaj również możemy Wam zrobić dzień dobry. Voxfm.pl, napiszcie, co Wam robi dzień, no bo cały zestaw pyszności, filiżanek i wszystkiego jeszcze, co chcecie, na Was czeka. A tymczasem mamy 5 minut po godzinie 11. Klaudia Wasiluk, witam ponownie i zapraszam. Aleksandra Stan, na dobry początek tej godziny. Nick na pokaz również za moment będzie. Dzień dobry raz jeszcze.

The Bad Touch, Pelicany Trips, to wszystko w Vox FM, 17,5 minuty po godzinie 11, w poniedziałek, 28 września, w przepiękny, słoneczny dzień, zwiastujący nam cały przepiękny, słoneczny tydzień, drodzy Państwo. Będzie dużo słońca, ale znalazłam minus tej całej sytuacji, słuchajcie. Bo nie będzie grzybów, nie będzie deszczu, nie będzie grzybów. Ostatnio, wyobraźcie sobie, dzwonię do mamy i ona mówi, nie uwierzysz. Ja mówię, co? Stoję i cały czas przebieram te grzyby. I gotuję, i robię, i już nie mogę na nie patrzeć. A on kolejne cztery wory grzybów mi przynosi do domu. Więc, drodzy Państwo, chociaż to mogę powiedzieć, że to może być nawet i plus tej całej sytuacji, tych słonecznej pogody. No bo nie będzie grzybów i nie będzie co robić. Nie dziękujcie, ale to nie ja załatwiłam. 18 minut po 11, Stereo Love, to już teraz.

0: Tutaj wam zdradzę tajemnicę, bo z reguły jak z Arkiem Sikorą prowadzimy program, to on mówi chodź na ogonek. A to chodzi o to, że tutaj Alan Walker i Ava Max tutaj na końcu jeszcze tak przepięknie nam wybrzmiewają. To Fate oczywiście, a ten numer jest w bestliście. W oxfm.pl zakładka bestlista, możecie tam głosować na swoich ulubieńców. A akurat Fate miejsce ostatnie, ale nic nie stoi na przeszkodzie, bo ostatni, pamiętajcie, będą pierwszymi w oxfm.pl i plusy do waszej dyspozycji. A piątek, godzina 17 oczywiście, słuchamy i zapraszam w imieniu Krzyśka Skrzypkowskiego.
1: Autopromocja.
2: Czy dzięki pierwszej zmianie polubisz swojego szefa?
1: Otóż nie, ale przynajmniej nie będziesz musiał go słuchać.
3: Paweł, słuchaczka Agnieszka pyta, czy nie chciałbyś obornika.
4: Do czego by mi się przydał?
3: Pod pomidorki.
5: Ale wrzuciłbyś sobie na podwórku, ale... to na pewno sąsiedzi by się nie zbliżali.
3: Ja myślałem, że ja dziwny jestem, ale ja tam wolę pomidory z cebulą.
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
2: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
1: Reklama.
2: Vox FM robi dzień dobry.
4: Kamusi?

Czy mamy takie magiczne skarby u nas w skrzyni pod nazwą Vox FM, w której znajdują się dwie filiżanki niebieskie z napisem Vox FM robi dzień dobry? To dokładnie te same, z których myślę, że już może gdzieś widzieliście, jak kawę pije z Colin. A propos kawy oczywiście też mamy całe 3 kilo kawy, które mogą powędrować właśnie w wasze ręce. No i do tego jeszcze zapas przepysznych, słodkich, ciągutych króweczek. Dobrych, próbowaliśmy. I to nie jednej. Oczywiście serdecznie zachęcam, a co zrobić, żeby taki zestaw takich skarbów zgarnąć? Oczywiście wejść na voxfm.pl, napisać, co wam robi dzień. Tutaj możecie naprawdę popisać się wszystkim. Im bardziej kreatywniej, im bardziej dziwniej, tym oczywiście lepiej. A potem koniecznie bądźcie pod telefonem. Po 12 Vox FM będzie dzwonić, być może właśnie do was, z informacją, że nie tylko zrobiło wam dzień, ale że właśnie taki zestaw wpadnie w wasze ręce. VoxFM.pl, to tam was odsyłam, a teraz bardzo ładnie zagram Don't Go Breaking My Heart, Joel Corey i Hannah Bolaine w Vox FM.

0: Becky G, Bad Bunny i Majores to w Vox FM na chwilę przed godziną 12. Za moment punktualnie o 12 zapraszamy na wiadomości Vox FM. Beata Piekarska pojawi się w studiu z najświeższą porcją newsów, a po 12 koniecznie bądźcie z nami, bo muzycznie między innymi The Colors i Italo Disco, a to jeszcze to wszystko za chwilę.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
2: Reklama.
3: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Reklama.

0: Drogo, drożej, coraz drożej. Kolejne rekordy na stacjach paliw. W wiadomościach powiemy też o stanie zdrowia poszkodowanych w wyniku ataku nożownika w Jarosławiu. Będzie też armia robotów na Ukrainie. Kto ma taki pomysł? O tym za chwilę.
1: Godzina 12 już jest na zegarach. To oczywiście czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Beata Piekarska.
0: Ceny paliw przebijają kolejne bariery. Już w tym tygodniu diesel może kosztować blisko 9,30 za litr. Tak prognozują analitycy portalu epetrol.pl. Wysokie ceny mają utrzymać się także dla benzyny. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
2: Eksperci alarmują, że litr oleju napędowego może kosztować nawet 9 zł. 29 groszy. Stacje dotąd próbowały utrzymać cenę poniżej 9 zł, niemal rezygnując ze swojej marży. Za 95 zapłacimy według prognozy od 7 zł. 97 groszy do 8 zł. 9 groszy.
3: Jeśli chodzi natomiast o autogaz, tutaj to paliwo niestety także drożeje. Jest na poziomie 3 zł i 14 groszy średnio w skali ogólnopolskiej.
2: Mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl. Kierowcy już widzą zmiany na pylonach w związku z podwyżką cen autogazu.
4: 2,88. Tankuję za 100 zł, przejeżdżam 440 km.
2: Na ceny wpływa niepewność na Bliskim Wschodzie i ponowny wzrost notowań ropy.
0: Są wciąż w ciężkim stanie i przebywają na oddziale intensywnej terapii. Lekarze walczą o życie dwóch najciężej rannych osób po czwartkowym ataku nożownika w Jarosławiu na Podkarpaciu. Pozostałe dwie osoby czują się lepiej, jedna jest już w domu, druga nadal przebywa w szpitalu w Przeworsku, mówi Magdalena Pogorewska, dyrektor placówki.
5: Pacjentka przebywa w dalszym ciągu na oddziale chirurgii ogólnej. Jej stan jest stabilny, jej życiu nie grozi niebezpieczeństwo, jest przytomna. Tutaj cały czas monitorujemy parametry życiowe, znajduje się pod opieką zespołu medycznego.
0: Przypomnijmy, do ataku nożownika doszło w czwartek na terenie Opactwa w Jarosławiu. 31-letni obywatel Ukrainy zaatakował nożem 5 osób. 67-letni ksiądz zmarł, a 4 osoby zostały ranne. Podejrzany jest tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Do tej pory nie usłyszał zarzutów. Biegli stwierdzili u niego zaburzenia psychotyczne, które uniemożliwiają jego przesłuchanie. Na miejscu pracują biegli. Krakowska policja bada przyczyny pożaru hali w Nowej Hucie. Wczoraj ogień objął tam budynek magazynowy, w którym składowane były środki do dezynfekcji. Pożar na szczęście szybko udało się ugasić. Nikt też nie ucierpiał, mówi Piotr Szpiech z Miejskiej Komendy Policji w Krakowie.
6: Na chwilę obecną przyczyna pożaru nie jest znana. Będzie ona ustalana podczas prowadzonego w tej sprawie postępowania. Na dzisiaj natomiast zaplanowane zostały oględziny tego miejsca z udziałem biegłego do spraw pożarnictwa.
0: W akcji gaśniczej brało udział ponad 40 strażaków. Armia robotów na Ukrainie. Utworzenie firmy, która będzie produkowała systemy robotyczne dla pola walki, zapowiedział wczoraj we Lwowie na konferencji technologicznej były minister obrony Ukrainy Michajło Fedorow. Nasz reporter Mateusz Chłyston zna szczegóły. Mateuszu, powiedz, jak były polityk zamierza realizować ten plan?
7: Fedorow zdymisjonowany niedawno przez prezydenta Zełenskiego mimo ogromnego sprzeciwu ukraińskiego społeczeństwa na początku września ogłosił, że pozyskał inwestora zza oceanu. Alex Karp, szef Palantir Technologies z USA, tak mówił o ich dotychczasowej współpracy. Jestem absolutnie zainspirowany tym, czego dokonaliście wy, Ukraińcy, i niezmiernie cieszę się, że możemy mieć w tym swój udział. Podczas konferencji we Lwowie powstająca firma zaprezentowała spot prezentujący, w jakim kierunku ma zmierzać produkcja. Eksperci komentują, że Michajło Fedorow bierze sprawy w swoje ręce po tym, jak władze w Kijowie zaczęły panikować w związku ze zbrojeniem się Rosjan. Dodają, że rzeczywistym powodem pozbawienia go stanowiska była jego chęć walki z korupcją w sektorze obronnym.
8: Wiadomości sportowe w Vox FM.
0: Drugi mecz i okazja do rewanżu za dotkliwą porażkę z marca. Wieczorem polscy piłkarze zagrają ze Szwecją w Lidze Narodów. Po bezbramkowym remisie z Bośnią i Hercegowiną kadra Jana Urbana będzie chciała pokazać się z lepszej strony. No, trzymamy kciuki. Rywal jest nam dobrze znany. To właśnie ze Szwecją biało-czerwoni przegrali w marcu i stracili szansę na awans na Mistrzostwa Świata. Szwedzi w pierwszym meczu wygrali 2-1 z Rumunią, a początek dzisiejszego spotkania o 20:45. I na koniec wracamy jeszcze do naszych złotych siatkarzy. Biało-czerwoni byli wczoraj hucznie witani w Warszawie. W sobotę pokonali Francję i zdobyli Mistrzostwo Europy.
9: Tata krzyczał i myślał, że już przegrają, ale na szczęście wygrali. Bardzo wielkie szczęście i oby tak dalej.
10: Jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach jak La Bombonera w Argentynie. Także nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę.
0: W Mediolanie Polacy wywalczyli też olimpijską kwalifikację. Teraz krótki urlop i przygotowania do sezonu w swoich klubach.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Ale pięknie jest, proszę Państwa. Złota polska jesień. Gdyby ktoś się zastanawiał, co to znaczy, to wystarczy wyjrzeć przez okno.
0: Dokładnie, jest tak, jakbyśmy tego chcieli. Jest wspaniale, pięknie, słonecznie, cieplutko, w ogóle oby jak najdłużej.
1: Tutaj mistrz, tutaj złoto. No elegancko, proszę Państwa. I to, co jest najciekawsze, gdy zbliży się weekend, czyli piątek, sobota, niedziela, to według zapewnień synoptyków w pogodzie nadal ma być okej.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Jest 5 minut po godzinie 12. Takie szybkie zastępstwo. Witam serdecznie. Dzień dobry. Krzysiek Skrzypkowski. Zapraszam do godziny 14. Oczywiście w rytmie hitów grać będziemy adekwatnie do tego, co jest za oknami. The Colors, Italo Disco już teraz. Piękni młodzi już za moment.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.

0: Gdyby to był normalny poniedziałek z brzydką pogodą, być może tytuł tej piosenki Weekend mógłby denerwować, no ale jak tak pięknie świeci słońce.
1: Vox FM robi dzień dobry.
2: Robi dzień dobry.
0: No i wszystko wskazuje na to, że po prostu to musi być dobry dzień. Do Lidii zadzwoniłem, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: No to ja do ciebie dzwonię właśnie z takim zapytaniem, co tobie robi dzień? Dzień dobry.
3: Dokładnie, dobra kawa.
0: Aha, dobra, to już będziemy za chwilę działać w tym temacie.
3: Dobrze.
0: Aha. No dalej, wymieniaj te wszystkie te rzeczy, które tutaj w zgłoszeniu elegancko napisałaś. Bo tutaj pisze tak, że muzyka, tak? Okej.
3: Okay. Tak, oczywiście zrobiłem, bo
0: tak jest, to jest załatwione. Dobry humor, z tego co słyszę po twoim głosie, to ty sama jesteś nawet sobie w stanie załatwić.
3: No, oczywiście. Dobra. Niczego.
0: I teraz tak, zero dramatu, to jest ważne, żeby być. Umyte okna.
3: No, przy takiej pogodzie to tylko.
0: Dobrze, kiedy masz zaplanowane najbliższe mycie okien?
3: Właśnie to w trakcie mycia.
0: O nie, nie rób tego! Wiesz, co się wydarzy, wiesz, co się dzieje, jak człowiek umyje okna? Momentalnie spada deszcz w okolicy.
3: O nie, bo no patrzyłam na pogodę do przodu, także będzie pogoda na cały tydzień.
0: No właśnie, ja też sprawdzałem. W związku z tym to mi się trochę nie klei, ale być może ty jesteś tym wyjątkiem, który myjąc okna, no nie sprowadza deszczu. No są takie rzeczy w przyrodzie, krótko mówiąc.
3: To tylko ja.
0: Dobra, o matko, napisałeś jeszcze w swoim zgłoszeniu, kto to tak pięknie posprzątał, a to ja, i wtedy jest pełnia szczęścia w twoim życiu, rozumiem.
3: Dokładnie, no to jest moje szczęście. Lidia. I szczęśliwe dzieci obok mnie.
0: O, jeszcze, ho, ho, ho. No to fajnie sobie to życie ułożyłaś, muszę powiedzieć.
3: No, udało

0: Okej, okay. Słuchaj, no to w takim razie Vox FM robi dzień dobry, jak najbardziej. Zapas kawy od nas dla ciebie, naszej specjalnej, voxowej, już zmielonej. Żeby tej energii nigdy tobie nie brało, nie brakło i żebyś zawsze mogła zarażać wszystkich dookoła swoim dzień dobry.
1: Dziękuję bardzo.
0: Jeżeli miałabyś ochotę jeszcze kogoś pozdrowić, Lidia, to proszę bardzo.
1: Oczywiście pozdrawiam całą moją rodzinę, męża, który jest w pracy, niestety pewnie nie słucha Vox FM, bo nie ma jak. Ale pozdrawiam, żeby...
0: Ale wybaczamy, dobra, okej, okay. Jak nie ma jak, to rozumiemy, nie ma jak. Lidia, wszystkiego dobrego życzę, dziękuję, do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: A jeżeli ktoś jeszcze chciałby się pochwalić, jak i co wam robi dzień, zapraszamy na voxfm.pl.

0: Sun Is Up. To Ina w Vox FM w rytmie hitów. 23 minuty pozostało do godziny 13. No i właśnie z okazji tej godziny wszystkim chyba nam należą się gratulacje, bo jakby nie było 12 godzin 30, no już teraz prawie 7 minut w poniedziałku już za nami. Czyli mniejsza część jakby nie było. Pozostało nam poniedziałku jeszcze do ogarnięcia, nazwijmy to jakoś tak sensownie. Żeby też zbytnio się nie denerwować, że jest poniedziałek, bo trzeba powiedzieć to jasno i otwarcie i po raz kolejny, że no ta dzisiejsza pogoda i ta pogoda, która ma być przez cały tydzień, to chyba wszystko wynagradza. Philatophy Carash, Tell It To My Heart, muzycznie w Vox FM już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Vox FM robi dzień dobry.
2: Rano, w pracy, w drodze do domu.
1: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
2: Napisz na voxfm.pl, co robić dzień.
1: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
2: Bo Vox FM robi dzień dobry.
3: I to nawet w poniedziałek.
4: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Autopromocja. Reklam.

0: dochodzi Kowacz.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. Podwajamy wasze naklejki. Od poniedziałku 28 do środy 30 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
8: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
11: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
10: Czyli frosty kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
13: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
14: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: 18,47, 12.
18: Co liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
18: To ja też chcę!
17: 24,39.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Reklama.

To zawsze jest fajny pomysł spotkać się ze znajomą osobą, lubianą oczywiście, i przy kawie pogadać. Aczkolwiek w taki dzień jak dzisiaj, czyli taki piękny, słoneczny poniedziałek, to już sam spacer nawet na taką kawę może być bardzo przyjemną sprawą. Halo, to London i Weekend w Vox FM w rytmie hitów. 10 minut i godzina 13 będzie, to my gramy dalej i po nowość sięgniemy, bo jeszcze przed godziną 13 na naszej antenie pieśń nowa, ale no może przypominać lata, które już były. Armin van Buuren, Everlasting. Za chwilę Marnie, Kashmir Alone w Vox FM już teraz.

0: przy takich dźwiękach to człowiek od razu młodszy się czuje. Armin van Buuren i Everlasting na muzyczne zakończenie tej godziny, bo już tylko 4 minuty pozostały do 13. A punkt 13. W Vox FM oczywiście wiadomości. Po wiadomościach zagramy dalej. Kate Ryan, między innymi po pierwszej w Vox FM.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
2: Autopromocja.
3: Żeby nie było, że ja to mówię. Gdzie są najfajniejsze popołudnia?
2: W Vox

0: Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
4: O.
3: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.

0: super akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie?
2: Kontra Barcelona.
1: Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
3: Sprawdź streaming od Canal Plus.
4: 18, 47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24, 39.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca. Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: Reklama.
14: 13-latek chciał zaatakować szkołę. Jego plany udaremnili policjanci. Na początek szokująca historia z Kujawsko-Pomorskiego. MON zmienia procedury strzelania do obiektów wlatujących do nas od strony Rosji. Górnicy i hutnicy wyjdą na ulicę Katowic, szykują wielką manifestację.
15: A na zegarach jest godzina 13, to oczywiście czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Beata Piekarska.
14: Miał bagnet w plecaku, planował atak na podstawówkę. Policja zatrzymała 13-latka z powiatu wąbrzeskiego w Kujawsko-Pomorskim. Mundurowi dostali w tej sprawie sygnał z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji i o poranku weszli do domu nastolatka.
16: Policjanci z Wąbrzeska przygotowali się do tego działania i o 6 rano weszli do domu 13-latka w powiecie wąbrzeskim. Tam na miejscu w plecaku, który przygotowany był do szkoły, zabezpieczono bagnet, a w mieszkaniu policjanci zabezpieczyli także tasak. Chłopiec dodatkowo wskazał miejsce w pobliżu domu, gdzie zabezpieczono truchła kilku kotów.
14: Chłopak miał przyznać, że sam zabił zwierzęta, relacjonuje Monika Chlebicz z Kujawsko-Pomorskiej Policji. Nastolatek jest teraz przesłuchiwany przez mundurowych w obecności ojca. Polska zmieni zasady dla pilotów broniących nieba. Wojsko zestrzeli drony i rakiety bez konieczności tak zwanej identyfikacji wizualnej. Dotąd trzeba było zbliżyć się do obiektu wlatującego do kraju. Teraz pilot albo dowódca operacyjny podejmie decyzję o naciśnięciu spustu na podstawie na przykład odczytu z radaru, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
17: W związku z zagrożeniem, w związku z tym, że Polska dzisiaj codziennie zmaga się z możliwością wlotu dronów na teren naszego kraju, musimy wprowadzić tego typu zmiany i na rzecz pilotów, i na rzecz bezpieczeństwa państwa.
14: Do tej pory Polska nie korzystała z tego typu możliwości, bo one są zazwyczaj zarezerwowane dla stanu wojny albo stanu wojennego. Zmianę procedur wymusiły przede wszystkim incydenty z dronami wlatującymi do kraju ze wschodu. Mobilizacja górników i hutników. Razem szykują wielką manifestację. 5 października pojawią się przed budynkiem Ministerstwa Energii w Katowicach. Zaprotestują przeciwko likwidacji kolejnych zakładów pracy i polityce klimatycznej Unii Europejskiej.
18: Kolejne kopalnie idą do zamknięcia.
19: Walczycie o całą branżę.
18: Tak, o całą branżę, ogólnie o cały przemysł w tym kraju, bo my sądzimy, że po prostu ten kraj na naszych oczach upada.
20: Koniec ubiegłego roku Huta Królewska w Chorzowie przestała po prostu istnieć. Jedną z przyczyn tego jest wysokie koszty energii.
2: energii. My tylko słyszymy naokoło, że wszystko się po prostu zamyka w Polsce, każde zakłady. Cały przemysł ciężki po prostu do likwidacji. Dlaczego tak się dzieje? Otóż dlatego, że Unia Europejska chce po prostu zielonej energii.
13: Właśnie zamykamy elektrownię Dolna Odra i rządzący oczywiście jaki jedyny pomysł mają, mówią, że jak będzie brakować na północy energii, no to oni dostaną energię z Niemiec.
14: Z górnikami i hutnikami wybierającymi się na manifestację do Katowic rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. A na koniec o niezwykłym znalezisku. Mają jakieś 1200 lat. 6 doskonale zachowanych dirhemów, czyli srebrnych arabskich monet, odkrył w okolicach młynarz poszukiwacz skarbów. Mówi nam Jakub Jagodziński z Elbląskiego Muzeum, gdzie trafiło znalezisko.
20: Te monety były wybijane na terenie Bliskiego Wschodu, na terenie obecnie takich krajów jak Syria, Irak, Iran. Tam znajdowały się mennice i stamtąd szlakami handlowymi te dirhemy docierały.
14: A docierały do osady koło dzisiejszego Elbląga, gdzie znajdowała się jedyna w tej części Europy faktoria handlowa Wikingów.
21: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: To może od najniższych temperatur zacznijmy?
14: No ja myślę, że to gdzieś tam jakiś północny wschód.
15: Dobrze,
14: tam
15: dobrze,
14: może
15: ciepło,
14: być
15: ciepło.
14: 17.
15: Bardzo dobrze. 17 stopni Suwałki, tuż obok Białystok 19 stopni.
14: A środek?
15: 20-21, a na zachodzie kraju to już w ogóle 23 stopni.
14: No, to szaleństwo,
15: wszędzie
14: słuchaj.
15: Bardzo dużo słońca. No naprawdę, myślę, że tutaj powinien być taki wzorzec pogodowy, który powinien być realizowany codziennie w jesienny czas. No i tak właśnie jak jest dzisiaj, powinno być, no przynajmniej w każdy poniedziałek.
21: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: 4,5 minuty po godzinie 13 aktualnie jest na zegarach. No to dalej pędzimy oczywiście z tym poniedziałkowym popołudniem, grając w rytmie hitów. Kate Ryan, LLA w Vox FM już teraz. Ekipa, chwilę później Felix Jen w dalszych naszych muzycznych planach.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.

I słysząc to nagranie, od razu przypomina nam się taki film. Las Vegas, Florida, Kesha, Right Round przed chwilą w Vox FM w rytmie hitów. Mamy już 17 minut po godzinie 13. Pozostaje mieć nadzieję, że wasze weekendowe wspomnienia, jeśli istnieją, no to nie są tak bezpośrednio związane z tymi przygodami, które były pokazane w filmie Las Vegas. To. No dobra, mamy poniedziałek. Pogodowo jesteśmy, trzeba przyznać, rozpieszczani. Poniedziałek, 28 dzień września, żeby nie było, gdzie jesteśmy w ogóle w czasoprzestrzeni. I tak sobie pomyślałem, że skoro pogoda jest taka piękna, to zagrać wakacyjną, ale taką typową wakacyjną piosenkę to po prostu trzeba. Co prawda sprzed lat wielu, ale wakacyjne jak najbardziej. Fun Factory teraz w Vox FM.

0: Co prawda nie najlepiej, ale cały czas bardzo dobrze. Mowa oczywiście o drugim miejscu w ostatnim notowaniu bez listy, bo właśnie taką pozycję ta piosenka zajęła. Reasons, Eli Oaks i Lavinia. A że mamy poniedziałek i do piątku, no trochę czasu jeszcze pozostało, oczywiście można narzekać, że do piątku daleko, ale można czas sensownie spędzić. Na przykład zerkając na naszą stronę voxfm.pl i głosując na piosenki, które bez listy są. Efekt głosowania podczas najbliższego notowania bez listy w piątek po 17:00, przypomnę. No a dzisiaj tak, poniedziałek trwa, mamy 28 minut do godziny 14:00 i już tutaj za chwilę Sean Paul, Alexis Jordan.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
1: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel. 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann. Moja drogeria.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
13: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu Ty ciągle przepłacasz.
14: Dobra, zdradź sekret.
13: Jaki sekret?
14: No, ten Twój patent na zakupy.
13: Kupujesz Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
14: Tylko w Modivo?
13: Nie, też w Obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
14: I co z tym cashbackiem?
13: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
14: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
15: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
18: Vox FM robi dzień dobry.
19: Magia Radia.

przenieść się choćby nawet muzycznie do lat 90. to zawsze to jest przyjemna sprawa. Kto pamięta, ten wie. Corona i Baby Baby w Vox FM w rytmie hitów, a za 14 minut godzina 14 będzie. Gramy dalej z nowości już teraz Fast Boy Music Sounds, a Grupson i na szczycie w Vox FM za momencik.

0: taką zabawę wymyśliłem.
1: Fajnie.
0: Jak leci jakaś piosenka,
1: tak?
0: Nie, to wszyscy zgadują, czy ta piosenka jest od ciebie starsza czy młodsza.
1: Ja wiem.
0: Albo czy ty na przykład jesteś od tej piosenki starszy czy młodszy.
1: A jak obstawiasz?
0: W tym przypadku,
1: aha,
0: że OMD, no chyba młodszy jesteś.
1: Ja jestem młodszy, tak.
0: No
1: i przy czym pamiętaj, że ja jestem z grudnia.
0: A, nawet.
1: Krzysiek Skrzypkowski o tej porze, aż nie wiem jak cię pożegnać.
0: Do usłyszenia.
1: Dobrego dnia.
0: Kamil Rutkowski.
1: Zapraszam.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
5: Jeszcze tylko dzisiaj w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja jeszcze tylko dziś. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
12: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
11: Z PSB zawsze się da.
13: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
15: Elektryk? Pewnie drogi.
14: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
15: Co? Z serwisem i gwarancją?
14: I tylko 10% opłaty wstępnej.
15: Tylko gdzie jest haczyk?
14: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
15: Czekaj, 30 tysięcy?
14: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
16: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
17: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
18: Hot doga poproszę!
17: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
19: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
1: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
3: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
7: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
3: Reklama.
20: Udzielał się na internetowych forach o treściach faszystowskich. 13-latek z Kujawsko-Pomorskiego planował atak na swoją szkołę. Potężny pożar w centrum Białego Stoku. Z ogniem walczy 12 zastępów straży. Nie pozwól, by kaszel przerwał ci życie. W wiadomościach też o kampanii Płuca Polski.
18: I o tym wszystkim słuchacie już za chwilę w wiadomościach Vox FM o godzinie 14, na które zaprasza Beata Piekarska.
20: Jego wpisy wzbudziły niepokój służb. Udzielał się na internetowych forach o treściach faszystowskich. Mowa o 13-latku z powiatu wąbrzeskiego, który planował zamach w jednej ze szkół w swojej okolicy. Miał w swoim plecaku bagnet. Chłopak dziś został zatrzymany przez policjantów z Wąbrzeźna. Ze szczegółami Marta Łazarska.
21: Jak udało mi się ustalić, to właśnie wpisy nastolatka miały wzbudzić czujność Biura Międzynarodowej Współpracy Policji, które zaalarmowało policję w Wąbrzeźnie. Nieoficjalnie mówi się, że miały być one o tematyce ekstremistycznej czy faszystowskiej. Tego nie potwierdza póki co policja, która prowadzi czynności z 13-latkiem. Jest przesłuchiwany w towarzystwie rodzica. W ciągu najbliższych godzin ma być doprowadzony do sądu rodzinnego. Jak dowiedziałam się, wcześniej nie było problemów z prawem w przypadku nastolatka.
20: Kłęby czarnego dymu nad centrum Białego Stoku. 12 zastępów strażaków ściągnięto do pożaru w okolicy ulic Jagienki i Sienkiewicza. W ogniu stanął dach powstającego tam budynku. Sytuacja według ostatnich informacji jest już opanowana i nie ma informacji o poszkodowanych. W centrum są ogromne utrudnienia w ruchu. Ruszyli walczyć o głosy krakowian. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska od razu po ogłoszeniu wyników pierwszej tury starcia o fotel prezydenta wyszli na ulicę miasta. Zachęcali mieszkańców do głosowania, rozdając obwarzanki.
22: Dzień dobry dla pana obwarzanek, dla państwa, tak, proszę uprzejmie. To jeden z największych węzłów przesiadkowych. Jest tutaj mnóstwo ludzi. Ludzie śpieszą się do pracy, część z nich nie zdążyła zjeść śniadania, więc stwierdziliśmy, że umilimy im ten poranek.
23: Obwarzanki są na podziękowanie za głosowanie. Prawie 30%, to jest więcej niż dawałem jakiekolwiek sondaże.
20: Zwycięzca pierwszej tury wyborów Łukasz Gibała zapowiada, że kampanię poświęci przede wszystkim na spotkania z mieszkańcami. Będzie zabiegał o elektorat PiSu, Nowej Lewicy i Partii Razem. Podobnie Monika Piątkowska. Zapowiada, że będzie chciała rozmawiać z mieszkańcami, ale też swoimi konkurentami, którzy po pierwszej turze odpadli z rywalizacji. Druga tura wyborów w Krakowie 11 października. Przewlekły kaszel nie jest błahostką i może być wczesnym objawem groźnych chorób płuc. Przekonuje o tym najnowsza kampania społeczna Płuca Polski, której towarzyszy hasło Nie pozwól, by kaszel ci przerwał życie. To bardzo ważne przesłanie, które może uratować życie, mówi Damian Sikora, u którego wykryto niebezpieczną zmianę w płucu w szpitalu na Śląsku.
24: Paliłem ostro, tak średnio dwie i pół paczki dziennie.
25: Jak długo?
24: Zacząłem palić na studiach. Ponad 50 lat. I się okazało, że jest mały guzek 3 mm w płucu. Teraz jestem pod stałą opieką poradni pulmonologicznej. Zmusiło mnie to do nieco zmienienia swojego trybu życia. Był, że tak powiem, kaszel palacza. O, że z reguły to był kaszel rano.
20: Od 1 października Ministerstwo Zdrowia i NFZ uruchamiają ogólnopolski bezpłatny program wczesnego wykrywania raka płuca z wykorzystaniem tomografii komputerowej. Z badań skorzystają za darmo m.in. osoby, które od wielu lat palą papierosy.
26: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: A pogodowo same doskonałe wiadomości, bo w całym kraju bardzo dużo słońca i bardzo sympatyczne temperatury, no bo dzisiejszego popołudnia na termometrach nawet 22 stopnie będą pokazywały tyle termometry w Szczecinie i w Gorzowie Wielkopolskim, do 15-16 tyle w Suwałkach. Najbliższa noc również bardzo pogodna. W ogóle to o tym nie ma co mówić, bo przez najbliższe dni cały czas praktycznie bezchmurne niebo nad Polską, z czego się oczywiście bardzo cieszymy. Tej nocy od 10 stopni w Szczecinie do 7 w Koszalinie. Biometr przy takich temperaturach, nie trudno się domyśleć, bardzo korzystny.
26: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: 4 minuty po godzinie 14. Poniedziałek 28 września rozgościł nam się w kalendarzu. Ja wiem, że do poniedziałków mamy jakąś przedziwną poniedziałkową awersję. Dzisiaj jest Światowy Dzień Wścieklizny.
27: To jest dzień z Vox FM.
18: Weź coś z tym zrób i powiedz szefowi teraz, dlaczego ci się nie chce.
28: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
18: I dlaczego tak warczysz na Monikę z drugiego piętra? No właśnie dlatego. Światowy Dzień Jabłka dzisiaj, także chrupiemy. Ja!

0: Wysłuchali Państwo wraz ze mną utworu muzycznego o tytule Nie daj życiu się w wykonaniu zespołu After Party. Dziękujemy. Taki mam dzisiaj nastrój. Taki troszeczkę nostalgiczny, tak troszeczkę jesienny, prawda? Idąc do Was przez park, obserwowałem, proszę ja Was, jak ten liść opada, jakaż to jest alegoria naszego życia, że wszystko prędzej czy później opada. Tego już nie uratujemy. Dzień dobry wszystkim, jakoś naprawdę dzisiaj nostalgicznie, muszę Wam powiedzieć, się zrobiło. Tak szedłem, tak noga za nogą. Jakoś tak mam wrażenie, że ten poniedziałek mnie przynajmniej natchnął do pewnego rodzaju refleksji, do pewnego rodzaju takich rozmyślań o życiu, o tym, co było, o tym, co będzie. A do czego Was zachęca albo zniechęca poniedziałek? 609 2 razy 869. Dzisiaj proponuję zabawę w dokończ zdanie. Poniedziałek jest dla mnie jak? I tu trzy kropki. Cała reszta już po Waszej stronie. 609 2 razy 869. Bawimy się oczywiście, to się nigdy nie zmienia.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: A żeby się bawić, to jest potrzebny Andrea Bocelli i David Guetta. Ale tylko w tym zestawie. Samantha Fox za chwilę o dotykaniu.

0: To jest piosenka...
1: Cicho już.
0: Samantha Fox. To jest piosenka lekarska o dotykaniu. 19,5 minutki mamy po godzinie 14. Poniedziałek jest jak dzisiaj taka zabawa w dokończ zdanie. Numer telefonu 609-2x869. To jest numer absolutnie do waszej dyspozycji. Proszę go wykorzystywać, ale bardzo rozsądnie, bo wiecie, ja później czytam, mi jest przykro, ja siedzę, ja płaczę. Ale jeżeli macie ochotę dokończyć zdanie poniedziałek jest jak, to bardzo proszę. Poniedziałek jest dla mnie rzeźki jak szklanka zimnej wody. No to nie dogadamy się. To Mariusz, nie dogadamy się. Poniedziałek jest dla mnie jak bumerang. Zawsze wraca, pozdrawiam Mateusz Strzeladzi. PS, to prawda, to prawda. Poniedziałek jest dla mnie jak moja teściowa. Nawet jak nie chcę, to i tak się pojawia.
2: To jest dzień z Fox FM.
0: Ale to nie tylko jak twoja teściowa, to jak każda teściowa.

0: Lerek Innowator dla tych, którzy nie lubią poniedziałków. Już teraz w Vox FM, oczywiście w rytmie hitów. 27 minut po 14. No to 3 minutki i najświeższe wydanie wiadomości. Bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie wiesz, jak do

0: Autopromocja. Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
5: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, ka stąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.

0: Super akcja na wszystko trwa! Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Reklama.
2: 14.30 wybiła na zegarze Beata Piekarska w studiu z najświeższą porcją wiadomości. Słuchamy.
3: Czarne, lepkie grudki. Bałtyk wyrzucił na blisko 50-kilometrowy odcinek plaży od Rowów w Pomorskiem do Rusinowa w Zachodniopomorskiem. To substancja ropopochodna, prawdopodobnie wyrzucona nielegalnie do morza przez jeden ze statków. Służby apelują do mieszkańców i turystów o ostrożność. Jeszcze dziś ma się zacząć czyszczenie plaży. Koniec służb w Elblągu. Na terenie jednej z firm znaleziono przy przyłączu gazowym dwa pojemniki z łatwopalną cieczą i podejrzanym okablowaniem. Z budynku ewakuowano ludzi, zostały już zabrane te pojemniki przez służby i zabezpieczone do dalszych badań. Dla wędkarzy coś teraz będzie. Właśnie zaczyna się wyjątkowy czas. Jesienią ryby intensywniej żerują. To szansa na takie zdobycze jak szczupaki czy okonie.
4: Zbliża się jesień, także drapieżniki, grube drapieżniki i na Wielkim Szlaku Mazurskim ogromne szczupaki. Takie łowienie, które lubię najbardziej. Dlatego się najbardziej nie mogę doczekać.
5: Jesień. Ryby po lecie trochę tak wybudzają się z tego takiego chimerycznego stanu i bardziej żerują przed zimą.
6: Głównie szczupaki, trochę też na okonie. Postaram się jutro z rana, jak się uda, i po południu też raczej spróbuję.
3: Zdradzili nam doświadczeni warmińscy wędkarze. Poza szczupakiem i okoniem, jesień to świetny czas, także na leszcza czy sandacza.
2: No i właśnie poniedziałek stał się lepszy. Enrique, już gramy 28 minut i mamy 15.

Parappa, czyli Perdoname, Dekoro oczywiście w Vox FM, 23 minuty zaledwie dzielą nas od 15, ważna pora każdego popołudnia. Przypomnę, że Vox FM robi dzień dobry, dla tych, którym poniedziałek troszkę straszny, my robimy tak, żeby był dobry. A poniedziałek jest jak? Oho. Poniedziałek jest jak piątek, pisze ktoś, bo jutro urlop. Nie podam twojego numeru, bo nie chcę ci robić problemu.

0: Piosenka z tytułu Juby Jabba, tak zwana, czyli United, Prince, Ethel Joey, Marky Mark. Jak ja uwielbiam takie klimaty, tego nic nie zastąpi. No, chyba że to co po godzinie 15, ale to jak zmrużymy oczy. I na Amazing już na was czeka, ale to oczywiście po wiadomościach, te za 4 minuty. Uśmiech od ucha do ucha. Poniedziałek, ale to już 15.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
3: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
8: Bo teraz w Auchan przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
14: A, no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
17: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
18: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
19: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
20: I zrobiła nam super pokój.
21: Mamo, dzięki!
22: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
23: Reklama.
24: Rosjanie zaatakowali centrum Kijowa. Jedna osoba nie żyje, co najmniej 5 jest rannych. Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy, ustalił nasz reporter. Zabrakło około 20 tysięcy podpisów. Pożar ciężarówki na zjeździe z autostrady A4 pod Gliwicami.
0: I o tym wszystkim usłyszycie już za chwilę w wiadomościach Vox FM o godzinie 15, na które zaprasza Beata Piekarska.
24: Na początek dramatyczne doniesienia z Kijowa. Rosjanie zaatakowali centrum ukraińskiej stolicy. Zniszczony jest budynek Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Jedna osoba nie żyje, co najmniej 5 jest rannych. Z nami na łączach teraz nasza ukraińska korespondentka Marta Radio. Marto, powiedz, jak w tej chwili wygląda sytuacja w Kijowie i co wiemy o ataku?
1: Nad Kijowem unosi się dym po nowym ataku, a strażacy nadal gaszą pożar w budynku Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. W chwili uderzenia w środku przebywali pracownicy instytucji. Ogień pojawił się tuż po ataku na niższych piętrach i odciął ludziom drogę wyjścia. Na nagraniach, które już obiegły sieć, widać dramatyczne sceny. Uwięzieni w zadymionych pomieszczeniach ludzie próbowali wydostać się przez okna. Część z nich musiała wyskakiwać z budynku. Według wstępnych informacji doszło do bezpośredniego uderzenia, prawdopodobnie dronem typu Garań 5. Zaatakowany budynek znajduje się w centralnej, historycznej części ukraińskiej stolicy. Wołodymyr Zełenski już zapowiedział, że Ukraina przygotuje odpowiedź na ten atak.
24: To kolejny atak na Kijów w ciągu ostatniej doby łącznie. Alarm lotniczy w stolicy trwał dziś co najmniej 10 godzin. Wybuch i pożar ciężarówki na zjeździe z autostrady A4 pod Gliwicami. Zapaliła się naczepa tira, który przewoził ponad 200 beczek z niebezpiecznymi odpadami. Na miejscu trwa akcja służb. Relacjonuje nam Damian Dudek z Gliwickiej Straży Pożarnej.
2: Pożar został opanowany. Teraz trwa zabezpieczenie tego materiału. Na miejscu pracuje też specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z Katowic, która będzie zabezpieczała ten materiał, aby można było go stamtąd zabrać i przekazać do utylizacji.
24: Do pożaru doszło na zjeździe z autostrady A4 na drogę krajową numer 88. Przejazd A4 odbywa się bez przeszkód. Zablokowany jest jednak zjazd z drogi krajowej numer 88 na autostradę. Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy, ustalił nasz reporter. Organizatorom nie udało się zebrać wystarczającej liczby podpisów. Mają 111 tysięcy, a powinno być 132 tysiące. Więcej na ten temat w kolejnych wiadomościach Vox FM. Okradli szpital, a leki i sprzęt komputerowy wywieźli karetką. Złapano jednego ze złodziei po zuchwałym włamaniu do szpitala w Miastku w województwie pomorskim. Zatrzymany 34-latek z powiatu koszeńskiego usłyszał już zarzut. Szpital w Miastku jest zamknięty od sierpnia. Z szacunkowych danych wynika, że długi placówki przekraczają 40 milionów złotych. Szpital zalega z płatnościami dla pracowników. Wiadomo o blisko 300 wierzycielach. Młodzi kucharze rozpalili pod kotłem. W Bydgoszczy trwają kulinarne zmagania uczniów szkół gastronomicznych z całego kraju. Każda drużyna musi ugotować zupę i zachwycić jury. W powietrzu unosi się zapach pysznych potraw, a turniej przypomina telewizyjne show.
3: Gotują w kociołkach na żywym ogniu 22 litry wybranej zupy regionalnej. Bardzo ciekawe zupy związane z danym regionem. Przykładem takiej zupy może być na przykład bursztynowa zupa rybna prosto z województwa pomorskiego.
21: No. A co tu będzie?
23: Zalewajka łódzka.
21: To w takiej zalewajce być musi.
23: Oczywiście kiełbaska, zakwasik, ziemniaczki na pewno.
21: Teraz muszę przemieszać boczek i cebulkę, muszę podsmażyć. Jest tempo, jest fajnie.
25: Tak się pracuje w restauracji.
21: Dokładnie, no w restauracji zawsze.
26: No na pewno jakieś doświadczenie dostanę.
21: Trochę jak w telewizyjnym show.
26: No można tak nawet powiedzieć, tak.
24: Z Krzysztofem Szczepaniakiem, organizatorem turnieju i uczniami rozmawiał Dawid Olszewski, a zupy oceniają uznani restauratorzy. W Bydgoszczy walczy 6 drużyn, m.in. z Łodzi i Poznania.
27: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: 4 minutki zagościły nam już po godzinie 15 w poniedziałek 28 września doniesienia pogodowe doskonałe. To znaczy dzisiaj bardzo dużo słońca. Aż zajrzałem za okno, fantastycznie to wygląda. Bardzo ciepło, 22 stopnie będą pokazywały tego popołudnia termometry na zachodzie naszego kraju, 15-16 w Suwałkach i Białymstoku. Ta noc również bardzo pogodna, od 10 stopni w Szczecinie do co prawda zaledwie 6 w Suwałkach, ale to są temperatury, które będą bardzo realne, że tyle ile na termometrze, tyle na skórze.
27: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Witam Was w Międzynarodowym Dniu Tajniaka. A słuchajcie, czy wiecie o tym, nie wiem czy wiedzieliście o tym, że najlepsi szpiedzy na świecie pochodzą z Islandii. Islandcy szpiedzy są najlepsi na świecie. Wiecie dlaczego? A słyszeliście kiedyś o islandzkim szpiegu? No właśnie.
27: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
0: No to Ina, co prawda nie z Islandii, ale z Rumunii, ale gra doskonale. Jonatas Plastic Funk in the Middle, 5 minut po 15, Kamil Rutkowski, program To jest dzień, bo to jest dzień dobry. Za chwilę robimy dzień jeszcze lepszy. Dzień dobry, Vox FM na voxfm.pl.

0: Zadano mi właśnie przed chwilą bardzo ważne pytanie. Ilu jest Kamilów? No to może ktoś zna odpowiedź na to pytanie. 609-2x8-69. Kamile z całej Polski i nie tylko. Łączmy się w bólu. 11 minut po godzinie 15. Numer do mnie znacie w tematach wszelakich. 609-2x8-69. Możecie dzwonić, możecie pisać, co wam tam tylko w duszy gra. A ja tutaj cały czas jestem i odpowiadam na wasze prośby. Jakie by one nie były, no chyba, że są o pieniądze, to wiadomo. Takie prośby to z mojej strony, a nie w moją stronę. Sami doskonale wiecie, o co chodzi. Wyobraźcie sobie, że 1 października rusza ważny program dla turystów. Będzie można zdobyć 300 zł i, uwaga, jechać na Podlasie. Jednym słowem, podlaski czek turystyczny rusza. Przeznaczono 800 tysięcy złotych, żeby ludzie chcieli na Podlasie przyjechać. Bez sensu, kompletnie bez sensu. Po co zachęcać ludzi pieniędzmi po to, żeby przyjechali na Podlasie? Na Podlasie, żeby przyjechać, zachęca się czymś innym.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Wiecie, to jest... Podlasie ma ducha, no po prostu.

0: Nie. Nic. Nic, zupełnie nic się nie pozmienia. Prawda, Natalia?
1: Dzień dobry.
0: No dzień dobry, no i co tam?
1: Wszystko w porządku, wszystko dobrze.
0: Ale jak? W poniedziałek?
1: No oczywiście.
0: No co ty mówisz, no jakim cudem? Poniedziałek, 15:20, a ty tutaj tryskasz energią, smażysz placki ziemniaczane, no co jest?

0: mama na pełnych obrotach.
1: A, to jak rozumiem, to ty dla dzieciaków, ty nie masz po prostu wyjścia, tak? U ciebie, jak
0: nie
1: rozumiem, czy poniedziałek, czy sobota, czy niedziela, za każdym razem jest dokładnie to samo.
0: Tak.
1: Co ci robi dzień, Natalko?
0: Robi mi kawę i ciastko koleżanki.
1: Ja dopiero teraz zrozumiałem twój wpis, bo ty napisałeś: mi robi dzień, miły gest od koleżanki, ja zapraszam ją na kawkę, a ona przywozi mi pyszną domową szarlotkę. Jednym słowem, zazwyczaj to ty musisz innych ugościć, więc jak się ciebie ugości, no to jesteś od razu szczęśliwa, zadowolona.
0: Ja kawę, coś ciastu.
1: Piękne, piękne. Kochana, ile tych placków już nasmażyłaś?
0: Ale będzie z 10.
1: Kurde, na zapachniało mi tak, na placka nabrałem, ochotem zjadłem. A ile masz jeszcze w planach?
0: No jeszcze co najmniej 10.
1: Czyli załapać można by się było tam na jednego chapsnąć.
0: Nie ma żadnego problemu.
1: Najważniejsze pytanie brzmi, tylko dobrze się zastanów nad odpowiedzią. Placki ziemniaczane z cukrem czy ze śmietaną?
0: Ze śmietaną.
1: Dobrze, dlatego stąd nasza obopólna sympatia. Kochana, ja ci robię dzień w takim razie, bo tam szarlotka szarlotką, zapas kawki od Vox FM, króweczki, kubeczki do kawki, żebyś miała się w czym napić. Może być?
0: Oczywiście.
1: No to już są twoje w takim razie. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję. Vox FM robi
1: dzień dobry. No i właśnie tak się to robi na voxfm.pl.

0: jest Lukas, zwany również Lukaszem. Chciałbym ci powiedzieć, ja również chcę wam powiedzieć, ale bardziej chcę powiedzieć wam Kaśka, która za chwilkę w studiu, bo za dwie minuty wiadomości.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Dużo dobrego!
10: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto dużo dobrego!
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Reklama.
0: Na zegarach 15.30. Mówię inaczej, bo w studiu pojawiła się Katarzyna Pilewska.
14: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Zapraszamy na wiadomości.
14: Na początek nowe informacje z Kościerzyny. Rusza śledztwo w sprawie potrącenia 3,5-latka. Chłopiec zginął na prywatnej posesji, potrącony przez staczający się samochód. Ojciec dziecka podniósł pojazd lewarkiem, wydobył syna i wezwał służby ratunkowe. Chłopiec zmarł podczas akcji reanimacyjnej prowadzonej na terenie posesji. W sprawie nikt nie został zatrzymany, a ojca pokrzywdzonego przesłuchano w charakterze świadka. 3 miesiące spędzi wreszcie 26-latek z powiatu chełmskiego na Lubelszczyźnie. Na jego posesji znaleziono 12 kg narkotyków, a także sterydy oraz przedmioty do przygotowywania i porcjowania narkotyków. Mężczyzna usłyszał zarzuty, będzie się tłumaczyć przed sądem, został tymczasowo aresztowany. A w Tatrach mamy polepszenie pogody. Coraz więcej słońca i wyższa temperatura będą kusić, by podziwiać złotą polską jesień w górach. Ale trzeba pamiętać, że nadal zalega tam śnieg. Od 1900 metrów obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego, ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
15: Tutaj szczególnie niebezpieczne będą tereny trawiaste. Trawa, ziemia jest jeszcze nagrzana, ciepła, więc tworzy się tak zwana warstwa poślizgowa. Mogą schodzić lawiny, tak zwane suwy z ciężkiego śniegu. Mimo, że wydaje nam się, że śniegu jest niewiele, no to jeżeli on się nazbiera w jakichś żlebach, na stremionych fragmentach, zacznie zjeżdżać, no to może zrobić nam krzywdę.
14: Niebezpiecznie może być zarówno w Tatrach Zachodnich, jak i Wysokich. Tam m.in. na szlaku na Rysy przyda się też sprzęt zimowy, raki i czekan oraz bardzo duże doświadczenie.
16: Wiadomości sportowe w Vox FM.
14: Przed Polakami drugi mecz i okazja za porażkę z marca. Wieczorem nasza reprezentacja zmierzy się ze Szwecją w Lidze Narodów. Po bezbramkowym remisie z Bośnią i Hercegowiną kadra Jana Urbana będzie chciała pokazać się z lepszej strony. Szwedzi w pierwszym meczu wygrali 2-1 z Rumunią, a początek dzisiejszego meczu o 20.45. I na koniec wracamy jeszcze do naszych złotych siatkarzy. Biało-czerwoni byli wczoraj hucznie witani w Warszawie. W sobotę, przypomnijmy, pokonali Francję i zdobyli Mistrzostwo Europy.
17: Tata krzyczał i myślał, że już przegrają, ale na szczęście wygrali. Bardzo wielkie szczęście i oby tak dalej.
18: Jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach jak La Bomboniera w Argentynie, także nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę.
14: w Mediolanie Polacy wywalczyli też olimpijską kwalifikację. Teraz krótki urlop i przygotowania do sezonu w swoich klubach.
0: Jak to było? Jak to tam było? Bo
14: okazja za porażkę z marca?
0: Tak, że po bezbramkowym remisie z Bośnią kadra Jana Urbana będzie chciała pokazać się z lepszej strony, tak?
14: Tak jest.
0: Poprosiłem o komentarz eksperta.
1: Hehehehe

Co oni tam śpiewają jeszcze raz? Aha, aha. Nie, no ja, przepraszam, ja nie wiem, ale to jest pytanie do was. Co oni tam śpiewają? Bo ja tam słyszę honey, honey, nie wiem. 21 minut do 16. Widzę, że każdy chciałby teraz zostać Natalką, która chwilę temu na naszej antenie zrobiła sobie dzień dobry, a w zasadzie Vox FM zrobiło jej dzień dobry. A to możecie na voxfm.pl, tam Vox FM robi dzień dobry i to uwaga, to jest najważniejsze, nawet w poniedziałki. Przepraszam, zwłaszcza w poniedziałki.

Gdyby komuś było za mało słońca na niebie, to dostaje dodatkową porcję słoneczka prosto ze swoich głośników. Enja Mea Culpa, czyli Luis Fonsi, Demi Lovato w Vox FM. Teraz coś po polsku. Wasi wybrańcy, klasyki Sławomir.

0: Minęli oczywiście ram pam pam, czyli można powiedzieć taki nieoficjalny hymn popołudnia. 3,5 minutki mamy do godziny 16, a o 16 wiadomości Vox FM. Oczywiście, że tak, najświeższe wydanie. Zaraz po Madonna La Isla Bonita. No i wszystko będzie jasne. Sprawdzimy, co z tym poniedziałkiem.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl /smart/loteria.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
13: 18,47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
14: To ja też chcę. 24,39.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Reklama.
17: Będzie eksperyment procesowy w akwaparku, to po śmierci dziecka i od tego tematu zaczniemy. W wiadomościach też Warszawa, nie będzie referendum, zabrakło podpisów. Powiemy też o cyberataku na firmę, która tworzy oprogramowanie do zarządzania dokumentacją medyczną. Posłuchajcie.
0: Z przyjemnością. Czas na wiadomości Vox FM o godzinie 16. Zaprasza już teraz Katarzyna Pilewska.
17: Instruktorka pływania była kilka metrów od chłopca, ratownicy na wieżyczkach. To informacje, jakie prokuratura ujawnia po dzisiejszym eksperymencie procesowym w akwaparku Fala w Łodzi. Śledczy odtworzyli wydarzenia z lipca tego roku. Podczas półkolonii 7-letni chłopiec tonął w basenie. Zmarł po 2-tygodniowym pobycie w szpitalu. Dziś śledczy sprawdzali m.in., co mogli widzieć ratownicy z miejsc, w których wtedy przebywali, mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi.
18: Instruktorka przebywała kilka metrów od topiącego się dziecka. To mogę ujawnić, tak samo jak mogę ujawnić właśnie to, że ratownicy przebywali na wieżyczkach.
17: Eksperyment przeprowadzono w dwóch wersjach, z ratownikami w pozycji stojącej i siedzącej. Wszystko po to, by ustalić, co mogli widzieć w obu tych przypadkach.
18: Musimy sobie też w toku tego śledztwa odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie, czy ratownicy powinni byli chodzić, a na przykład siedzieli, a jeżeli nie chodzili, to jak to wpłynęło na ich widoczność?
17: Ostateczne wnioski z eksperymentu mają zostać ujawnione dopiero na dalszym etapie śledztwa. Śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Do tej pory nikomu nie postawiono zarzutów. Podejrzani są ci sami hakerzy. Sprawa kolejnego wycieku danych pacjentów z bazy prywatnej firmy zostanie włączona do trwającego już śledztwa, ustalił w prokuraturze nasz reporter. Chodzi o cyberatak na firmę, która tworzy oprogramowanie do zarządzania dokumentacją medyczną. O wycieku tej bazy poinformowała jedna z placówek w Inowrocławiu. A szczegóły zna Mateusz Chłystun. Mateuszu, powiedz, co dotychczas ustalili śledczy?
2: Według ustaleń Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości za atak i kradzież danych odpowiada ta sama grupa hakerów, która w sierpniu wykradła identyczne treści z baz firmy MyDoctor i która pozostaje nieuchwytna. Śledczy na razie nie mówią o skali tego wycieku. Z zaatakowanego oprogramowania korzysta także m.in. grupa Enelmed, która poinformowała, że wyciek może dotyczyć około 3% jej pacjentów. Resort cyfryzacji zapowiedział tymczasem nowe przepisy, które mają wymusić m.in. obowiązkową certyfikację i limity przetwarzania danych medycznych przez prywatne firmy.
17: Warszawa nie pójdzie śladem Krakowa. Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego. Dziś mijał termin zbierania podpisów. Inicjatorom tej akcji nie udało się zebrać ich wystarczająco dużo.
16: Nie będzie w Warszawie referendum, co nie zmienia faktu, że zdarzyło się w Warszawie na przestrzeni ostatnich 2 miesięcy w mojej ocenie coś naprawdę wyjątkowego. Nie mieliśmy już dawno takiego oddolnego, obywatelskiego zrywu, takiego pospolitego ruszenia.
17: Mówi inicjator akcji Maciej Wilk ze stołecznej operacji referendalnej. Wolontariusze zebrali łącznie 111 tysięcy podpisów. To o ponad 20 tysięcy mniej niż wymagany próg 132 tysięcy. Inicjator akcji zwraca uwagę na brak zaangażowania w zbiórkę lokalnych polityków opozycji.
16: Jak na lekarstwo otrzymaliśmy wsparcia z ich strony. Na czele niestety z Prawem i Sprawiedliwością. Wydaje się w takim razie, że prezydent Rafał Trzaskowski odpowiada naszej lokalnej miejskiej opozycji. No i cóż, taki był ich wybór.
17: Inicjator akcji zapowiada dalsze działania w ramach Stołecznej Organizacji Rozwoju i deklaruje, że będzie patrzył władzom Warszawy na ręce. Do piątku w szkołach organizowane będą debaty, konkursy, przedstawienia i spotkania dla rodziców. W Gorzowie rozpoczęto tydzień o przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej. Działania mają zwrócić uwagę m.in. na problem cyberprzemocy.
19: Niestety nie mamy dzisiaj żadnej przerwy od przemocy. Ona dzieje się 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, więc kiedy uczeń w swoim wolnym czasie, w czasie weekendu zostanie osobą poszkodowaną albo będzie osobą, która wyrządza komuś krzywdę, to wracając w poniedziałek do szkoły nadal tkwi w tym problemie.
17: Mówi Monika Kaczmarczyk-Lubuska, koordynatorka kampanii Dzieciństwo bez przemocy. Do szkół trafi poradnik bezpieczeństwa o zdrowiu psychicznym młodych ludzi. Akcja ma charakter ogólnopolski.
20: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Co robimy z pogodą teraz?
17: Zaczniemy ją.
0: Zainaugurujemy
17: ją na przykład. Ja chcę mówić, dlatego że mam same dobre wiadomości.
0: Klasyka gatunku.
17: 21 stopni to jutro najzimniejsza temperatura. Nie, przepraszam, 18 na Podlasiu. Ale poza tym bardzo ciepło w całej Polsce. 22 stopnie i wszędzie piękne słońce.
0: Chcę pozdrowić wszystkich tych, którzy na złość nam wszystkim we wrześniu pojechali na urlopy, bo myśleli, że tu będzie brzydko.
17: No właśnie, a widzicie?
0: Opalamy się?
20: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Weekend też ładny.
0: Wiem, ma być do przyszłego weekendu to ma być tyle słońca, że to głowa mała. Wiadrami podobno będzie można to nosić. Właśnie ustaliłem, nikt nie pytał, ale ja ustaliłem, tak, że Katarzyna Pilewska,
17: tak,
0: znasz człowieka?
17: Oczywiście.
0: Jest gigantyczną miłośniczką koloru
17: błękitnego.
0: Kurde, myślałem, że żółtego!
20: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
0: Jesteś po prostu tak przywiązana do Vox FM, tutaj nie ma
17: tak
0: o czym mówić.
17: No właśnie.
0: No to jedziemy z tym Voxem.
17: Z żółtym wyjeżdżasz, wiesz co?
0: Wstyd. Madonna, La Isla Bonita, Miły Pan i Deficyt za chwilę. Dzień dobry.

0: Odpuść sobie głupku ją.
1: To jest dobre, to ma sens.
0: 12 minut po 16, poniedziałkowe popołudnie, w fazie powiedziałbym schyłkowo-kluczowej. Za chwilę sprawdzamy, czy dzień na tak, czy dzień na nie. 6092869, a tymczasem zaglądamy na Wyspy Brytyjskie, bo tam się wzięli za ważkie problemy ludności i społeczeństwa, a mianowicie, dlaczego nie można sprzedawać piwa podczas meczów piłkarskich? Bo nie można, na innych można, na piłkarskich nie można. Premier się tamtejszy zdenerwował, mówi, tak nie może być. Tak nie może być, że inni mogą, a my nie możemy, bo chyba kibic, tak mi się coś wydaje. No i próbują to zmienić. Bez sensu, kompletnie moim zdaniem bez sensu. Przecież na boisku i tak można powiedzieć, że procenty cały czas w grze, bo to ten ma 20% szans, ten ma 35% posiadania piłki, a poza tym umówmy się, no kto jak kto, ale to piłkarze muszą wypić piwo, którego sobie naważyli. Tak?
2: To jest dzień z Vox FM.
0: Także co nie ma. Jest tylko w innej formie.

0: Nie wiem, czy wiecie, ale to hard. Skips a beat. To jest Olly Murs. 19 minut po 16.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: To jest dzień.
0: Słucham Państwa. Zachęcam do kulturalnej dyskusji na temat dnia zwanego poniedziałkiem, którego większość osób nie lubi, no chyba, że jest na tak. Dzień na tak czy dzień na nie, 609-869-869, numer prosto do studia, gdzie można zadzwonić i opowiadać, i się rozwodzić, i prawda tutaj robić, znaczy rozwodzić to u Pawła Pawelca, czyli kochaj albo rzucaj. Znaczy lepiej nie oczywiście, bo on robi tak, żeby do tego nie doszło. Wiecie, o czym mowa. Dzień na tak czy dzień na nie, 609-2x869, kogo witam, kogo goszczę, halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry, tutaj jak Agnieszka ze Zgierza.
0: No witamy i pozdrawiamy piękny Zgierz i piękną Agnieszkę, która ma dzień na tak czy na nie.
3: Oczywiście, że tak. Wracam już do domu, pięknie świeci słońce i dzisiaj zadzwonił mój partner, że wcześniej kończy rotację, a pracuje w Norwegii, będzie już w ten weekend. A że to jest świeża znajomość, to bardzo, bardzo czekam na niego.
0: Ale fajnie, ale to trafiłem z tym Pawelcem i kochaj albo rzucaj, no jak po prostu, jak grochem o ścianę. No to superancko, bardzo się cieszymy. Norwegia, Zgierz, co? Kurczę, no to światowo. 609-869-869, kogo witamy? Halo, dzień dobry.
4: Witam, Pawelec.
0: Cześć, co dobrego?
4: Mam, dobre jest, bo szalujemy w tropik.
0: O!
4: Jutro zalewamy.
0: O! I fajrant.
4: I zalewamy gardła oczywiście.
0: A no wiadomo, no bo to trzeba uczyć. Chciałem to powiedzieć, że niektórzy mają takie szczęście, że już we wtorek mają weekend. Pozdrawiamy, zdrówka życzymy, tak na wszelki wypadek. Kogo witamy tymczasem? Halo, dzień dobry.
5: Cześć, Sylwia z tej strony.
0: Cześć, Sylwuśka, poniedziałek tak czy nie u ciebie?
5: Oczywiście, że na tak.
0: No, to tłumacz.
5: Jeszcze tylko 4 dni i zaczynamy urlop.
0: Ulala, gdzie, co będziesz robiła na tym urlopie? Chwal się.
5: Będę robiła nic, będę leżała, opalała się, totalny luz.
0: Czy potrzebujesz jakiegoś takiego wsparcia w tym, bo jeżeli tak, to oferuję swoje.
5: No nie, no mąż leci ze mną.
0: No i właśnie.
2: To jest dzień. To jest dzień. Tak?
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
0: Właśnie dlatego nie lubię ludzi, którzy chodzą na urlopy we wrześniu. Kleo za krokiem krok, już gramy Labak, Celine Dion w kolejce. Czekają, a za 9 minut czekają wiadomości.

0: No to wiadomo, że to jest Labaki, to jest Celine Dion i Laura Furmanowa i to jest Vox FM, to jest program To Jest Dzień, 609-2x8-69. Pisze Bogdan, panie, jak ja mam dzień na tak, to głowa mała. Narobiliście mi takiego smaku w Vox FM na placki ziemniaczane, że namówiłem moją serdeczną, osobistą małżonkę, robi od pół godziny i już zaczyna pachnieć. No, to poczekajmy jeszcze na efekty w jedzeniu. Pamiętajcie, że Vox FM robi dzień dobry na voxfm.pl.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Vox FM robi dzień dobry.
2: Rano, w pracy, w drodze do domu.
1: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla Ciebie.
2: Napisz na voxfm.pl, co robi Ci dzień.
1: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
2: Bo Vox FM robi dzień dobry.
3: I to nawet w poniedziałek.
4: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Wygenerowano z AI.

0: Start i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie,
6: bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
7: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
8: Nie, a powinnam?
7: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
8: I możesz z nich korzystać?
7: Jasne, w każdej chwili.
8: To i ja się zapiszę.
7: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
9: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Reklama.
17: 16.30 na zegarze to czas, żeby posłuchać, co w kraju i na świecie piszczy. Czas na wiadomości zaprasza Kasia Pilewska.
18: Tragiczny wypadek w Kujawsko-Pomorskiem. To na początek. Kierujący autobusem stracił panowanie nad pojazdem i zjechał z drogi. Zginął na miejscu. Do zdarzenia doszło na Krajowej 15 w miejscowości Gniewkowo.
19: 61-letni kierowca zjechał na lewy pas jezdni, a następnie na pole, gdzie się zatrzymał. W autobusie na szczęście nie było pasażerów. Strażacy, którzy przybyli na miejsce do jego wnętrza, dostali się przez okno. Kierowca znajdował się przy schodach, przy kabinie kierowcy. Załoga pogotowia ratunkowego, która przybyła na miejsce, stwierdziła brak oznak życia.
18: Mówi Izabela Lewicka-Waszak z inowrocławskiej policji. Droga jest już przejazdna, a służby ustalają przyczyny tego wypadku. W środku była łatwopalna substancja. To najnowsze informacje od służb w sprawie 2 5-litrowych butli, które znaleziono przy skrzynce z przyłączem gazowym. Na dnie znajdowały się baterie, z których na zewnątrz wyprowadzone były kable.
4: Na tę chwilę wiemy już, że w butelkach, które zostały zabezpieczone tutaj przy ulicy Rybnej w Elblągu, znajdowała się łatwopalna substancja. Trwają jeszcze oględziny pozostałych przedmiotów, które zostały zneutralizowane przez policyjnych pirotechników.
18: Mówi Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. Na czas akcji służby z budynku ewakuowano ludzi i wydzielono strefę niebezpieczną. Zagrożenia już nie ma. Butle zabezpieczono i przekazano do dalszych badań. Hubert Hurkacz w finale ATP w chińskim Chengdu. Polak pokonał Kanadyjczyka Denisa Szapowalowa. O tytuł zagra z Hiszpanem Alejandro Fokiną. Dla 29-letniego wrocławianina będzie to 13. finał w karierze.
17: Ja ci powiem tak. Jest taka piosenka, są tytuły piosenek, które mówią wszystko i to jest jeden z nich.
18: Tak.
17: Do it all night.

Lubega i Mambo Number 5. 20 minut mamy do 17. Krótkie przypomnienie, że Vox FM robi dzień dobry. To nie ma żartów, bo to zostały ostatnie dni na to, żeby sobie zrobić zapas kawy, żeby sobie zrobić kubki, znaczy dostać kubki i żeby sobie zrobić zapas krówek. Znaczy nie takich, że te mleko, no cukierki takie, mordoklejki takie. Mordoklejki, sekundę, mordoklejki czy kruche? Wiesz może? Nie wiemy? Krówki? I jakieś krówki. voxfm.pl

0: Jeżeli słyszycie walenie w garnki, to tylko dlatego, że po
1: że
0: pierwsze...
1: to już 17 i obiad.
0: I wszedł Michał Trawka. No i Safri Duo, no tam gdzieś tam jeszcze coś.
1: Co dzisiaj masz na obiad?
0: Play the life. Słucham?
1: Co na obiad masz?
0: Nie zadaje się takich pytań człowiekowi, który siedzi tutaj głodny, prawda, przymiera głodem, a ludzie o plackach ziemniaczanych mi opowiadają. To jest niepoważne. Michałowi po 17 róbcie.
1: No.
0: Ale nie z cukrem.
1: Nie z cukrem.
0: Stąd wynika nasza obopólna sympatia. Już za chwilę na pełnej poniedziałkowe.
2: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
3: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Jeszcze tylko dzisiaj w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja jeszcze tylko dziś. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
8: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
9: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
10: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Reklama. Kolejne kroki w aferze Zonda Krypto. Waldemar Żurek powołuje specjalny zespół. Od tego zaczniemy. W wiadomościach też szczegóły pożegnania zamordowanego w Jarosławiu księdza. A na koniec jesienny festiwal teatralny w Starym Sączu. Przed gośćmi wyjątkowo długa lista wydarzeń. Posłuchajcie.
1: Jest 17. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
13: Specjalny zespół śledczych zbada aferę Zonda Krypto. Powołał go minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek i zapowiedział, dzięki temu sprawa jeszcze przyspieszy.
14: 7 prokuratorów będzie dalej bardzo intensywnie pracować nad tą sprawą. Szefem tego zespołu będzie prokurator Marek Wełna. Przeniesienie tej sprawy ze Śląska do Warszawy daje nam większe możliwości. Dlatego sprawa Zondy jeszcze przyspieszy.
13: Postępowanie w sprawie Zonda Krypto zostało wszczęte pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. Na początku sierpnia postępowanie to zostało połączone ze śledztwem związanym z zaginięciem Sylwestra Słuszka, założyciela poprzedniczki Zonda Krypto, giełdy kryptowalut Bitbay. I już dziś rozpoczną się uroczystości pogrzebowe księdza Stanisława Zbojnowicza, który zginął w ataku na żołnierza w Jarosławiu. Duchowny został śmiertelnie raniony w tamtejszym opactwie przez 31-letniego Ichora M. Mężczyzna do tej pory nie usłyszał zarzutów. Biegli stwierdzili u niego ostre zaburzenie psychotyczne, które uniemożliwiają jego przesłuchanie i udział w czynnościach procesowych. O tym, jak będzie wyglądał pogrzeb zamordowanego księdza, powie nasz reporter Tomasz Widak.
15: Uroczystości pogrzebowe będą miały dwudniowy charakter i rozpoczną się dziś wieczorem w jarosławskim opactwie. O 17:30 odmówiony zostanie różaniec różaniec, a o 18:00 rozpocznie się msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Adama Szala. Jutro uroczystości przeniosą się do rodzinnej miejscowości księdza Zbojnowicza. W Grzęsce o 10:30 rozpocznie się różaniec, a o 11:00 msza święta pogrzebowa. Po niej ksiądz Stanisław zostanie pochowany na miejscowym cmentarzu.
13: Duchowny miał 67 lat. Rozpędzona hulajnoga elektryczna na trasie szybkiego ruchu w Warszawie. Sprawę bada już policja. Młody mężczyzna najpierw gnał aleją Prymasa Tysiąclecia, następnie wjechał na S8. Wszystko zarejestrował inny kierowca, a nagranie trafiło do internetu.
16: To on normalnie hulajnogą przekracza prędkość.
17: No jedzie bez tuby, jedzie szybciej niż my.
18: Ale on jedzie normalnie drogą szybkiego.
16: Jedzie normalnie drogą szybkiego ruchu na hulajnodze, trzypasmową. On zaraz na S8 wjedzie.
13: Młodemu mężczyźnie jadącemu hulajnogą grożą wysokie mandaty do 3000 zł za jazdę po trasie i do 5000 zł, jeśli policjanci stwierdzą, że doszło w tym przypadku do zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ruszył jesienny festiwal teatralny w Starym Sączu w Małopolsce. Tym razem jest to już 30. edycja tego wydarzenia. Na scenie jak zwykle pojawią się znane polskie teatry, a razem z nimi lubiani aktorzy. Lista tegorocznych wydarzeń bardzo długa, mówi Janusz Michalik, dyrektor artystyczny festiwalu.
19: Proponujemy 40 wydarzeń, w tym aż 18 spektakli. Na scenie pojawi się 102 artystów. Gościć będziemy Teatr Narodowy, Teatry Polonia, Kamienica, Kwadrat, Muzyczny, Roma. Przekrój gatunkowy od klasyki komediowo-farsowej, komedię kryminalną, thriller, musical, po klasyczną awangardę.
13: Jesienny festiwal teatralny w Starym Sączu potrwa do 18 października.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
13: Co ty sugerujesz?
1: Jeśli chodzi... Co?
13: Co?
1: Ja mówię, że bardzo ładna pogoda dzisiaj.
13: A, że bardzo słonecznie.
1: Że słoneczko
13: że
1: mamy za oknami, zobacz.
13: Błędów nie przewidujemy, prawda?
1: Błędów?
13: No w pogodzie, żadnego deszczu, żadnych wichur,
1: nie. 24 w Słubicach to najcieplej, najchłodniej w Zakopanem i na Helu tam 18.
13: Do końca tygodnia takie piękne temperatury, kochani,
1: właśnie.
13: Nawet w weekend
1: o to
13: również.
1: Chodzi, korzystajcie z tego, spacerujcie, zbierajcie grzyby i tylko grzyby może.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: No ale też można jakieś jagódki podbierać. Na przykład.
13: Ale trzeba myć. Pamiętajcie, myjemy zanim zjemy.
1: O, to istotne.
13: Bo dobra. Lisy.
1: Co lisy?
13: Grasują.
1: Tak, i też podgryzają. Xbox FM. 4 minuty po 17. Michał Trawka. Dzień dobry, zapraszam.

0: I jak grają właśnie takie hiciory, to w korkach stoi się zdecydowanie lepiej, przyjemniej, podobno, tak mówią naukowcy. Polscy, amerykańscy, niemieccy, generalnie wszyscy. Andy Dust, DJ Harris i Zokaria w Vox FM. Tutaj gramy w rytmie hitów. 10 minut po 17. No i właśnie, kto już zakończył pracę, ale jeszcze musi wrócić do domu, no to serdecznie pozdrawiamy i życzymy cierpliwości. Ale myślę, jeszcze więcej cierpliwości potrzebują wszyscy ci, którzy jeszcze w tej pracy są. A co powiemy o tych, którzy dopiero pracę zaczynają? No to jest dopiero wyższa szkoła jazdy. Niemniej Vox FM cały czas z wami. No i gramy. Teraz coś, gdzie można sobie pośpiewać, potańczyć. No chyba, że jedziecie autem, to ewentualnie postukajcie w kierownicę, ale to też uważajcie, dobra?
1: Na pełnej z Vox FM.
0: Byle nie czołem. Czołem nie. Nie, ja sprawdzałem kiedyś. Boli później, nie ma sensu.

0: mam robić.
1: O, z tymi kawałkami podłogi to różnie bywa. Za kilka chwil 17.30 to czas najświeższych wiadomości, ale może przypomnijmy sobie zagadkę cioci Madzi. Proszę bardzo, oto i ona.
2: Co robi się mokre, kiedy suszy?
1: 609-8-698-69. Pod ten numer wysyłacie swoje odpowiedzi.
3: Autopromocja.

0: Początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
7: Nie, a powinnam?
6: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
7: I możesz z nich korzystać?
6: Jasne, w każdej chwili.
7: To i ja się zapiszę.
6: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
8: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
9: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
10: Jeszcze tylko dzisiaj w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja jeszcze tylko dziś. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: Reklama.
12: 17:30 na naszych radiowych zegarach. To najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
13: Dron spadł tuż przy granicy w Drohusku. Rosja atakuje Ukrainę, Polska podrywa lotnictwo. Dowództwo operacyjne monitoruje sytuację, a w województwie lubelskim wydano i odwołano już alert RCB. Syreny zawoły m.in. w Lublinie, Chełmie i Białej Podlaskiej. Za pół godziny wracamy do tego tematu. Plaże w rejonie Pomorza Środkowego zamknięte do odwołania. Pomiędzy Rowami w województwie pomorskim a Rusinowem w zachodniopomorskim, w tym także w Ustce czy Jarosławcu, morze wyrzuciło na brzeg czarne grudki o zapachu ropy i smaru. Służby podejrzewają, że oleistą substancją może być mazut, ale potwierdzą to badania laboratoryjne.
14: Po ich ustaleniu zostaną podjęte odpowiednie działania mające na celu usunięcie tej substancji z plaży. Do czasu uzyskania wyników badań laboratoryjnych nie jest możliwe jednoznaczne określenie, czy substancja może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi lub środowiska.
13: Mówi Dagmara Charlotte, inspektor ochrony wybrzeża z Urzędu Morskiego w Słupsku. Mazut to ciężki olej opałowy, zawiera siarkę i metale ciężkie, a kontakt ze skórą może powodować podrażnienia i oparzenia chemiczne. UKS parzy herbatę w wodzie po pierogach, a Widzew jedzie na Erasmusa do Zgierza. Pasjonat z Łodzi od 15 lat gromadzi i archiwizuje napisy na murach. Uwiecznił ich ponad 1200. Z Igorem skontaktował się nasz reporter za pół godziny w wiadomościach o 18. Szczegóły tej wyjątkowej pasji. Posłuchajcie.
0: Wiadomości sportowe w Vox FM.
13: Drugi mecz i okazja do rewanżu. Rywalem dzisiejszego spotkania naszej reprezentacji w piłkę nożną jest Szwecja. Po bezbramkowym remisie z Bośnią i Hercegowiną biało-czerwoni chcą pokazać się z lepszej strony. Pierwszy gwizdek o 20:45. Hubert Hurkacz w finale turnieju ATP w chińskim Chengdu. Polak pokonał Kanadyjczyka Denisa Szapowalowa. O tytuł zagra z Hiszpanem Alejandro Fokiną. Dla 29-letniego wrocławianina będzie to 13. finał w karierze. Po raz ostatni o zwycięstwo w turnieju ATP walczył w maju ubiegłego roku w Genewie.
12: Czyli Katarzyno, przyjmujemy zakłady. Jaki będzie wynik dzisiejszego meczu?
13: Polska biało-czerwoni 3-0 dla nas.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: No właśnie, poniedziałkowa w dodatku, więc myślenie czasami może być trudne, aczkolwiek myślę, dzisiejsza zagadka no, raczej do trudnych nie należała. A przypomnijmy ją sobie.
2: Co robi się mokre, kiedy suszy?
1: Co robi się mokre, kiedy suszy? I to jedna z waszych propozycji, proszę bardzo.
3: Kiedy policjant suszy, czoło robi się mokre.
1: No, to prawda. I też od razu robi się generalnie cieplej. Również na serduchu i w innych miejscach ciała. To może jeszcze jedna propozycja.
4: A robi się mokre, kiedy suszy. Jak suszy, to jest gorąco. Jak jest gorąco, to robi się mokre czoło. Pozdrawiam, Katarzyna.
1: Okej, dobra, jest to też jakiś pomysł, ale z waszych wiadomości widzę, że to może być jeszcze ręcznik. No to sprawdzamy, o czym dzisiaj myślała ciocia Madzia.
2: A poprawna odpowiedź to ręcznik.
1: Ręcznik, no tak, jakby nie patrzeć. Gdy suszy, robi się mokry. I tych odpowiedzi oczywiście było najwięcej. Wszystkim tym, którzy odpowiedzieli poprawnie, serdecznie gratuluję.

0: No, lepiej tej kontroli nie tracić, naprawdę. Jeżeli ktoś stracił kontrolę w weekend na przykład, to myślę, że skutki braku tej kontroli może jeszcze odczuwać. Niemniej dzisiaj mecz Polska-Szwecja. Gramy na wyjeździe, kolejny mecz, gdzie no, mamy nadzieję, pokażemy się z dobrej strony, aczkolwiek umówmy się, nasza polska kadra, jeżeli chodzi o piłkarzy, no bo siatkarze, to umówmy się, to jest zupełnie inna liga. Natomiast piłkarze, coś tam nie działa. Coś tam nie działa. Niemniej, no będziemy kibicować, prawda? Będziemy kibicować, mocno trzymać kciuki i liczyć na to, że się uda.
1: Na pełnej z VOX FM.
2: VOX FM.

Dwóch braci na czwartym piętrze, no tak się nazywa ten band. Ja mam wrażenie, że po prostu oni kiedyś się spotkali faktycznie na tym czwartym piętrze i uznali, słuchaj, ja mam akordeon, ty masz keyboard i możemy zrobić zespół, co ty na to? No i jeden powiedział, dobra, to gramy? No i ten drugi odpowiedział, dobra, to gramy. No to ten pierwszy, no to co? No to wymyślmy pierwszą piosenkę i ten drugi, no to dobra, wymyślamy pierwszą piosenkę i faktycznie wymyślili, pograli, no i tak powstał właśnie ten zespół. Tak to widzę, czy tak było? No, to nie wiem, ciężko stwierdzić, trzeba by było ludzi popytać. Natomiast jedno jest pewne, za kilka chwil godzina 18:18 na naszych radiowych zegarach to czas najświeższych wiadomości, tych płynących z kraju i tych płynących ze świata, rzecz jasna. Więc koniecznie zostańcie z nami, żeby być na bieżąco. A po 18:00 gramy. Gramy w rytmie hitów, tak żeby pobudzić, żeby dodać energii, no i żeby generalnie wszystkim nam było po prostu weselej. Chyba wszystko jasne, prawda? No właśnie.

0: A jeszcze tak tylko dodam, że gdybyście potrzebowali niebieskiego kubka, trochę kawy i krówek na osłodę życia, no to to wszystko mamy i może być wasze. Voxfm.pl, tam się trzeba zgłaszać, później my dzwonimy, pakiet taki wręczamy i wszyscy zadowoleni.
1: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
9: Reklama. Syreny alarmowe, alerty RCB w Lubelskim i uderzenie rosyjskiego drona to na początek. Przyznał się, że chciał zaatakować i złożył obszerne wyjaśnienia. Za chwilę też incydent z 13-latkiem z powiatu Wąbrzeskiego. A na koniec jeszcze pasjonat z Łodzi zbierający wyjątkowe hasła. Posłuchajcie.
0: 18 na zegarach. To najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Katarzyna Pilewska zaprasza.
9: Syreny alarmowe, alerty RCB w Lubelskim i uderzenie rosyjskiego drona przy naszej granicy. Podczas zmasowanego ataku na Ukrainę bezzałogowiec spadł w pobliżu przejścia w Drohusku na wysokości miejscowości Jagodzin. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski, który rozmawiał z wojskowymi.
10: Dokładnie tak, dzień dobry.
9: Dzień dobry. Michale, co ustaliłeś?
10: Nie odnotowano naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Uderzenie zostało zarejestrowane po stronie ukraińskiej. Trwa teraz ustalanie szczegółów, mówił mi rzecznik dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych podpułkownik Jacek Goryszewski.
11: Na tej chwili nie mam informacji, co zostało trafione, w jaki sposób i jakichkolwiek dokładnych informacji na temat czy to ofiar, czy to strat ukraińskich.
10: Alarm dla wschodniej Polski został już odwołany. W związku ze zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę poderwano po naszej stronie dyżurną parę myśliwców. W gotowości były też naziemne systemy obrony powietrznej.
9: To kolejne uderzenie rosyjskiego drona blisko polskiej granicy. 17 września koło Jagodzina zaatakowano stację benzynową. Przyznał się, że chciał zaatakować z bagnetem w szkole i złożył obszerne wyjaśnienia. Trwają czynności wobec 13-latka z powiatu Wąbrzeskiego, który został zatrzymany po tym, jak pisał niepokojące wpisy na forach. Jego sprawę badać będzie sąd rodzinny.
12: Jesteśmy na etapie gromadzenia materiału, który wkrótce zostanie przekazany do sądu do spraw nieletnich. No i będziemy oczekiwali decyzji sędziego. Przede wszystkim co z chłopcem, ponieważ no to od decyzji sądu do spraw nieletnich zależy, czy chłopiec wróci dzisiaj jeszcze do domu, czy też pozostanie w jakiejś placówce. Na przykład w policyjnej izbie dziecka.
9: Relacjonuje Monika Chlewicz z kujawsko-pomorskiej policji. Policjanci w jego domu znaleźli tasak i trucha kotów. 13-latek miał uśmiercić te zwierzęta. Od ponad 2 lat jest w szpitalu na Filipinach. Do kraju zabierze go wojskowy samolot medyczny. Maszyna jest już w drodze po Piotra Moczulskiego. Mężczyzna miał poważny wypadek na skuterze. Po powrocie do Polski trafił do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Wiadomo już, że specjalną karetkę na Okęcie wyśle placówka z Białegostoku.
13: Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, profesor Jan Kochanowicz, zadeklarował, że szpital wyśle karetkę po pana Piotra na lotnisko i że zostanie on przyjęty na szpitalny oddział ratunkowy.
9: Mówi rzeczniczka prezydenta Białegostoku Urszula Boblej. Placówka zastrzega, że na temat leczenia pacjenta więcej będzie wiadomo dopiero po przylocie do kraju.
13: Muszą go zobaczyć lekarze, musi zostać przyjęty na szpitalny oddział ratunkowy, musi być przebadany tutaj na miejscu, ale to też są pytania do szpitala.
9: Piotr Moczulski w kwietniu zderzył się na skuterze z innym jednośladem, doznał poważnego urazu głowy i licznych złamań. ŁKS parzy herbatę w wodzie po pierogach, a Widzew jedzie na Erasmusa do Zgierza. Pasjonat z Łodzi od 15 lat gromadzi i archiwizuje napisy na murach. Uwieczynił już ponad 1200 lokalnych mądrości. Najpierw publikował na blogu, teraz na Facebooku i Instagramie. Z Igorem, autorem fanpage'a Ulica wie swoje, rozmawiał nasz reporter Grzegorz Mnich.
14: Najwięcej tych napisów jest o miłości.
15: Miłość jest takim motywem przewodnim, że kocham Maję, kocham Kingę, ale jest też dużo osób rozczarowanych, że ktoś komuś złamał serce, albo zakochaj się, to umrzesz.
14: Na drugim miejscu aforyzmy.
15: Życiowe, osiedlowe, dobre rady. Trwaj w tym, co kochasz, albo patrz, komu ufasz. Bardzo dobitne, szanuj, będziesz szanowany, albo nigdy się nie poddawaj.
14: I mamy tę sportową rywalizację. Mamy dwa kluby sportowe w Łodzi.
15: I napisy w stylu RTS spóźnił się na swoje 5 minut. Czy ŁKS myśli, że Żabka to sklep zoologiczny?
9: A w czwartek w Piekłostanie Igor będzie miał wernisaż swoich zdjęć z napisami na murach. Zdjęcia w formie pocztówek będzie można zabrać do domu.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
0: Dobrze, że o nas nie piszą na murach.
9: Albo, że spóźniliśmy się na swoje 5 minut.
0: Nie, 5 minut, nasze 5 minut wciąż jeszcze przed nami. Więc...
9: Twoje 5 minut zawsze jest warte tego.
0: 10 minut.
9: Jak tam pogodowo?
0: No właśnie, w Słubicach 24 stopnie, to najcieplejsze miejsce w kraju. Najchłodniej w Zakopanem i na Helu. Tam się nic póki co nie zmienia. Chociaż w Zakopanem teraz 17, na Helu 17,5.
9: No, to piękna pogoda.
0: Jest różnica.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
0: Ale cały tydzień ma być ładny, słoneczny, przyjemny, więc korzystajcie z tej pogody.
9: I tym razem również w weekend ma być ładnie.
0: No i to jest to. Szczególnie, że ja w weekend pracuję. Super!
9: Ja też!
0: Lubimy to!
9: Jej! Fox FM. Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Andrea Bocelli, David Guetta, DNA w Vox FM Kwadrans po 18 na naszych radiowych zegarach. Jeśli ten utwór wam się podoba, to być może warto na niego zagłosować chociażby w naszej bestliście. VoxFM.pl, zakładka bestlista, tam wchodzicie i tam klikacie, tam wasi faworyci, ulubieńcy, tam plusy, minusy. No można naciskać tak jak wam gra w serduchu, a co do DNA, to aktualnie numer 3 naszej bestlisty. I kto wie, może w kolejnym notowaniu będzie to na przykład numer 1. No wszystko w waszych rękach. A propos, jak już jesteśmy na bestliście, to tam na chwilę zostańmy, bo jak zjedziecie nieco niżej, to tam z kolei są propozycje, które również mogą trafić do bestlisty. I teraz taką propozycję zagramy. Stan podgorączkowy. Podgorączkowy stan. No dla faceta, umówmy się, no to już prawie jedną nogą jesteśmy na tamtym świecie.
1: Na pełnej z VoxFM.

0: Lama in my living room. No każdy ma tam jakieś zwierzątko, prawda? Jedni mają kotka, pieska, dlaczego nie można by mieć lamy? Tak, przeglądam sobie tabloidy, no i tutaj się zachwycają kolorowe pisma i portale tym, że ostatnio Marek Konrad, kojarzycie pana dżentelmena? No właśnie, pojawił się na premierze filmu Lalka ze swoją partnerką, no z żoną tak naprawdę, i ta żona, no może ktoś nie wie, to ja powiem, jest o 38 lat młodsza od pana Marka Konrada. Idąc tym tokiem myślenia, bo generalnie ja tak się zastanawiam, jak oni to robią, jak to się klei, to nie mam pojęcia, no ale to co ja tam wiem o show biznesie. I właśnie, idąc tym tokiem myślenia, no to moja przyszła żona w tym momencie jest na porodówce, tak?
1: Na pełnej z Vox FM.
0: Podajcie adres, to ja już pojadę z kwiatami od razu.

0: Lost Frequencies i Reality, czyli rzeczywistość. Rzeczywistość jest taka, że dzisiaj gramy mecz. No, polscy piłkarze grają mecz w Szwecji, to w ramach Ligi Narodów. Druga kolejka, grupa H, żeby była jasność. No i co? I ostatnio z Bośnią i Hercegowiną żeśmy zremisowali 0-0. No i ten mecz graliśmy u siebie, na Narodowym, który zwykle jest dla nas łaskawy. A teraz gramy na wyjeździe, ze Szwecją. No ze Szwecją to my mamy niezamiłe wspomnienia, prawda? No wystarczy spojrzeć na kartę historii. Oni gdzieś od początku coś tam ewidentnie nie grało. No i mam takie dziwne przeczucie, że dzisiaj też raczej nie zagra.
1: Na pełnej z Voxy FM. Autopromocja. Śpisz? Śpisz!
2: Co się dzieje?
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
1: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
4: Faktycznie, żeście mnie obudzili.

0: fajnie. Ale żeście ją zrobili.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: Reklama.

0: Nie gra Ale Farben, René Miller i Body Talk w Vox FM. W rytmie hitów gramy i grać oczywiście będziemy. Ale też chcę jednocześnie przypomnieć, że Vox FM robi Dzień Dobry i to nie byle jakie Dzień Dobry. Dzień Dobry powiedziałbym z górnej półki, bo to znaczy, że piękny niebieski voxowy kubek, on może być wasz. Do tego kubka dorzucamy solidny zapas kawy, no żeby sobie pić właśnie tę kawusię chociażby z tego niebieskiego kubka. No i coś na osłodę. Na osłodę życia. Umówmy się, taki zestaw, obok którego, no myślę, nie można przejść obojętnie. I co zrobić, żeby to wszystko trafiło do was? Na początek wejść na voxfm.pl, a później tam trzeba się zgłosić.
1: Na pełnej z Vox FM.
2: Ja, w kieszeni, że ten po nieprzespanych nocach.

0: niecałe dwie minuty i będzie godzina 19. To rzecz jasna czas najświeższych wiadomości w Vox FM. Wiadomości płynących z kraju, wiadomości płynących również ze świata. Dlatego proponuję być z nami, żeby być rzecz jasna na bieżąco. No i będzie też pogoda. No ale jak wiecie, z Vox FM będzie ładnie. To już zdradzam teraz.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
4: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
3: Z PSB zawsze się da.
5: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
9: To ja też chcę. 24,39.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Reklama.
12: Sztab kryzysowy w Lublinie to po ataku Rosjan przy polskiej granicy. Od tego tematu zaczniemy. W wiadomościach wrócimy też do tragedii na łódzkim akwaparku. Przeprowadzono eksperyment procesowy, a na koniec jeszcze ceny, które przebyły kolejne bariery.
0: Godzina 19 na zegarach. To wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
12: Za godzinę w Lublinie zbierze się zwołany przez wojewodę sztab kryzysowy. To w związku ze zmasowanym atakiem Rosjan na zachodnią Ukrainę.
13: Na terenie całego województwa lubelskiego doszło do uruchomienia systemów czystego ostrzegania i alarmowania ludności. Syreny alarmowe zawyły we wszystkich powiatach województwa lubelskiego. Stało się tak na polecenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
12: Mówił rzecznik wojewody Marcin Bubicz. Po 20 minutach alarm odwołano.
13: I ten stopień zagrożenia został podniesiony do realnego, w związku z czym wszczęto stosowne procedury. Stan zagrożenia został już odwołany, natomiast wojewoda lubelski zdecydował o zwołaniu sztabu kryzysowego w tej sprawie i wspólnie ze służbami spotka się, aby omówić kwestię tej eskalacji i ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.
12: Rosyjski dron odrzutowy uderzył 2 kilometry od polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Dorochusku. Rosja prowadzi teraz bombardowania Ukrainy przez całą dobę. Z najnowszych informacji naszych reporterów wynika, że do mieszkańców Lubelszczyzny wysłano kolejny alert RCB. Prokuratura sprawdza, co dokładnie mogli zobaczyć ratownicy i instruktorka podczas tragedii na łódzkim basenie. Pod koniec lipca podczas wakacyjnego kursu pływania 7-letni chłopiec stanął w basenie, a zmarł. Po 2-tygodniowym pobycie w szpitalu, dziś w łódzkim akwaparku Fala, przeprowadzono eksperyment procesowy. Odtworzono sytuację z chwili tragedii. Ratownicy siedzieli na swoich wieżyczkach, a instruktorka znajdowała się kilka metrów od tonącego chłopca. Ze szczegółami nasza łódzka reporterka Julia Niewiadoma.
14: Śledczy sprawdzali między innymi widoczność z poszczególnych stanowisk, mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi.
15: Prokurator starał się na tyle wiernie odtworzyć warunki, kierował się prognozą pogody. Sprawdził ustawienie słońca, tak żeby znajdowało się mniej więcej w tym samym punkcie, w którym znajdowało się w dniu zdarzenia.
14: Sprawdzono również, jak wyglądałaby widoczność, gdyby ratownicy przemieszczali się wzdłuż basenu.
15: Będziemy dysponować 2 nagraniami. W eksperymencie uczestniczył także biegły z zakresu ratownictwa wodnego. Jego zadaniem będzie odpowiedź na pytanie, czy ratownicy zachowali się prawidłowo.
14: Ostateczne wnioski z eksperymentu prokuratura przedstawi na dalszym etapie śledztwa.
12: W eksperymencie uczestniczyło kilkudziesięciu policjantów, a przebieg zdarzenia rejestrowały kamery. Otwieramy drugi etap kampanii. Wykorzystajmy ten czas, aby współpracować ponad podziałami, apeluje Monika Piątkowska, popierana przez KO i PSL, która walczy o fotel prezydenta miasta Krakowa. Podobnie jak jej rywal Łukasz Gibała, spotkała się z mieszkańcami i rozdawała obwarzanki na Rondzie Mogilskim.
16: Obwarzanki rozdaję. Bardzo proszę, smacznego.
17: Troszeczkę liczyłem na wyższy wynik pani Moniki.
18: Bardzo się cieszę, że kobieta kandyduje.
19: Obwarzanki są na podziękowanie za głosowanie. Prawie 30%, to jest więcej niż dawałem jakiekolwiek sondaże.
11: sprawę. Chciałam zapytać o nastroje po wczorajszych wyborach.
20: No, takie średnie są. Mała frekwencja była.
17: Ja wiem, na kogo zagłosuję i to będzie pani Monika za 2 tygodnie.
21: Proszę bardzo.
22: Bardzo dziękuję.
21: Proszę.
12: Apeluję do kontrkandydatki, aby prowadziła merytoryczną kampanię wyborczą. Z mojej strony na pewno nie będzie ataków poniżej pasa, zapowiada tymczasem przed drugą turą wyborów Łukasz Gibała. Pierwsze z 12 dni kampanii rozpoczął wczesnym rankiem od spotkań z mieszkańcami i rozdawania obwarzanków krakowskich.
23: Dzień dobry dla pana Obwarzanek. Dla państwa, tak, proszę uprzejmie. To jeden z największych węzłów przesiadkowych. Jest tutaj mnóstwo ludzi. Ludzie śpieszą się do pracy. Część z nich nie zdążyła zjeść śniadania, więc stwierdziliśmy, że umilimy im ten poranek, rozdając właśnie obwarzanki.
24: Polo może by mimo wszystko wygrał kandydat Gibała. Wydaje mi się, że czas mu dać może szansę.
25: No jestem bardzo zadowolona, bo głosowałam na pana Gibałę. Mam nadzieję, że w drugiej się uda.
26: Nie było zaskoczenia. To była rywalizacja.
12: Krakowianie ponownie pójdą do urn 11 października. Ceny paliw przebiły kolejne bariery. Za diesla na wielu stacjach paliw trzeba już zapłacić powyżej 9 zł za litr. Według analityków w tym tygodniu średnia cena za litr oleju napędowego może dobić nawet do 9 zł i 29 groszy. To nie jedyne paliwo, które drożeje, mówi Jakub Bogucki ze Petrol.pl.
27: Jeśli chodzi natomiast o autogaz, tutaj to paliwo niestety także drożeje. Jest na poziomie 3 zł i 14 groszy średnio w skali ogólnopolskiej.
12: Z kolei cena benzyny 95 to w wielu miejscach już powyżej 8 zł za litr.
28: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
0: Jak dalej będą takie ceny paliw, to trzeba będzie się przenieść na deskorolkę na przykład.
12: A na szczęście deskorolka i rower to świetne rozwiązanie, bo pogoda w tym tygodniu zachęca do wyjścia na zewnątrz.
0: Wow, a więc radujmy się i weselmy, kochani.
12: 23 stopnie w tym momencie, słuchajcie, w Słubicach, więc naprawdę bardzo ciepło jak na drugą połowę.
0: Generalnie
12: jaką
0: cały ten tydzień ma być
12: połowę?
0: Ładnie.
12: Nawet weekend, nawet sobota, nawet niedziela, wszystko piękne.
0: Super, świetnie, ja się cieszę, naprawdę.
28: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
0: A co, gdy przyjdzie zima?
12: A gdy przyjdzie zima, przesiądziemy się na narty.
0: Na narty? A ewentualnie można odkręcić kółka od deskorolki. Mamy deskę snowboardową.
12: Michał, ty jesteś genialny.
0: Wiem, dziękuję, wiem. Ale wiesz, ja się nie lubię przechwalać.
12: Ale rytmy słoneczne teraz.
0: No.
12: Mamma mia.
0: Takie włoskie.
12: Aha,
0: dobrze. To zabieramy wszystkich naszych słuchaczy. Tak jest, do słonecznej Italii. Proszę bardzo.

Ja w to nie wierzę. Kwadrans po 19. No a o 20.45, czyli za nieco ponad godzinę, mecz. Mecz, o którym przypominam, informuje Szwecja-Polska w ramach Ligi Narodów. To drugie spotkanie w naszej grupie. Ostatnio zremisowaliśmy z Bośnią i Hercegowiną 0-0 na Narodowym. No jaki będzie teraz wynik, to nie wiem. To jest jedna wielka niewiadoma. Ciężko jest nawet przewidzieć, obstawić cokolwiek, no bo tutaj wszystko się może tak naprawdę wydarzyć. Umówmy się. Szwecja jako drużyna, ona nam po prostu nie leży. Z nimi mamy zwykle ciężko, no ale to myślę przez wzgląd na historię, prawda? No przecież zaczęło się już od potopu szwedzkiego i cały czas trwa. Ale o rzeczach przyjemnych, to dzisiaj mamy Światowy Dzień Jabłka. No jak dobrze wiemy, jabłko, owoc, który warto dobrze sobie od czasu do czasu gdzieś tam w naszym jadłospisie wrzucić, żeby ono się tam pojawiło, zjeść, bo ma błonnik, witaminy i tym podobne rzeczy, ale nie przesadzajmy, bo pamiętajmy, że jak zjemy no, cały wagon jabłek, no to prędzej czy później tak przytyjemy. No!

No kiedy ja bym nie słyszał tego utworu, to mam wrażenie, że on ma jakiś taki bardzo podniosły stan. No, ale może mi się tak po prostu wydaje. Alan Walker i Ava Max, Fate w Vox FM w rytmie hitów gramy, grać będziemy 24 minuty, a w zasadzie to już 25 minut po 19. A teraz kolejna propozycja do best listy, na którą można głosować oczywiście.

No i jak, podoba się? Fajnie gra, takie funkowe brzmienie, co? A swoją drogą taka ciekawostka. Młodsza publika być może będzie kojarzyła serię gier Grand Theft Auto, czyli popularne GTA. No i właśnie ta piosenka, ten utwór pochodzi z soundtracku do tej gry. A proszę bardzo, Sexy Magic. No jest nieźle. Vox FM.

0: To jest dopiero połączenie z Kolim, Zenek Martyniuk, Ryder i Love w Vox FM. A propos Kolima, no ten niedługo będzie świętował swoje urodziny i proponuję słuchać radia Vox FM, bo z tego tytułu coś dla was będziemy mieć. Ale szczegółów póki co zdradzać jeszcze nie mogę, bo mi nie kazali. Ale warto być z nami i nadsłuchiwać, bo będzie się działo.
1: Autopromocja.
2: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
2: Pokuć iście się.
1: Chcesz go przeprosić?
2: Pawelec pomoże.
3: No ja bym chciała, żeby coś z tego było jednak.
4: No ja też te uczucia.
3: Przepraszam, nie chciałam, żeby tego wyszło.
1: Kochaj albo rzucaj.
2: Spójrz się na voxfm.pl i słuchaj codziennie po 9:00.
5: Niech żyje miłość!
6: O nią zawsze warto walczyć.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
13: Elektryk? Pewnie drogi.
12: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
13: Co? Z serwisem i gwarancją?
12: I tylko 10% opłaty wstępnej.
13: Tylko gdzie jest haczyk?
12: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
13: Czekaj, 30 tysięcy?
12: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
14: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Reklama.

O, i właśnie to się dzieje, jak się człowiek zagapi albo zasłucha, bo już dawno tego nie słyszałem. Kate Ryan w Vox FM. I umówmy się, no są hity, do których naprawdę przyjemnie się wraca i to był właśnie jednych z nich. 12 minut i będzie 20.

0: O, party. Party można sobie zrobić w weekend, chociaż znam takich, co potrafią w środku tygodnia i też całkiem nieźle na tym wychodzą. Niemniej, za kilka chwil godzina 20, a 20 to u nas czas najświeższych wiadomości. Zostańcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Vox FM robi dzień dobry.
2: Rano, w pracy, w drodze do domu.
1: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
2: Napisz na voxfm.pl, co robi ci dzień.
1: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
2: Bo Vox FM robi dzień dobry.
3: I to nawet w poniedziałek.
4: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
9: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
8: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
9: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
8: I w ekstra cenie, to rozumiem.
9: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
10: Regulamin na circlek.pl.
11: Orły oszczędzania mają więcej, za mniej.
12: Bo teraz w Auchan przy zakupie 2 deserów Fantazja, trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
13: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
14: Sprawdź streaming od Canal Plus.
15: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
16: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
1: Reklama.
17: W Lublinie rozpoczyna się sztab kryzysowy. Od uderzenia rosyjskiego drona niedaleko przejścia granicznego zaczniemy wiadomości. W nich też tydzień o przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej, a na koniec sport. Znamy skład polskich piłkarzy na mecz ze Szwecją w Lidze Narodów. Spotkanie rusza za 45 minut. Posłuchajcie.
0: 20 na zegarach. To wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
17: Rozpoczyna się sztab kryzysowy w Lublinie. Wojewoda zwołał go po tym, jak na terytorium Ukrainy, niedaleko przejścia granicznego w Dorohusku, uderzył rosyjski dron odrzutowy. Mieszkańcy Lubelszczyzny usłyszeli syreny i otrzymali alert RCB ostrzegający przed możliwym atakiem z powietrza. Wojewoda chce przeanalizować ze służbami wszystkie procedury i odpowiedzieć na pytanie, czy zadziałały. Nasz reporter Arkadiusz Wiansek pytał mieszkańców, czy i jak zareagowali na dźwięk syren.
18: Słyszeli może państwo dzisiaj syreny?
19: Słyszeliśmy.
18: Jak państwo zareagowali na nie?
19: No właściwie to w ogóle.
7: Tak jak większość ludzi prawdopodobnie. Jesteśmy tu od paru dni dopiero, także jest to nowość dla nas. Czytaliśmy trochę na ten temat na internecie, także widzimy też po reakcjach ludzi, którzy nie robią sobie z tego nic.
18: Jak pani by zareagowała, jakby teraz w tym momencie usłyszała syrenę?
19: Spojrzałabym w niebo.
18: I tylko tyle?
19: No cóż ja bym mogła zrobić?
18: A miejsce schronienia, jakieś miejsce bezpieczne? kojarzy pani teraz w tej okolicy?
19: Nie, nie kojarzę. Piwnice też nie do końca mnie przekonują.
20: Trzeba to kontrolować po prostu i to wszystko.
17: Syreny na Lubelszczyźnie zawyły chwilę przed 17, przed 19 pojawił się kolejny alert RCB, tym razem obejmujący zarówno na Lubelszczyźnie, jak i na Podkarpaciu. 3,5 roku więzienia, taki wyrok usłyszał dziś w Sądzie Okręgowym w Lublinie Witalii S. Białorusin był oskarżony o przygotowanie aktu dywersji na zlecenie obcego wywiadu. Chodziło o podpalenie jednego z magazynów w Chełmie. Akt oskarżenia odczytał prokurator Waldemar Winiarski.
21: Poprzez filmowanie zebrał, a następnie przesłał nieustalonej osobie informacje o tym obiekcie, za co otrzymał wynagrodzenie w postaci kryptowalut w kwocie 412 USDT, stanowiącą równowartość 1474 zł.
17: Białorusin wpadł w ręce ABW w sierpniu 2025 roku. Dzisiejszy wyrok jest nieprawomocny. Do piątku w szkołach organizowane będą debaty, konkursy, przedstawienia i spotkania dla rodziców. W Gorzowie rozpoczął się tydzień o przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej. Działania mają zwrócić uwagę m.in. na problem cyberprzemocy.
22: Niestety nie mamy dzisiaj żadnej przerwy od przemocy. Ona dzieje się 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, więc kiedy uczeń w swoim wolnym czasie, w czasie weekendu zostanie osobą poszkodowaną albo będzie osobą, która wyrządza komuś krzywdę, to wracając w poniedziałek do szkoły nadal tkwi w tym problemie.
17: Mówi Monika Kaczmarczyk, Lubuska, koordynatorka kampanii Dzieciństwo bez przemocy. Do szkoły trafi poradnik bezpieczeństwa o zdrowiu psychicznym młodych ludzi. Akcja ma charakter ogólnopolski. To był krzywdzący wizerunek wykreowany na ekranie. Do Sądu Okręgowego w Gliwicach wpłynął pozew złożony przez wnuka profesor Bożeny Hager-Małeckiej, skierowany wobec platformy Netflix. Chodzi o przedstawienie znanej lekarki w serialu Ołowiane dzieci.
23: Ludzie nie będą sięgać do źródeł historycznych. Oni uwierzą w to, co zostało im podane w sposób, przyznaję, bardzo atrakcyjny, ale nieprawdziwy.
17: Mówi Stanisław Torbus, wnuk znanej profesor. Doszło do kradzieży tożsamości historycznej, dodaje pełnomocnik rodziny Krzysztof Reguła.
24: Rodzina w postaci pana Torbusa żąda jedynie przywrócenia pamięci i godności zmarłej babci.
17: Nie tylko. Domaga się od Netflixa także 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia na cel społeczny.
2: Wiadomości sportowe w Vox FM.
17: Lewandowski na ławce, w ataku od pierwszych minut Żukowski. Jest też Puchacz, Nowak i Wiśniewski. Znamy skład polskich piłkarzy na mecz ze Szwecją w Lidze Narodów. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
25: Jestem.
17: Miały być zmiany i są.
25: Tak, selekcjoner sprawdza zawodników i ustawienia. Lewy zacznie na ławce. W jego miejsce Mateusz Żukowski. Z Bośnią z dobrej strony pokazał się Wiktor Nowak i zobaczymy go dziś w środku pola obok Zielińskiego. Na lewym wahadle Puchacz wraca do składu po dłuższej przerwie. Po drugiej stronie Kasz. W obronie jeszcze Kiwior, Bednarek i Wiśniewski, w bramce Bułka. Skład nieco eksperymentalny, rywalem silna Szwecja, która nie tak dawno wyrzuciła nas z baraży o mundial. Będzie to szansa na wyrównanie rachunków, choć Jan Urban zaznaczał, że Polacy nie przyjechali tam po rewanż. Kibice liczą jednak na zwycięstwo.
17: Początek meczu za 40 minut. I jeszcze tenis. Hubert Hurkacz w finale turnieju ATP w chińskim Chengdu. Polak pokonał Kanadyjczyka Denisa Szapowalowa. No tytuł zagra z Hiszpanem Alejandro Fokiną.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
26: Ale ciepło. Ciepło, co?
17: No bardzo ciepło. 20 stopni w tym momencie w Słubicach o godzinie 20:00
26: no
17: w,
26: i to
17: we
26: jest
17: wrześniu.
26: To, właśnie. To chciałem powiedzieć, że mamy końcówkę września i takie temperatury. Ale bardzo dobrze, bardzo dobrze. Temperatura będzie nie tylko dzisiaj dobra, ale też jutro, pojutrze i pojutrze.
17: I do końca tego tygodnia mamy bardzo wysokie, fajne temperatury, ale co jest najważniejsze, to bardzo dużo słońca w kraju.
26: Czyli można się ładować witaminą D. Jeżeli ktoś ma niedobory, to jak najbardziej można.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
17: A ty masz jakieś niedobory?
26: Ja?
17: Tak. Zastanawiam się, tak patrzę sobie na ciebie, kalkuluję,
26: no spójrz na
17: liczę,
26: mnie, spójrz na mnie.
17: Dodaję 2 plus 2. Czyli co? Masz. Patrzę i myślę, że...
1: Pełnej z Vox FM.
26: Nic mi na ten temat nie wiadomo.
17: Jasne, jasne. Dobra,
26: za to ty nie masz żadnych niedoborów, Kasiu. Jesteś idealna w każdym calu.
17: Bardzo dziękuję.
26: No. Kłamać to ja potrafię. 6 minut po 20 na zegarach. Michał Trawka, dobry wieczór. Zapraszam.

Shakira i Zoo w Vox FM. Kwadrans po 20 na naszych radiowych zegarach, a ja przypominam, że Vox FM robi dzień dobry. Pomimo tego, że mamy taką godzinę, to też można robić dzień dobry. Ale żeby to dzień dobry faktycznie mogło nastąpić, to trzeba wejść na voxfm.pl i tam się zgłosić. A warto się zgłaszać, bo po pierwsze, jak my zrobimy dzień dobry, to nikt tak nie zrobi dzień dobry. A wy też na tym korzystacie swoją drogą, bo tak, dostajecie niebieski, fajny, voxowy kubek, dostajecie solidny zapas kawy i tę kawę można pić właśnie z tego voxowego kubka. Ona podobno wtedy smakuje 2-3 razy lepiej. Ja kiedyś próbowałem i potwierdzam. No i też coś na osłodę życia. Słodycze. Do tej kawy. Więc umówmy się. No, uważam, jest to naprawdę dobra opcja. Dobra opcja, która może być wasza. voxfm.pl, tam się zgłaszacie, przypominam.

0: Pozdrawiamy. Wszystkie mamy. Mario Biszyn w Vox FM. Kto jeszcze nie wie, przypominam, ale myślę, ci, którzy mają wiedzieć, to już doskonale wiedzą, że za dosłownie 15 minut pierwszy gwizdek na boiskach, w zasadzie na boisku w Szwecji. Tam mierzymy się właśnie ze Szwecją. My, Polacy, czyli nasza polska reprezentacja w piłce nożnej. No i oczywiście będzie to wielka niespodzianka, jeżeli uda nam się wygrać, bo nie jesteśmy faworytem w tym spotkaniu, no niestety, ale no takie są fakty. I co ciekawe, no jeżeli ktoś nie wie, to też informuję, że Robert Lewandowski nie wyjdzie w tym meczu od pierwszej połowy, tylko mecz rozpocznie na ławce. No i zobaczymy, czy to będzie dobre rozwiązanie, czy niekoniecznie. Ostatnio Portugalia też grała bez Cristiano Ronaldo i finalnie udało im się wygrać, więc... No może jest to jakiś pomysł.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Jest to Karol G i Don't Be Shy w Vox FM. Zbliżamy się powoli do godziny 21, ale zanim 21, to jeszcze pogramy tak, żeby dodać otuchy, żeby dodać energii. Po prostu pogramy w rytmie hitów. Niezależnie od tego, gdzie jesteście i co robicie, pamiętajcie, że Vox FM cały czas jest z wami.
1: Vox FM. Autopromocja.
2: Czy dzięki pierwszej zmianie polubisz swojego szefa?
1: Otóż nie, ale przynajmniej nie będziesz musiał go słuchać.
3: Paweł, słuchaczka Agnieszka pyta, czy nie chciałbyś obornika.
4: Do czego by mi się przydał?
3: Pod pomidorki.
5: Ale wrzuciłbyś sobie na podwórku, ale... to na pewno sąsiedzi by się nie zbliżali.
3: Ja myślałem, że ja dziwny jestem, ale ja tam wolę pomidory z cebulą.
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
2: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama.

No słuchajcie, pierwsza minuta spotkania Szwecja-Polska i na razie jest dobrze. Naprawdę jest dobrze. Nie straciliśmy jeszcze bramki, czyli wynik 0-0. Gorsza sprawa jest tylko taka, że przed nami jeszcze no jakieś 90 minut. Wliczając, no dobra, no 90 to nie, 89 plus to co doliczy sędzia. No więc powiedzmy 92 minuty spotkania. I jak wszyscy dobrze wiemy, przez ten czas może się naprawdę dużo wydarzyć. A to już propozycja do bestlisty. Ekstazy, bania mi dziś pęka. Bania!

0: No i właśnie, proszę bardzo. Mówiłem, że 9 minuta spotkania to nic takiego. Właśnie mamy 14 minutę i Szwecja prowadzi 1-0. Super się to rozpoczyna, naprawdę. No, nie pozostaje nic innego, jak mocno trzymać kciuki. Michał Trawka, miłego.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: 18, 47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24, 39.
1: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama.
5: Na początek sport. Wystartowało spotkanie Polska z Szwecją. My sprawdzamy wynik. W wiadomościach wyjaśnienia 13-latka, który planował atak w szkole. A na koniec jeszcze nowy raport CBOS. Chodzi o podział obowiązków domowych. Zapraszam. Jest 21. Zapraszam na najnowsze wiadomości Vox FM. Katarzyna Pilewska. Spotkanie trwa od 15 minut. Przed polską reprezentacją możliwość odegrania się za porażkę z marca, ale już w pierwszych 15 minutach ta wizja się oddaliła. Nasza reprezentacja mierzy się ze Szwecją w Lidze Narodów i w tym momencie jest 1-0 dla Szwedów. My oczywiście to spotkanie śledzimy, a za polskich piłkarzy trzymamy kciuki. Zakończył się sztab kryzysowy zwołany przez wojewodę lubelskiego. Wszystkie służby będą tej nocy w stanie podwyższonej gotowości, zapowiedział wojewoda Krzysztof Komorski.
6: Wszyscy tej nocy będziemy w stanie podwyższonej gotowości. Wszystkie nasze służby będą obserwowały bacznie to, co się dzieje. Śledziły komunikaty również z terenu Ukrainy. Ja mogę tylko powiedzieć, że wszystkie procedury zadziałały zgodnie z przewidywaniami.
5: Alarm ogłoszono po godzinie 16 we wszystkich powiatach regionu. Z powodu podwyższonego poziomu zagrożenia ewakuowano m.in. przejście graniczne w Dorohusku. W sumie na Lubelszczyźnie zawyło dziś ponad 600 syren w każdym powiecie regionu. Przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. 13-latek, który planował atak w szkole, został przesłuchany. Zatrzymali go policjanci z Wąbrzeźna w Kujawsko-Pomorskiem. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, powiedz, co wiadomo o jego motywach?
7: Czekamy na szczegóły po przesłuchaniu. Wiadomo, że dalsze decyzje w sprawie 13-latka będzie podejmował sąd rodzinny, mówi Monika Chlebicz z Kujawsko-Pomorskiej Policji.
8: To od decyzji sądu do spraw nieletnich zależy, czy chłopiec wróci do domu, czy też pozostanie w jakiejś placówce, na przykład w policyjnej izbie dziecka.
7: Wcześniej policjanci przeszukali mieszkanie, w którym 13-latek przebywał razem z ojcem. Zabezpieczono tam tasak, a także znaleziony w plecaku bagnet. Informacje o nastolatku, który planuje atak w szkole mundurowi z Wąbrzeźna, otrzymali z Biura Międzynarodowej Współpracy w Komendzie Głównej. Nastolatek udzielał się m.in. na internetowych forach o treściach faszystowskich.
5: Kolejny kamień milowy w sprawie amerykańskich Apache osiągnięty. Polska podpisała umowę na serwisowanie silników dla śmigłowców. Dzisiejsze porozumienie zawarte w Dęblinie to kluczowy krok w realizacji umowy z 13 sierpnia 2024 roku, na mocy której Polska pozyska 96 śmigłowców.
9: Chcemy, żeby Polska była takim drugim centrum przemysłowym dla Stanów Zjednoczonych w Europie.
5: Mówił podczas dzisiejszej uroczystości wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Silniki będą napędzać nie tylko zamówione Apache, ale również maszyny, takie jak Black Hawk AW-149, a wartość offsetu wynosi ponad 1 000 000 000 zł. Kobiety częściej piorą, gotują i odkurzają, a mężczyźni wykonują drobne naprawy. Nowy raport CBOS rzuca światło na podział obowiązków w polskich domach. Ten raport prześledził nasz reporter Aleksander Ruszkowski. Olku, powiedz, to jak to jest z tymi pracami domowymi?
10: Mężczyźni coraz częściej angażują się w domowe obowiązki. To jest fakt. Pomimo tego to kobiety wciąż wykonują najwięcej pracy w domu. Według badania w 7 na 10 polskich domów prasowaniem i praniem zajmują się tylko kobiety. W połowie rodzin dotyczy to również gotowania i gruntownych porządków. Spytaliśmy pary, jak to wygląda u nich.
11: Ja sprzątam, odkurzam.
12: A pan co robi?
13: To zależy, co żona powie.
14: No ja odkurzam i myję okna. Żona pracuje i tak.
11: Uzupełniamy się.
10: O kwestiach takich jak większe wydatki, spotkania towarzyskie czy sposób wychowywania dzieci decydujemy najczęściej wspólnie.
5: Według badania coraz więcej rodzin deklaruje partnerski model prowadzenia rodziny, czyli taki, w którym obowiązkami domowymi pary dzielą się porówno. Pogoda lepsza niż aktualne nastroje naszych piłkarzy. 19 stopni w Gorzowie Wielkopolskim w tym momencie. Tam jest najcieplej, najchłodniej w Zakopanem 9, ale to i tak bardzo wysokie temperatury jak na końcówkę września. I właśnie takie pogodne dni nas czekają. Do niedzieli codziennie pełne słońce, około 23 nawet stopni na zachodzie kraju, do 17 na wschodzie. Przed nami ciepło, bez deszczu i dużo słońca.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Syreny na Lubelszczyźnie zawoły w poniedziałek przed 17. Po około 20 minutach zagrożenie zostało odwołane. Przed 19 pojawił się kolejny alert RCB, tym razem obejmujący zarówno województwo lubelskie, jak i podkarpackie. On także po niedługim czasie został odwołany. Przypomnijmy, w poniedziałek niedaleko przejścia granicznego z Ukrainą w Drohusku uderzył rosyjski dron odrzutowy. Nasz reporter Arkadiusz Więcek pytał mieszkańców, czy i jak zareagowali na dźwięk syren.
1: Słyszeli może Państwo dzisiaj syreny?
2: Słyszeliśmy.
1: Jak Państwo zareagowali na nie?
2: No właściwie to w ogóle
3: tak
2: nie zareagowali.
3: Tak jak większość ludzi prawdopodobnie. Jesteśmy tu od paru dni dopiero, także jest to nowość dla nas. Czytaliśmy trochę na ten temat na internecie, także widzimy też po reakcjach ludzi, którzy nie robią sobie z tego nic.
1: Jak Pani by zareagowała, jakby teraz w tym momencie usłyszała syreny?
2: Spojrzałabym w niebo.
1: I tylko tyle?
2: No cóż ja bym mogła zrobić?
1: A miejsce schronienia, jakieś miejsce bezpieczne? Kojarzy Pani teraz w tej okolicy?
2: Nie, nie kojarzę. Piwnice też nie do końca mnie przekonują.
4: Trzeba to kontrolować po prostu i to wszystko.
0: Mieszkańców pytał nasz reporter Arkadiusz Więcek. Prokuratura sprawdza, co dokładnie mogli zobaczyć ratownicy i instruktorkę podczas tragedii na łódzkim basenie. Pod koniec lipca podczas wakacyjnego kursu pływania 7-letni chłopiec tonął w basenie. Zmarł po 2-tygodniowym pobycie w szpitalu. W poniedziałek w łódzkim akwaparku Fala przeprowadzono eksperyment procesowy. Odtworzono sytuację z chwili tragedii. Ratownicy siedzieli na swoich wieżyczkach, a instruktorka znajdowała się kilka metrów od tonącego chłopca. Ze szczegółami nasza łódzka reporterka Julia Niewiadoma.
5: Śledczy sprawdzali między innymi widoczność z poszczególnych stanowisk, mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi.
6: Prokurator starał się na tyle wiernie odtworzyć warunki, kierował się prognozą pogody. Sprawdził ustawienie słońca, tak żeby znajdowało się mniej więcej w tym samym punkcie, w którym znajdowało się w dniu zdarzenia.
5: Sprawdzono również, jak wyglądałaby widoczność, gdyby ratownicy przemieszczali się wzdłuż basenu.
6: Będziemy dysponować dwoma nagraniami. W eksperymencie uczestniczył także biegły z zakresu ratownictwa wodnego. Jego zadaniem będzie odpowiedź na pytanie, czy ratownicy zachowali się prawidłowo.
5: Ostateczne wnioski z eksperymentu prokuratura przedstawi na dalszym etapie śledztwa.
0: W eksperymencie uczestniczyło kilkudziesięciu policjantów, a przebieg zdarzenia rejestrowały kamery. Przyznał się do tego, że chciał zaatakować z bagnetem w szkole i złożył obszerne wyjaśnienia. Trwają czynności wobec 13-latka z powiatu wąbrzeskiego, który został zatrzymany po tym, jak pisał niepokojące wpisy na forach. Jego sprawę badać będzie sąd rodzinny.
7: Jesteśmy na etapie gromadzenia materiału, który wkrótce zostanie przekazany do sądu do spraw nieletnich. No i będziemy oczekiwali decyzji sędziego. Przede wszystkim co z chłopcem, ponieważ no to od decyzji sądu do spraw nieletnich zależy, czy chłopiec wróci dzisiaj jeszcze do domu, czy też pozostanie w jakiejś placówce, na przykład w policyjnej izbie dziecka.
0: Relacjonuje Monika Chlebicz z kujawsko-pomorskiej policji. Policjanci w jego domu znaleźli tasak i truchła kotów. 13-latek miał uśmiercić te zwierzęta. Otwieramy drugi etap kampanii. Wykorzystajmy ten czas, aby współpracować ponad podziałami, apeluje Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL, która walczy o fotel prezydenta miasta Krakowa. Podobnie jak jej rywal Łukasz Gibała spotkała się z mieszkańcami i rozdawała obwarzanki na Rondzie Mogilskim.
8: Obwarzanki rozdaję. Bardzo proszę, smacznego.
9: Troszeczkę liczyłem na wyższy wynik pani Moniki.
10: Bardzo się cieszę, że kobieta kandyduje.
11: Obwarzanki są na podziękowanie za głosowanie. Prawie 30%, to jest więcej niż dawałem jakiekolwiek sondaże.
12: Chciałam zapytać o nastroje po wczorajszych wyborach.
13: No, takie średnie są. Mała frekwencja była.
9: Ja wiem, na kogo zagłosuję i to będzie pani Monika za 2 tygodnie.
14: Proszę bardzo.
15: Bardzo dziękuję.
14: Proszę.
0: Apeluję do kontrkandydatki, aby prowadziła merytoryczną kampanię wyborczą. Z mojej strony na pewno nie będzie ataków poniżej pasa, zapowiada przed drugą turą wyborów prezydenta Krakowa Łukasz Gibała. Pierwszy z 12 dni kampanii rozpoczął wczesnym rankiem od spotkań z mieszkańcami i rozdawania obwarzanków krakowskich na Rondzie Mogilskim.
16: Dzień dobry dla pana obwaraneczek, dla państwa, tak, proszę uprzejmie. To jeden z największych węzłów przesiadkowych, jest tutaj mnóstwo ludzi. Ludzie śpieszą się do pracy, część z nich nie zdążyła zjeść śniadania, więc stwierdziliśmy, że umilimy im ten poranek, rozdając właśnie obwarzanki.
17: Wolę, żeby mimo wszystko wygrał kandydat Gibała. Wydaje mi się, że czas mu dać może szansę.
18: Jestem bardzo zadowolona, bo głosowałam na pana Gibałę. Mam nadzieję, że w drugiej się uda.
19: Nie było zaskoczenia, to była rywalizacja.
0: Krakowianie ponownie pójdą do urny 11 października. A teraz wracamy do porannej rozmowy. Gościem 8 rundy był Łukasz Janowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Rozmawiała Karolina Pajączkowska.
20: Dzień dobry, zaczynamy od posiedzenia rządu we wtorek, który Donald Tusk zapowiedział. Lekarze, pacjenci czekali z nadzieją, że szybko i skutecznie naprawimy system zdrowia. Dochodzi do nadużyć i zwyrodnień. Panie doktorze, czy obcięcie pensji i minimalne pensje dla lekarzy, to jest to remedium?
14: Uważam, że nie, dlatego że premier i rząd źle zdiagnozowali rzeczywisty problem, a tym problemem jest zła wycena procedur, która od lat narastała. Dzisiaj objawem tej choroby są patologiczne wysokie pensje niektórych lekarzy w systemie ochrony zdrowia, ale trawiąca nas choroba to zła wycena procedur, to upolitycznienie systemu ochrony zdrowia, to brak kontroli nad tym, co dzieje się w systemie, a tego ustawa właściwie nie dotyka.
20: Ustawa będzie poddana pod głosowanie w Sejmie już w październiku. Czy planują Państwo jakieś strajki, protesty w związku z tym?
14: Nie, nie planujemy żadnych strajków ani protestów. Uważamy po prostu, że ta ustawa nie zmieni wiele w systemie ochrony zdrowia, nie zmieni sytuacji polskiego pacjenta. My chcemy prawdziwej reformy. Jesteśmy za tym, żeby ukrócić patologię w sposób zdecydowany, a ta ustawa nie zmienia właściwie niczego. Co więcej, dla części lekarzy może się okazać ustawą podwyżkową, bo na wielu oddziałach 240 zł za godzinę wydaje się, że jest jeszcze niedoścignione.
20: Rekordzista z Braniewa pracował 72 godziny na dobę. Na dobę, mówi pan premier. No, na pewno ukróci się właśnie to, co my wszyscy wiemy, pacjenci, czyli zmęczenie lekarzy. No tutaj zgodzi się pan, że to dobry kierunek.
14: Mieliśmy pomysł, który w mojej ocenie jest pomysłem bardziej skutecznym, czyli wprowadzenie tachografów. Lekarz loguje się do systemu, widać gdzie pracuje, jaki jest jego czas pracy, nie będzie już bilokacji. Pan premier o tym z nami nie rozmawiał, proponuje inne rozwiązanie, czyli ograniczenie możliwości pracy do pół etatu w jednym miejscu pracy, co najmniej pół etatu, co sprawi, że dostępność do świadczeń spadnie, bo jeżeli nefrolog, urolog jeździł raz w tygodniu do powiatowego szpitala, tam konsultował pacjentów, leczył, to w tej chwili nie mając tam pół etatu, nie mając zgody dyrektora swojego szpitala macierzystego, jeździć tam po prostu nie będzie.
20: Czyli czy my będziemy w takim razie jako pacjenci świadkami jeszcze większych kolejek do lekarzy?
14: W najlepszym przypadku, w najlepszym mówię tutaj to niestety z przekąsem, ta ustawa nie zmieni nic, bo zawiera bardzo wiele obejść, czyli co prawda to ma być 240 zł, ale może 360, co prawda ma być pół etatu, ale jeżeli to są świadczenia wysokospecjalistyczne, jeżeli zgodzi się dyrektor funduszu, to to może być mniej niż pół etatu i tak dalej, i tak dalej. Zatem ustawa, która obchodzi sama siebie, w mojej ocenie nie zmieni wiele, a jeżeli zmieni w systemie ochrony zdrowia dla pacjentów na gorsze, bo część szpitali powiatowych będzie musiała czy zmienić profil działalności, czy po prostu się zamknąć.
20: Nowo powstała agencja rządowa w ramach Ministerstwa Zdrowia rozpoczęła ewidencję zarobków. Jak wyglądają pierwsze tygodnie jej pracy?
14: Zwróciliśmy się z pytaniem, czy są już jakieś dane dostępne w agencji. Otrzymaliśmy informację, że agencja cały czas je zbiera i że tych danych nie posiada i nie może nimi się podzielić z opinią publiczną. Mieliśmy takie wrażenie, że tutaj będziemy mieli do czynienia z grą na czas, czyli że dane pojawią się może w styczniu, może w lutym, a więc po całej zawierusze związanej z niewydolnością systemu ochrony zdrowia. Po to, żeby dzisiaj móc powiedzieć opinii publicznej, lekarze przejedli wszystkie pieniądze, to wina lekarzy, a potem w styczniu, lutym się okaże, że tych lekarzy milionerów to jest kilka procent, a 90% lekarzy takich pieniędzy nie zarabia.
20: A skoro już o lekarzach milionerach mowa, premier 3 miesiące temu zapowiadał działania prokuratury, mówiąc konkretnie o przypadku Dawida Kacprzyka. No, ten słynny młody lekarz bez specjalizacji, milioner. No, a prokuratura nie zrobiła jeszcze nic w jego sprawie. Czy pana zdaniem właśnie to ten przykład lekarza miał posłużyć jako trochę taki kozioł ofiarny całego systemu?
14: Zaczęło się od afery, która ma jednak oddźwięk polityczny. Znaczy był to były radny Koalicji Obywatelskiej. Słyszeliśmy o jego powiązaniach, widzieliśmy VIP-tor, jakiś salonik VIP-owski. Potem użyto tego lekarza i sytuacji tego lekarza i tego, co on de facto prawdopodobnie zrobił do tego, żeby uderzyć w całą grupę zawodową i żeby rząd mógł sobie poradzić z problemami w systemie ochrony zdrowia, znajdując kozła ofiarnego. Czy Dawid Kacprzyk był kozłem ofiarnym? Nie mam takiego poczucia. Mam poczucie, tak jak wszyscy obywatele, że prokuratura, która ma do tego narzędzia, nie działa dobrze. Prokurator w przeciwieństwie do Izby Lekarskiej może zawiesić prawo wykonywania zawodu lekarza z dnia na dzień. My musimy zbierać materiał, iść do sądu, czekać na rozprawy. Prokuratura nie zrobiła tego.
0: Dalsza część rozmowy do wysłuchania na voxfm.pl. Prawie 90% dzieci i nastolatków doświadczyło przemocy ze strony rówieśników. To alarmujące dane Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. W szkołach rusza Tydzień Przeciwdziałania Przemocy Rówieśniczej. W działania mają być włączeni uczniowie, nauczyciele i rodzice. A szczegóły tej akcji zna nasz reporter Dawid Orszewski.
15: Uczniowie dowiedzą się, jak rozpoznawać przemoc i jak na nią reagować. A jest o czym mówić. Młodzież mierzy się nie tylko z przemocą fizyczną. Przemoc coraz częściej przenosi się do sieci, podkreśla Anna Boryniak z Kuratorium Oświaty. oświaty w Bydgoszczy.
3: Te dzieci naprawdę doświadczają takich bardzo trudnych emocji, strachu, wstydu, odrzucenia przez grupę.
15: Dzieci często nie zgłaszają przemocy, dlatego ważna jest czujność dorosłych, dodaje Monika Herman z kujawsko-pomorskiej policji.
21: Że zmienia ten strój, że się bardziej zakrywa, że wcześniej chętniej brało udział w zajęciach wychowania fizycznego, teraz odmawia. Szukać przyczyn, dlaczego odmawia.
15: W ramach kampanii w szkołach będą zajęcia, spotkania z policją i specjalistami.
0: W ramach tygodnia szkoły mają też korzystać z gotowych scenariuszy zajęć, m.in. podczas godzin wychowawczych. To inicjatywa MEN. Pokolenie X wciąż ważne na rynku pracy. O młodych pracownikach mówi się dziś znacznie częściej. Tymczasem raport GX przygotowany przez zmotywowani.pl pokazuje, że osoby 45+ są ważną częścią polskiego rynku pracy.
22: O pokoleniu X mówi się dziś zaskakująco mało. Dużo uwagi poświęcamy młodym pracownikom. Tymczasem osoby 45+ są jednym z filarów polskiego rynku pracy.
0: Mówi Magda Pietkiewicz, ekspertka rynku pracy. Problemem może być jednak dyskryminacja ze względu na wiek. 30% badanych mówi, że mimo posiadanych kwalifikacji było pomijanych przy awansach. Długie owacje na stojąco i zachwyt publiczności na każdym spektaklu bal w operze w warszawskim Teatrze Polonia. To mistrzowski popis Artura Barcisia, który tym monodramem świętuje swoje 70. urodziny. Po premierze z Arturem Barcisiem i Krystyną Jandą rozmawiała nasza reporterka Ela Piotrowska.
23: Szczęśliwy.
24: Tak, jestem bardzo szczęśliwy, że to w ogóle się udało zrobić, że to w ogóle powstało, bo to było tylko marzenie, taki sen, który nie miał się ziścić, a to wszystko przez Krysię. Ja tak rzuciłem taki pomysł, tak właściwie nieodpowiedzialnie właściwie powiedziałem. Krysia, może ja bym zrobił bal w operze i Krysia nagle, tak, zrób. No i już przepadło. Kocham ją.
25: Powiedziałam mu, Artur, jeżeli to robić, to dziś. Ani wcześniej, ani później, dokładnie dziś trzeba to zrobić. I bardzo się cieszyłam, że on się tego podjął. Jest to spektakl tak forsowny dla niego, wymagający, no ale zawsze chciał tak zrobić.
0: A bal w operze można oglądać w popremierowym secie codziennie od czwartku 1 października. Szczegóły znajdziecie na stronie Teatru Polonia. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości. Po co?

0: reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.

0: Fox FM.
1: Πίσω το τσεπεσπίς,

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Syreny na Lubelszczyźnie zawoły w poniedziałek przed 17. Po około 20 minutach zagrożenie zostało odwołane. Przed 19 pojawił się kolejny alert RCB, tym razem obejmujący zarówno województwo lubelskie, jak i podkarpackie. On także po niedługim czasie został odwołany. Przypomnijmy, w poniedziałek niedaleko przejścia granicznego z Ukrainą w Drohusku uderzył rosyjski dron odrzutowy. Nasz reporter Arkadiusz Więcek pytał mieszkańców, czy i jak zareagowali na dźwięk syren.
1: Słyszeli może Państwo dzisiaj syreny?
2: Słyszeliśmy.
1: Jak Państwo zareagowali na nie?
2: No właściwie to w ogóle
3: tak
2: nie zareagowali.
3: Tak jak większość ludzi prawdopodobnie. Jesteśmy tu od paru dni dopiero, także jest to nowość dla nas. Czytaliśmy trochę na ten temat na internecie, także widzimy też po reakcjach ludzi, którzy nie robią sobie z tego nic.
1: Jak Pani by zareagowała, jakby teraz w tym momencie usłyszała syreny?
2: Spojrzałabym w niebo.
1: I tylko tyle?
2: No cóż ja bym mogła zrobić?
1: A miejsce schronienia, jakieś miejsce bezpieczne? Kojarzy Pani teraz w tej okolicy?
2: Nie, nie kojarzę. Piwnice też nie do końca mnie przekonują.
4: Trzeba to kontrolować po prostu i to wszystko.
0: Mieszkańców pytał nasz reporter Arkadiusz Więcek. Prokuratura sprawdza, co dokładnie mogli zobaczyć ratownicy i instruktorkę podczas tragedii na łódzkim basenie. Pod koniec lipca podczas wakacyjnego kursu pływania 7-letni chłopiec tonął w basenie. Zmarł po 2-tygodniowym pobycie w szpitalu. W poniedziałek w łódzkim akwaparku Fala przeprowadzono eksperyment procesowy. Odtworzono sytuację z chwili tragedii. Ratownicy siedzieli na swoich wieżyczkach, a instruktorka znajdowała się kilka metrów od tonącego chłopca. Ze szczegółami nasza łódzka reporterka Julia Niewiadoma.
5: Śledczy sprawdzali między innymi widoczność z poszczególnych stanowisk, mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi.
6: Prokurator starał się na tyle wiernie odtworzyć warunki, kierował się prognozą pogody, sprawdził ustawienie słońca, tak żeby znajdowało się mniej więcej w tym samym punkcie, w którym znajdowało się w dniu zdarzenia.
5: Sprawdzono również, jak wyglądałaby widoczność, gdyby ratownicy przemieszczali się wzdłuż basenu.
6: Będziemy dysponować dwoma nagraniami. W eksperymencie uczestniczył także biegły z zakresu ratownictwa wodnego. Jego zadaniem będzie odpowiedź na pytanie, czy ratownicy zachowali się prawidłowo.
5: Ostateczne wnioski z eksperymentu prokuratura przedstawi na dalszym etapie śledztwa.
0: W eksperymencie uczestniczyło kilkudziesięciu policjantów, a przebieg zdarzenia rejestrowały kamery. Przyznał się do tego, że chciał zaatakować z bagnetem w szkole i złożył obszerne wyjaśnienia. Trwają czynności wobec 13-latka z powiatu wąbrzeskiego, który został zatrzymany po tym, jak pisał niepokojące wpisy na forach. Jego sprawę badać będzie sąd rodzinny.
7: Jesteśmy na etapie gromadzenia materiału, który wkrótce zostanie przekazany do sądu do spraw nieletnich. No i będziemy oczekiwali decyzji sędziego. Przede wszystkim co z chłopcem, ponieważ no to od decyzji sądu do spraw nieletnich zależy, czy chłopiec wróci dzisiaj jeszcze do domu, czy też pozostanie w jakiejś placówce, na przykład w policyjnej izbie dziecka.
0: Relacjonuje Monika Chlebicz z kujawsko-pomorskiej policji. Policjanci w jego domu znaleźli tasak i truchła kotów. 13-latek miał uśmiercić te zwierzęta. Otwieramy drugi etap kampanii. Wykorzystajmy ten czas, aby współpracować ponad podziałami, apeluje Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL, która walczy o fotel prezydenta miasta Krakowa. Podobnie jak jej rywal Łukasz Gibała spotkała się z mieszkańcami i rozdawała obwarzanki na Rondzie Mogilskim.
8: Obwarzanki rozdaję. Bardzo proszę, smacznego.
9: Troszeczkę liczyłem na wyższy wynik pani Moniki.
10: Bardzo się cieszę, że kobieta kandyduje.
11: Obwarzanki są na podziękowanie za głosowanie. Prawie 30%, to jest więcej niż dawały mi jakiekolwiek sondaże.
12: Chciałam zapytać o nastroje po wczorajszych wyborach.
13: No, takie średnie są. Mała frekwencja była.
9: Ja wiem, na kogo zagłosuję i to będzie pani Monika za 2 tygodnie.
14: Proszę bardzo.
15: Bardzo dziękuję.
14: Proszę.
0: Apeluję do kontrkandydatki, aby prowadziła merytoryczną kampanię wyborczą. Z mojej strony na pewno nie będzie ataków poniżej pasa, zapowiada przed drugą turą wyborów prezydenta Krakowa Łukasz Gibała. Pierwszy z 12 dni kampanii rozpoczął wczesnym rankiem od spotkań z mieszkańcami i rozdawania obwarzanków krakowskich na Rondzie Mogilskim.
16: Dzień dobry dla pana obwarzanek, dla państwa, tak, proszę uprzejmie.
17: To jeden z największych węzłów przesiadkowych, jest tutaj mnóstwo ludzi. Ludzie śpieszą się do pracy, część z nich nie zdążyła zjeść śniadania, więc stwierdziliśmy, że umilimy im ten poranek, rozdając właśnie obwarzanki.
18: Wolałbym, żeby mimo wszystko wygrał kandydat Gibała. Wydaje mi się, że czas mu dać może szansę.
19: No jestem bardzo zadowolona, bo głosowałam na pana Gibałę i mam nadzieję, że w drugiej się uda.
20: Nie było zaskoczenia, to była rywalizacja.
0: Krakowianie ponownie pójdą do urn 11 października. A teraz wracamy do porannej rozmowy. Gościem 8 rundy był Łukasz Janowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Rozmawiała Karolina Pajączkowska.
21: Dzień dobry, zaczynamy od posiedzenia rządu we wtorek, który Donald Tusk zapowiedział. Lekarze, pacjenci czekali z nadzieją, że szybko i skutecznie naprawimy system zdrowia. Dochodzi do nadużyć i zwyrodnień. Panie doktorze, czy obcięcie pensji i minimalne pensje dla lekarzy, to jest to remedium?
14: Uważam, że nie, dlatego że premier i rząd źle zdiagnozowali rzeczywisty problem, a tym problemem jest zła wycena procedur, która od lat narastała. Dzisiaj objawem tej choroby są patologiczne wysokie pensje niektórych lekarzy w systemie ochrony zdrowia, ale trawiąca nas choroba to zła wycena procedur, to upolitycznienie systemu ochrony zdrowia, to brak kontroli nad tym, co dzieje się w systemie, a tego ustawa właściwie nie dotyka.
21: Ustawa będzie poddana pod głosowanie w Sejmie już w październiku. Czy planują Państwo jakieś strajki, protesty w związku z tym?
14: Nie, nie planujemy żadnych strajków ani protestów. Uważamy po prostu, że ta ustawa nie zmieni wiele w systemie ochrony zdrowia, nie zmieni sytuacji polskiego pacjenta. My chcemy prawdziwej reformy. Jesteśmy za tym, żeby ukrócić patologię w sposób zdecydowany, a ta ustawa nie zmienia właściwie niczego. Co więcej, dla części lekarzy może się okazać ustawą podwyżkową, bo na wielu oddziałach 240 zł za godzinę wydaje się, że jest jeszcze niedoścignione.
21: Rekordzista z Braniewa pracował 72 godziny na dobę. Na dobę, mówi pan premier. No, na pewno ukróci się właśnie to, co my wszyscy wiemy, pacjenci, czyli zmęczenie lekarzy. No tutaj zgodzi się pan, że to dobry kierunek.
14: Mieliśmy pomysł, który w mojej ocenie jest pomysłem bardziej skutecznym, czyli wprowadzenie tachografów. Lekarz loguje się do systemu, widać gdzie pracuje, jaki jest jego czas pracy, nie będzie już bilokacji. Pan premier o tym z nami nie rozmawiał, proponuje inne rozwiązanie, czyli ograniczenie możliwości pracy do pół etatu w jednym miejscu pracy, co najmniej pół etatu, co sprawi, że dostępność doświadczeń spadnie, bo jeżeli nefrolog, urolog jeździł raz w tygodniu do powiatowego szpitala, tam konsultował pacjentów, leczył, to w tej chwili nie mając tam pół etatu, nie mając zgody dyrektora swojego szpitala macierzystego, jeździć tam po prostu nie będzie.
21: Czyli czy my będziemy w takim razie jako pacjenci świadkami jeszcze większych kolejek do lekarzy?
14: W najlepszym przypadku, w najlepszym, mówię tutaj to niestety z przekąsem, ta ustawa nie zmieni nic, bo zawiera bardzo wiele obejść, czyli co prawda to ma być 240 zł, ale może 360, co prawda ma być pół etatu, ale jeżeli to są świadczenia wysokospecjalistyczne, jeżeli zgodzi się dyrektor funduszu, to to może być mniej niż pół etatu i tak dalej, i tak dalej. Zatem ustawa, która obchodzi sama siebie, w mojej ocenie nie zmieni wiele, a jeżeli zmieni w systemie ochrony zdrowia dla pacjentów na gorsze, bo część szpitali powiatowych będzie musiała czy zmienić profil działalności, czy po prostu się zamknąć.
21: Nowo powstała agencja rządowa w ramach Ministerstwa Zdrowia rozpoczęła ewidencję zarobków. Jak wyglądają pierwsze tygodnie jej pracy?
14: Zwróciliśmy się z pytaniem, czy są już jakieś dane dostępne w agencji. Otrzymaliśmy informację, że agencja cały czas je zbiera i że tych danych nie posiada i nie może nimi się podzielić z opinią publiczną. Mieliśmy takie wrażenie, że tutaj będziemy mieli do czynienia z grą na czas, czyli że dane pojawią się może w styczniu, może w lutym, a więc po całej zawierusze związanej z niewydolnością systemu ochrony zdrowia. Po to, żeby dzisiaj móc powiedzieć opinii publicznej, lekarze przejedli wszystkie pieniądze, to wina lekarzy, a potem w styczniu lutym się okaże, że tych lekarzy milionerów to jest kilka procent, a 90% lekarzy takich pieniędzy nie zarabia.
21: A skoro już o lekarzach milionerach mowa, premier 3 miesiące temu zapowiadał działania prokuratury, mówiąc konkretnie o przypadku Dawida Kacprzyka. No, ten słynny młody lekarz bez specjalizacji, milioner. No, a prokuratura nie zrobiła jeszcze nic w jego sprawie. Czy pana zdaniem właśnie to ten przykład lekarza miał posłużyć jako trochę taki kozioł ofiarny całego systemu?
14: Zaczęło się od afery, która ma jednak oddźwięk polityczny. Znaczy był to były radny Koalicji Obywatelskiej. Słyszeliśmy o jego powiązaniach, widzieliśmy VIP-tor, jakiś salonik VIP-owski. Potem użyto tego lekarza i sytuacji tego lekarza i tego, co on de facto prawdopodobnie zrobił do tego, żeby uderzyć w całą grupę zawodową i żeby rząd mógł sobie poradzić z problemami w systemie ochrony zdrowia, znajdując kozła ofiarnego. Czy Dawid Kacprzyk był kozłem ofiarnym? Nie mam takiego poczucia. Mam poczucie, tak jak wszyscy obywatele, że prokuratura, która ma do tego narzędzia, nie działa dobrze. Prokurator w przeciwieństwie do Izby Lekarskiej może zawiesić prawo wykonywania zawodu lekarza z dnia na dzień. My musimy zbierać materiał, iść do sądu, czekać na rozprawy. Prokuratura nie zrobiła tego.
0: Dalsza część rozmowy do wysłuchania na voxfm.pl. Prawie 90% dzieci i nastolatków doświadczyło przemocy ze strony rówieśników. To alarmujące dane Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. W szkołach rusza tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. W działania mają być włączeni uczniowie, nauczyciele i rodzice. A szczegóły tej akcji zna nasz reporter Dawid Orszewski.
15: Uczniowie dowiedzą się, jak rozpoznawać przemoc i jak na nią reagować. A jest o czym mówić. Młodzież mierzy się nie tylko z przemocą fizyczną. Przemoc coraz częściej przenosi się do sieci, podkreśla Anna Boryniak z Kuratorium Oświaty niestety w Bydgoszczy.
1: Te dzieci naprawdę doświadczają takich bardzo trudnych emocji, strachu, wstydu, odrzucenia przez grupę.
15: Dzieci często nie zgłaszają przemocy, dlatego ważna jest czujność dorosłych, dodaje Monika Herman z kujawsko-pomorskiej policji.
3: Że zmienia ten strój, że się bardziej zakrywa, że wcześniej chętniej brało udział w zajęciach wychowania fizycznego, teraz odmawia. Szukać przyczyn, dlaczego odmawia.
15: W ramach kampanii w szkołach będą zajęcia, spotkania z policją i specjalistami.
0: W ramach tygodnia szkoły mają też korzystać z gotowych scenariuszy zajęć, m.in. podczas godzin wychowawczych. To inicjatywa MEN. Pokolenie X wciąż ważne na rynku pracy. O młodych pracownikach mówi się dziś znacznie częściej. Tymczasem raport GX przygotowany przez zmotywowani.pl pokazuje, że osoby 45+ są ważną częścią polskiego rynku pracy.
22: O pokoleniu X mówi się dziś zaskakująco mało. Dużo uwagi poświęcamy młodym pracownikom. Tymczasem osoby 45+ są jednym z filarów polskiego rynku pracy.
0: Mówi Magda Pietkiewicz, ekspertka rynku pracy. Problemem może być jednak dyskryminacja ze względu na wiek. 30% badanych mówi, że mimo posiadanych kwalifikacji było pomijanych przy awansach. Długie owacje na stojąco i zachwyt publiczności na każdym spektaklu bal w operze w warszawskim Teatrze Polonia. To mistrzowski popis Artura Barcisia, który tym monodramem świętuje swoje 70. urodziny. Po premierze z Arturem Barcisiem i Krystyną Jandą rozmawiała nasza reporterka Ela Piotrowska.
23: Szczęśliwy?
24: Tak, jestem bardzo szczęśliwy, że to w ogóle się udało zrobić, że to w ogóle powstało, bo to było tylko marzenie, taki sen, który nie miał się ziścić, a to wszystko przez Krysię. Ja tak rzuciłem taki pomysł, tak właściwie nieodpowiedzialnie właściwie powiedziałem, Krysiu, może ja bym zrobił bal w operze i Krysia nagle, tak zrób, no i już przepadło. Kocham ją.
25: Powiedziałam mu, Artur, jeżeli to robić, to dziś, ani wcześniej, ani później, dokładnie dziś trzeba to zrobić. I bardzo się cieszyłam, że on się tego podjął. Jest to spektakl tak forsowny dla niego, wymagający, no ale zawsze chciał tak zrobić.
0: A bal w operze można oglądać w popremierowym secie codziennie od czwartku 1 października. Szczegóły znajdziecie na stronie Teatru Polonia. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

0: Siódma runda.
1: Dzień dobry, zaczynamy od posiedzenia rządu we wtorek, który Donald Tusk zapowiedział. Lekarze, pacjenci czekali z nadzieją, że szybko i skutecznie naprawimy system zdrowia. Dochodzi do nadużyć i zwyrodnień. Panie doktorze, czy obcięcie pensji i minimalne pensje dla lekarzy to jest to remedium?
2: Uważam, że nie, dlatego że premier i rząd źle zdiagnozowali rzeczywisty problem, a tym problemem jest zła wycena procedur, która od lat narastała. Dzisiaj objawem tej choroby są patologiczne, wysokie pensje niektórych lekarzy w systemie ochrony zdrowia, ale trawiąca nas choroba to zła wycena procedur, to upolitycznienie systemu ochrony zdrowia, to brak kontroli nad tym, co dzieje się w systemie, a tego ustawa właściwie nie dotyka.
1: Ustawa będzie poddana pod głosowanie w Sejmie już w październiku. Czy planują Państwo jakieś strajki, protesty w związku z tym?
2: Nie, nie planujemy żadnych strajków ani protestów. Uważamy po prostu, że ta ustawa nie zmieni wiele w systemie ochrony zdrowia, nie zmieni sytuacji polskiego pacjenta. My chcemy prawdziwej reformy. Jesteśmy za tym, żeby ukrócić patologię w sposób zdecydowany, a ta ustawa nie zmienia właściwie niczego. Co więcej, dla części lekarzy może się okazać ustawą podwyżkową, bo na wielu oddziałach 240 zł za godzinę wydaje się, że jest jeszcze niedoścignione.
1: Rekordzista z Braniewa pracował 72 godziny na dobę. Na dobę, mówi pan premier. No, na pewno ukróci się właśnie to, co my wszyscy wiemy, pacjenci, czyli zmęczenie lekarzy. No tutaj zgodzi się pan, że to dobry kierunek.
2: Mieliśmy pomysł, który w mojej ocenie jest pomysłem bardziej skutecznym, czyli wprowadzenie tachografów. Lekarz loguje się do systemu, widać, gdzie pracuje, jaki jest jego czas pracy, nie będzie już bilokacji. Pan premier o tym z nami nie rozmawiał, proponuje inne rozwiązanie, czyli ograniczenie możliwości pracy do pół etatu w jednym miejscu pracy, co najmniej pół etatu, co sprawi, że dostępność doświadczeń spadnie, bo jeżeli nefrolog, urolog jeździł raz w tygodniu do powiatowego szpitala, tam konsultował pacjentów, leczył, to w tej chwili nie mając tam pół etatu, nie mając zgody dyrektora swojego szpitala macierzystego, jeździć tam po prostu nie będzie.
1: Czyli czy my będziemy w takim razie jako pacjenci świadkami jeszcze większych kolejek do lekarzy?
2: W najlepszym przypadku, w najlepszym mówię tutaj to niestety z przekąsem, ta ustawa nie zmieni nic, bo zawiera bardzo wiele obejść, czyli co prawda to ma być 240 zł, ale może 360, co prawda ma być pół etatu, ale jeżeli to są świadczenia wysokospecjalistyczne, jeżeli zgodzi się dyrektor funduszu, to to może być mniej niż pół etatu i tak dalej, i tak dalej. Zatem ustawa, która obchodzi sama siebie, w mojej ocenie nie zmieni wiele, a jeżeli zmieni w systemie ochrony zdrowia, dla pacjentów na gorsze, bo część szpitali powiatowych będzie musiała czy zmienić profil działalności, czy po prostu się zamknąć.
1: Nowo powstała agencja rządowa w ramach Ministerstwa Zdrowia rozpoczęła ewidencję zarobków. Jak wyglądają pierwsze tygodnie jej pracy?
2: Zwróciliśmy się z pytaniem, czy są już jakieś dane dostępne w agencji. Otrzymaliśmy informację, że agencja cały czas je zbiera i że tych danych nie posiada i nie może nimi się podzielić z opinią publiczną. Mieliśmy takie wrażenie, że tutaj będziemy mieli do czynienia z grą na czas, czyli że dane pojawią się może w styczniu, może w lutym, a więc po całej zawierusze związanej z niewydolnością systemu ochrony zdrowia, po to, żeby dzisiaj móc powiedzieć opinii publicznej, lekarze przejedli wszystkie pieniądze, to wina lekarzy, a potem w styczniu, lutym się okaże, że tych lekarzy milionerów to jest kilka procent, a 90% lekarzy takich pieniędzy nie zarabia.
1: Skoro już o lekarzach milionerach mowa, premier 3 miesiące temu zapowiadał działania prokuratury, mówiąc konkretnie o przypadku Dawida Kacprzyka. No, ten słynny młody lekarz bez specjalizacji, milioner. No, a prokuratura nie zrobiła jeszcze nic w jego sprawie. Czy pana zdaniem właśnie to ten przykład lekarza miał posłużyć jako trochę taki kozioł ofiarny całego systemu?
2: Zaczęło się od afery, która ma jednak oddźwięk polityczny. Znaczy był to były radny Koalicji Obywatelskiej. Słyszeliśmy o jego powiązaniach, widzieliśmy VIP-tor, jakiś salonik VIP-owski. Potem użyto tego lekarza i sytuacji tego lekarza i tego, co on de facto prawdopodobnie zrobił do tego, żeby uderzyć w całą grupę zawodową i żeby rząd mógł sobie poradzić z problemami w systemie ochrony zdrowia, znajdując kozła ofiarnego. Czy Dawid Kacprzyk był kozłem ofiarnym? Nie mam takiego poczucia. Mam poczucie, tak jak wszyscy obywatele, że prokuratura, która ma do tego narzędzia, nie działa dobrze. Prokurator w przeciwieństwie do Izby Lekarskiej może zawiesić prawo wykonywania zawodu lekarza z dnia na dzień. My musimy zbierać materiał, iść do sądu, czekać na rozprawy. Prokuratura nie zrobiła tego.
1: Panie doktorze, no tyle tych tematów się nazbierało. Ja może zacznę tak filozoficznie. Czy zmieniło się wśród nas pacjentów podejście do lekarzy po tych incydentach z wakacji, po tym jak dowiedzieliśmy się, że niektórzy zarabiają ja to sobie odnotowałam, 26 tysięcy złotych za godzinę to spółka lekarzy w Mogilinie w Kujawsko-Pomorskim.
2: No tam prokuratura już prowadzi zaawansowane śledztwo. Wtedy wszyscy żartowali, że to tyle co Leo Messi w Interze Miami. Rzeczywiście to nie tyle skrajność, co patologia i myślę, że na kanwie tej patologii nie można mówić o całym systemie ochrony zdrowia.
1: Ale przepraszam,
2: zdrowia.
1: Patologią nazywa pan neurochirurgów, którzy operowali ludzi, no bo oni twierdzili, że im się należy za ich wykształcenie, za ich pracę, no ratowali ludzkie życie. No,
2: dzisiaj tą sprawą zajmuje się prokuratura i wydaje się, że jest to odpowiednie miejsce do tego, żeby tę sprawę analizować. Pani redaktor pytała o podejście do lekarzy. Ja odpowiem i tak, i nie. Do środowiska lekarskiego tak, zmieniło się podejście. Ludzie rozmawiają o tym, że te zarobki są w części zbyt wysokie, że wycena procedur jest nieoptymalna, że dopuszczono do nawarstwienia się pod dywanem patologii i ludzie mówią wprost, płacimy na ochronę zdrowia z naszych podatków, tymczasem nie dostajemy za te podatki nic, a tylko słyszymy o konkretnych lekarzach, radnych Koalicji Obywatelskiej, którzy nachapali się, mówiąc już językiem młodzieżowym, za te pieniądze publiczne.
1: Tylko radni Koalicji Obywatelskiej się nachapali, mówiąc kolokwialnie?
2: My zapytaliśmy wszystkie partie polityczne, ilu nominatów partyjnych jest dyrektorami szpitali. Żadna partii nie ma takich danych, ale oczywiście oprócz tego, że z systemu skorzystali partyjni nominaci, jest też grupa lekarzy, która urządziła się w tym patologicznym systemie i zarabia pieniądze, które szokują opinię publiczną, ale teraz trzeba wejść w to głębiej. Czy oni pracują po 300-400 godzin, czy wykonują wysokospecjalistyczne zabiegi, czy może wykorzystują system multiplikując wizyty. Jednych należy pochwalić, ale przyjrzeć się wycenie procedur, a drugich niestety zganić i poddać śledztwu.
1: No dobrze, w ogóle zacznijmy od tego, dlaczego lekarz może łączyć mandat radnego i na przykład lekarza, ale mówię o takiego lekarza, który ma władzę, czyli czy dyrektora, czy tutaj szefa oddziału.
2: Tłumaczy się nam, że jest to zgodne z prawem, że jest to wolność każdego człowieka, czy udziela się politycznie, czy nie. W mojej ocenie to systemowo powinno zostać ukrócone, bo widzimy, że prowadzi do patologii, ale prowadzi
1: była
2: do patologii.
1: Była taka inicjatywa państwa jako Naczelnej Izby
2: Lekarskiej? Była. Zgłosiliśmy i do pana premiera, i do ministra zdrowia postulat odpolitycznienia szpitali. To nie trafiło na podatny grunt, delikatnie mówiąc, czyli
1: co
2: politycy.
1: To znaczy?
2: Politycy nie podjęli tej inicjatywy, nie odpowiedzieli na nasz apel. Wydaje się, że ten system, który jest, on z punktu widzenia polityków nie wymaga tutaj gruntownej reformy. Uśmiechamy się, ale też trzeba znowu z diagnozy pójść trochę głębiej. To znaczy, dlaczego dzisiaj wykorzystuje się partyjne koligacje do tego, żeby na przykład omijać kolejkę? No bo ta kolejka jest skrajnie długa, bo system jest niewydolny. To znaczy pacjent, który nie ma legitymacji partyjnej, też stara się ominąć kolejkę. Mówi w gabinecie, doktorze, może trochę szybciej, a może kolanem, a może jakieś inne skierowanie. Czyli każdy z nas działa jak może, a politycy nadużywając często swojej pozycji politycznej po to, żeby dostać się do niewydolnego systemu. I tu jest realny problem. Gdyby nie było kolejki, to nikt by nie chciał tej kolejki omijać, ale ta kolejka jest wielomiesięczna.
1: Czyli pana zdaniem lekarze idą do polityki, żeby później swoim kolegom politykom świadczyć usługi?
2: Ja myślę, że lekarze idą do polityki dlatego, że zawód lekarza to jest też zawód społecznika. I tutaj ta dusza pomocy pacjentom z jednej strony, z drugiej strony pomocy systemowi jest w wielu lekarzach, nie mówię, że wszystkich, ale w wielu lekarzach obecna. Natomiast trzeba też powiedzieć, że prowadzi to do patologii. Niewydolny system i jakieś możliwości, które się pojawiają przy mandacie partyjnym, politycznym, sprawiają, że dochodzi do wynaturzeń.
1: Nie ma pan wrażenia czasami, że dzisiaj lekarz to jest taki hrabia na włościach troszkę. To jest osoba sprawcza, to jest osoba, która ma moc, która przez to, że może wpisać kogoś poza kolejkę, to jest dosłownie jak jakiś taki mag, który potrafi zaczarować rzeczywistość.
2: Nie wydaje mi się, żeby lekarze przynajmniej tak o sobie dzisiaj myśleli i tak się pozycjonowali. Wiem, że kiedy pacjentów pytamy o wizerunek swojego lekarza, to pacjent mówi tak, ten mój to jest w porządku, ja przychodzę do niego, rozmawiam, on mi pomaga, leczy całą moją rodzinę, ale kiedy spytamy dzisiaj o środowisko lekarskie, no to tak, pazerni, zniszczeni, syndrom Boga i tutaj to musimy rzeczywiście odczarować, a można to odczarować bardzo prosto, zmieniając na przykład wycenę procedur. Dzisiaj pani redaktor pytała o tę reformę.
1: No właśnie.
2: Polega na tym, że mamy, wyobraźmy sobie szpital powiatowy, który ma dwa oddziały, internę i jakiś oddział zabiegowy, ortopedię. Interna zawsze przynosi straty szpitalowi, dlatego że wycena procedur jest beznadziejna.
1: I trzeba leczyć starsze osoby. To są przede wszystkim osoby w wieku emerytalnym, które no, mają problemy wynikające z lat zaniedbań, tak?
2: Ale też medycyna jest coraz lepsza, my żyjemy coraz dłużej, więc taka osoba ma też więcej chorób, które należy zaadresować w tym leczeniu. Te pobyty są długie, interna przyniesie straty. Tam lekarze nie zarabiają 240 zł za godzinę zwykle, tylko mniej. Wchodzi ustawa, lekarze pójdą po 240 zł, rozpoczną negocjacje, interna przyniesie jeszcze większą stratę. Dyrektor nadrabiał sobie ten wynik finansowy w oddziale zabiegowym. Tam były wysokopłatne procedury, inwestował po to, żeby te akurat procedury wyrabiać, żeby szpital mógł kredytować tak naprawdę niewydolną internę. Dzisiaj pani minister, wprowadzając te zmiany, nie tylko obcinając wynagrodzenia, ale tak naprawdę każąc pracować na minimum pół etatu lekarzom, obecnie możliwość przyjazdu do takiej placówki lekarza, który zapewniał jej finansowanie, czyli koszt interny wzrośnie, zysk w postaci ortopedii na przykład spadnie, szpital zadłuży się jeszcze bardziej, będzie trzeba go tak naprawdę zamknąć, bo na koniec dnia zabraknie w nim kadry i to są te pomysły, o których dzisiaj mówi ministerstwo, nie dotykając problemu, czyli wyceny procedur. Na internie powinny być takie wyceny, żeby nie przynosiły strat, a na ortopedii być może część procedur ortopedii, neurochirurgii, jak słyszymy, być może część procedur należy poddać wnikliwej analizie.
1: No wie pan, z pustego to i Salomon nie naleje. To oddajmy głos pani minister Sobierańskiej-Grędzie.
0: Ponadto również zakazujemy praktyk, które były w szpitalach stosowane poprzez świadczenie usług w ramach spółek, w ramach fundacji, czyli te wszystkie przypadki, które też w przekazach medialnych wybrzmiewały dosyć ostro. W związku z tym takich możliwości już świadczenia usług medycznych w podmiotach nie będzie.
1: Czyli tak, jestem lekarzem, pracuję na etacie w szpitalu powiatowym. Maksymalnie według tej ustawy mogę mieć dwa etaty. Czyli mogę jeszcze pracować w POZ-cie jakimś. No mam dwa etaty, nie mogę mieć spółek, które będą dodatkowo wystawiać faktury gdzieś tam podmiotom kolejnym i kolejnym i kolejnym. Maksymalnie mogę pracować 320 godzin w miesiącu. I za to mogę otrzymać prawie 1 000 000 zł w skali roku. To jest ta ustawa.
2: Mamy pretensje do pani minister rzeczywiście o to, że zajmuje się polityką, a nie reformowaniem systemu, bo komunikaty, które dzisiaj słyszymy, są proste. 240 zł za godzinę, czyli obywatelu, zainteresuj się tą liczbą i całą emocję skieruj w tym kierunku. Dwa etaty, 76 tysięcy zł, czyli też jest epatowana opinia publiczna jakimś limitem, który jest limitem skrajnie wysokim. Tak to trzeba
1: nazwać.
2: No tak
1: powiedział generalnie premier mówiąc, powiedział, że lekarze w Polsce nie będą narzekać, bo i tak będą mieli najwyższe uposażenie w całej Europie.
2: Myślę, że to nadużycie, przynajmniej my takich danych co do wynagrodzeń lekarzy w porównaniu do parytetu siły nabywczej, żeby były najwyższe w Europie, nie mamy, ale zbliżyły się istotnie do tych zachodnioeuropejskich. Natomiast to, co chcę powiedzieć, to pani minister, która słyszy w mediach, że spółka neurochirurgów wyciągała według danych z prokuratury i tego, o czym się mówi, pieniądze, to wychodzi na konferencję i mówi zakaz spółek. Tylko znowu, jak wejdziemy głębiej w system, to zobaczymy patomorfologię. Patomorfologów w Polsce jest 400, może 450. Szpitali mamy dużo więcej. Jeżeli przywiążemy patomorfologa do konkretnego szpitala, to okaże się, że część nie będzie miała w ogóle szpitali dostępu do patomorfologii. Radiolodzy głównie pracowali w trybie teleradiologii w tej chwili, zaopatrując również odległe szpitale, bo system na to pozwala, pracując między innymi w spółkach. Nie ma rozwiązania tego problemu, jest hasło dla opinii publicznej. Teraz zakażemy tej złej patologii. Tylko rząd wylewa dziecko z kąpielą, podobnie jak z ostatnimi informacjami o tym, że pani minister ujawni wszystkie kontrakty lekarskie i będzie teraz wiadomo, ile lekarze żądają pieniędzy. Nie trzeba być omnibusem, żeby po lekturze tej ustawy wymyślić, że lekarze zażądają 240 zł za godzinę, no bo tyle pani minister wpisała w tej ustawie. Ale oczywiście opinia publiczna już myśli, tak, będzie jawność, zobaczymy, ile ten konował zły zarabia pieniędzy na naszej krzywdzie. Tak nie można reformować systemu ochrony zdrowia.
1: Bo mówił i pani minister, i pan premier mówili, że to nie będzie wiedza powszechna.
2: Dzisiaj słyszymy, że
1: że ta agencja rządowa, która działa w ramach Ministerstwa Zdrowia, że to ma być wiedza tylko i wyłącznie dla NFZ-u.
2: Czyli z jednej strony mamy Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, zbieranie danych na PESEL i wiedza statystyczna rzeczywiście, ale z drugiej strony kolejne zapowiedzi ministerstwa o ujawnianiu umów, ujawnianiu postępowań konkursowych, tego jak w tych postępowaniach konkursowych zachowają się oferty, które lekarze składają. To gra pod publiczkę, bo wiadomo, że jeżeli będzie 240 zł, to tyle lekarze będą proponowali w ramach postępowania konkursowego. Pani minister też zapomina o tym, politykując w mojej ocenie, że nie ma dzisiaj wielkich kolejek do postępowań konkursowych w szpitalach, na przykład na SOR-ach. To nie jest tak, że dyrektor mówi, ogłaszam konkurs i tam się 20 lekarzy zgłasza w kolejce i każdy mówi, no tak, to 5 zł mniej dam albo 7, to może wygram ten konkurs. Nie, to są pojedynczy lekarze. Dyrektor uważa, że złapał Pana Boga za nogi, dlatego, że może danego lekarza zatrudnić w tak trudnym miejscu. System jest patologiczny, a reformujemy go zupełnie od drugiej strony.
1: No dobrze, czyli te wyceny, tak? Mówi pan, że problemem są wyceny. No i tutaj premier Donald Tusk wychodzi i mówi tak, mam pomysł. Dam wam więcej pieniędzy do tego NFZ-u, dosypiemy pieniędzy do Ministerstwa Zdrowia. Podniesiemy akcyzę na alkohol. Tylko panie prezydencie, niech pan nie zawetuje tej ustawy, parafrazuje pana premiera. I to sprawi, że 1,5 miliarda złotych więcej będzie w kasie.
2: I zdrowie Polaków będzie opierało się na tym, ile alkoholu pijemy. Ja tak to rozumiem. Znaczy pan premier dał też taki sygnał. Jeżeli Polacy nie będą pili alkoholu, no to system ochrony zdrowia upadnie, bo opiera się dzisiaj, ma się opierać na tych wpływach z akcyzy. Dla mnie to jest absurdalne. Znaczy my z jednej strony mówimy, że alkohol szkodzi zdrowiu, to jest toksyna komórkowa, Polacy nie pijcie alkoholu, a z drugiej strony system ochrony zdrowia ma się na tym...
1: I ta podwyżka wpłynie bezpośrednio na konto Ministerstwa Zdrowia.
2: Gdyby to były dodatkowe pieniądze, system będzie lepiej działał, bo podnosimy akcyzę. Okej. Ale jeżeli my mamy opierać działanie systemu na tym, ile alkoholu wypiją Polacy, dla mnie absurdalne. I może to jest mocne słowo, ale jako lekarzowi też trudno mi się z tym zgodzić.
1: No dobrze, no to spójrzmy na ten nieszczęsny NFZ. Ile jest pieniędzy rocznie w NFZ-cie?
2: No, to zależy od roku oczywiście, ale powyżej 200 miliardów.
1: Jest z roku na rok, tak. Jest coraz więcej, tak? Czyli powiedzmy, że NFZ dostaje prawie tyle samo, co Ministerstwo Obrony Narodowej.
2: Można powiedzieć, że jest bardzo dużą pozycją w budżecie państwa, jedną z trzech najwyższych.
1: Dobrze. Cały czas brakuje. Skąd się biorą te braki? Co jest nie tak z tym systemem? Pan jako prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, co pana zdaniem jest takim clue problemu polskiej ochrony zdrowia?
2: W mojej ocenie rywalizacja między podmiotami, które powinny współpracować.
1: Jakie
2: oczywiście pani minister może wyjść na konferencję i powiedzieć, lekarze zarabiają dużo i zjedli wszystkie pieniądze.
1: 115% przelewów na przykład szpitala to jest tylko na wynagrodzenie.
2: Ale nie lekarzy. Z tego lekarze to 20% wszystkich wynagrodzeń, 20-25. Cała reszta to pielęgniarki, personel administracyjny, ratownicy i tak dalej, więc to znowu jest pewne zakłamywanie rzeczywistości, żeby zrzucić na nas odpowiedzialność. W całym budżecie na wynagrodzenia lekarzy to jest 20%, ale jeżeli mamy ulicę, po dwóch stronach stoją dwa szpitale. Jeden należy do marszałka, a drugi jest na przykład szpitalem miejskim i podlega prezydentowi miasta. I oba te szpitale mają internę, chirurgię, pediatrię. To siłą rzeczy będą rywalizowały o kadrę, będą rywalizowały o zasoby, będą rywalizowały i chcielibyśmy, żeby rywalizowały o pacjenta, ale dzisiaj tak wcale nie jest. I przez tą rywalizację nakręcono między innymi zarobki lekarzy. Te podmioty powinny być w jednym ręku, współpracować. Marszałek, gdyby je przejął oba, to powinien powiedzieć, tu robimy internę, pediatrię, a tutaj będzie na przykład chirurgia jednego dnia, okulistyka, coś, co pomoże pacjentom w rejonie, a dzisiaj zamiast współpracy mamy rywalizację i też na szczeblu politycznym, znaczy później na wszystkich radach, zespołach wychodzą te szpitale i się chwalą, my od pana marszałka to tyle żeśmy zrobili, a my od pana prezydenta to tyle. Tak nie powinno być. To trawi system ochrony zdrowia. My tracimy na konkurencji o zasoby.
1: To ciekawe, co pan mówi. No dobrze, to teraz kwestia tych wycen. Na ile te wyceny w Polsce za chociażby tą sławetną operację Jaskry, bo to jest chyba taki najbardziej jaskrawy przykład. Jak wyglądają te wyceny w Polsce versus na zachodzie Europy?
2: przede wszystkim w Polsce przez długie lata wycena była dokonywana przez pryzmat polityczny. To też może jest to odważne stwierdzenie, ale wszyscy pamiętamy, że kiedy ministrem zdrowia zostawał kardiolog, to nagle w kardiologii działo się lepiej. Kiedy lekarz rodzinny,
3: pan Religa, tak,
2: to nagle... Albo pan, kolejni kardiolodzy jeszcze byli, tak. Kiedy lekarz rodzinny, to wtedy lekarzom rodzinnym się trochę poprawiało. Można powiedzieć, minister znał ten segment, w związku z tym poprawiał akurat w tym segmencie, na którym się znał i nic w tym złego. Ale jeżeli nałożymy kryterium polityczne na wycenę procedur, no to okazuje się, że tam w agencji nie mamy informacji, które pozwoliłyby dzisiaj dobrze te procedury wycenić. Jeżeli dyrektor mówi, dzisiaj mam procedurę wysokomarżową, czyli już nie mówi językiem medycznym, tylko językiem handlowym i procedurę...
3: Jak obecna pani minister, która była dyrektorką szpitala?
2: Wydaje się, że pani minister dziś patrzy na system ochrony zdrowia jak dyrektor
3: tabelkę
2: szpitala z zacięciem już głęboko politycznym. Tak mi się wydaje, słuchając tych komunikatów.
3: Ma pan osobisty zarzut do pani Sobierańskiej-Grędy?
2: Nie, absolutnie. Znaczy, obserwuję kolejnych ministrów zdrowia i widzę, że na Miodowej rzeczywiście jest coś, co sprawia, że wcześniej znany, uznany

0: też w mojej ocenie nie jest poważnym potraktowaniem ani partnerów społecznych, ani pacjentów. Widzimy, co z tej reformy czterodniowej wynika, znaczy wpłynęło kilkaset, jeżeli nie tysiące uwag do tej reformy. Pani minister modyfikuje ustawę tak, żeby można było łatwo obchodzić ją różnymi ścieżkami, a jednocześnie mówi opinii publicznej, jak to teraz twardo rząd jako szeryf będzie ratował pacjentów. To polityczna wydmuszka i tak po prostu nie powinno się działać. Zadaliśmy proste pytanie. Tyle uwag wpłynęło. Ile z tych uwag wniósł sektor prywatny medyczny? Jestem w stanie się założyć, że żadnej albo naprawdę bardzo mało, bo wiadomym jest, że kierunkiem, jeżeli zwinie się publiczną ochronę zdrowia, jest prywatyzacja sektora. A na to się nie zgadzamy. Na stomatologizację sektora nie zgadzamy się z całą mocą.
1: Kontaktował się pan z premierem Tuskiem?
0: Wielokrotnie występowałem o spotkanie z panem premierem. Do tej pory nie dostałem żadnej odpowiedzi, ale jestem w
1: Czyli
0: tej chwili...
1: Czyli pisał pan pisma do kancelarii i nie zaprosili pana na spotkanie?
0: Nie. Nie.
1: Dlaczego?
0: Nigdy. To trzeba pytać pana premiera i otoczenie pana premiera.
1: Jest pan persona non grata na Alejach Ujazdowskich?
0: Nie mam takiego poczucia i takie informacje do mnie nie dotarły. Jestem w bliskim kontakcie z panem marszałkiem Czarzastym. Dzisiaj po rozmowach uważamy, że Sejm jest tym miejscem, w którym można by było politycznie, ale ponadpartyjnie zaplanować reformę systemu ochrony zdrowia i tam powinny toczyć się prace.
1: Ponadpartyjnie, w Polsce.
0: Ale wciąż politycznie. Ale wciąż politycznie. Czy ponadpartyjnie to się uda zrobić? Chyba tylko gdyby partie polityczne podpisały pakt, że po prostu nie będą się wtrącały i zapewnią źródła finansowania i zaplecze do tego, żeby ta reforma mogła zaistnieć. Inaczej rzeczywiście będziemy dalej rozmawiać i to będzie trwało w nieskończoność.
1: Na najbliższym posiedzeniu Sejmu, to jest na początku października, ma zostać te projekty, to jest dokładnie 5 projektów ustaw, 5 takich rozporządzeń do ustawy, przegłosowane. Czy pana zdaniem przejdą te ustawy i trafią na biurko prezydenta?
0: Nie wiem, trudno mi wyrokować. Jest, jak widzę, duże zaangażowanie premiera osobiste w te
1: projekty. No on już odtrąbił sukces.
0: Więc myślę, że koalicja te projekty będzie chciała położyć na biurku pana prezydenta. Natomiast kiedy rozmawiamy z posłami, kiedy ja rozmawiam z byłymi ministrami zdrowia, wiceministrami, to oni mówią, być może zagłosujemy, ale cieszyć się nie będziemy, bo ryzyka, które wynikają z tej ustawy, na przykład dla szpitali powiatowych, one przekraczają zdecydowanie ewentualną korzyść, a tą korzyścią będzie tak naprawdę polityczne odtrąbienie sukcesu. Oto poradziliśmy sobie z lekarzami milionerami. Ale kolejki na przykład się wydłużyły, a szpital powiatowy zniknął z mapy Polski.
1: Ciekawi mnie to tempo. Pan powiedział o tej czterodniowej ustawie, ale to jest też kwestia tego, że na przykład na wprowadzenie zmian w kontraktach szpital dostaje 6 miesięcy.
0: Tak, to prawda. W pierwszej odsłonie tej reformy, tak zwanej reformy czterodniowej, mieliśmy do czynienia z 12 miesiącami. Dzisiaj to ma być 6 miesięcy. Znowu jest pewien rozdźwięk, to znaczy słyszymy, natychmiast trzeba sobie poradzić z systemem, a z drugiej strony wszyscy wiedzą, że idą wybory. Reforma, gdyby była, jest skrajnie niebezpieczna dla polityków.
1: No tak.
0: W związku z tym politycy...
1: Czyli tak, taki szpital, który zatrudnia powiedzmy 500 pracowników medycznych, ma teraz, lekarzy ma powiedzmy z tego 200.
0: Na przykład, albo 100, tak.
1: Teraz ma 6 miesięcy, jeśli wejdzie w życie ta ustawa, ma 6 miesięcy taki dyrektor, żeby nowe kontrakty spisać z każdym. Żeby tutaj temu dać pół etatu, tutaj znaleźć kogoś nowego, bo on już nie może, bo ma pół etatu tam i tu. I 6 miesięcy, jak tego nie zrobi, to może się narazić na karę. Kara do 30 tysięcy złotych.
0: I to indywidualna dla dyrektora, nie dla podmiotu. Tam zapis mówi tak, że to ten dyrektor z własnej kieszeni będzie musiał zapłacić 30 tysięcy złotych, więc
1: no super,
0: ma dużą motywację
1: fajnie.
0: Do tego. I teraz wyobraźmy fajnie. Sobie, co się dzieje. Dyrektor mówi, muszę wam wypowiedzieć umowy interniście. Nie mówię, no mieliśmy 200 za godzinę, ale to teraz idziemy po 240, skoro umowy wygasły, to proszę bardzo, idziemy po podwyżkę. Z drugiej strony te procedury, które wykonywał szpital, też muszą zostać zmienione. Trzeba pisać mnóstwo pism do NFZ-u, że uwaga, toniemy w tej chwili już zupełnie i wyraźcie nam zgodę na to, na tamto, obejdźmy jakąś tą ustawę i zacznie się, w mojej ocenie, wymiana pism i chaos w systemie ochrony zdrowia i przed tym chaosem
1: albo zamykanie oddziałów.
0: Albo nie stanie się nic, to znaczy obejście w tej ustawie będą tak skuteczne, że uda się ją obejść wszystkim, łącznie z politykami.
1: No, to jest absolutnie ciekawe. Myślę, że na wiosnę już wszyscy się dowiemy, co nas

0: Czeka, o ile prezydent podpisze tę ustawę, tutaj pan liczy na weto?
1: Nie, to znaczy dzisiaj rządzącym łatwo byłoby powiedzieć, to lekarze blokowali, lekarze strajkowali. Przecież nawet osoby nie będące lekarzami już ogłosiły strajk lekarzy. Wiceminister klimatu, wiceminister zdrowia mówili o tym, że lekarze będą strajkowali. My jako Izba Lekarska, jako związek nic takiego nie mówiliśmy, nie będziemy strajkować. My ostrzegamy dzisiaj i opinię publiczną i polityków przed tym, że ta reforma czterodniowa jest nieprzygotowana i będzie miała złe skutki, a trzeba poradzić sobie z kominami płacowymi, tymi, którzy zarabiają zbyt dużo jak na nakład pracy. Zacznijmy od tachografów, zacznijmy od wyceny procedur.
0: No dobrze, czy był pan u prezydenta Karola Nawrockiego z tymi pomysłami?
1: W tej sprawie nie byłem jeszcze u pana prezydenta.
0: A wybiera się pan?
1: Mam nadzieję oczywiście na spotkanie, natomiast wiem, że Rada Medyczna przy prezydencie zajmowała się również tą ustawą. Dochodzą do nas sygnały, że nie widzą eksperci z Rady Medycznej, żeby ta ustawa była przełomem, jeżeli chodzi o system ochrony zdrowia. Chciałem wyrazić się dyplomatycznie i tak uczyniłem.
0: No to poproszę pana o mniej dyplomatyczny język. Oglądał pan ostatni materiał Kanału Zero odnośnie pana lekarza Dawida Kacprzyka?
1: Nie wiem, który ma pani na myśli.
0: Taki materiał, gdy on jest nagrany ukrytą kamerą i zapytano o to, co z tą aferą, to on powiedział, mam to w dupie.
1: A, arogancja. Arogancja buta, ale w mojej ocenie jakaś niedomoga związana chyba z małym doświadczeniem tego lekarza. Znaczy ja zwróciłem uwagę na kontekst medyczny i mi przez te lata pracy nie zdarzyło się zwrócić tak do pacjenta, ani odwracać komputer i pokazywać swój samochód, którym przyjechałem lub nie przyjechałem do
0: studia. No właśnie pan Kacprzyk niestety nie może podjeżdżać Porsche pod gabinet, w którym teraz leczy, no bo jest zbyt duża presja medialna.
1: Znaczy ja tą wizytę oceniam przez pryzmat profesjonalizmu lekarza jako medycznie. W mojej ocenie tam dużych zarzutów nie można postawić, natomiast jeżeli chodzi o merytorykę rozmowy z pacjentem, no nie do przyjęcia, już pomijając to, czy ten lekarz butny, arogancki, czy użył słów uznanych za obraźliwe, ale rzeczywiście tak nie powinna wyglądać wizyta lekarska. Dziwię się, że pan doktor Kacprzyk, deklarując, że czeka na rozstrzygnięcie procesów, które są w tej chwili w prokuraturze i w innych organach, nie powstrzymuje się od pracy zawodowej, tylko za wszelką cenę chce chyba udowodnić sobie i światu, że wciąż może pracować. To też jest w mojej ocenie niepożądane, zarówno przez pacjentów, jak i przez nasze środowisko.
0: No, bez wątpienia ta buta i arogancja przebija.
1: Przecież to teraz są modne słowa. Znaczy w internecie co chwila słyszymy, że ktoś jest butny i arogancki. Politycy też lubią o tym mówić. Ja bym bardziej skupił się... Emocja społeczna, owszem, buta i arogancja, ale też sytuacja, w której prokuratura nie daje nam sygnału tak naprawdę, co się dzieje, na jakim etapie jest postępowanie, nie korzysta ze swoich prawnych ścieżek, które ma do dyspozycji. To też
0: dlaczego pana zdaniem prokuratura nie korzysta ze swoich ścieżek?
1: Nie wiem, to pytanie do prokuratora, ale trzeba podkreślić i opinia publiczna musi dowiedzieć, że prokurator może z dnia na dzień zawiesić prawo wykonywania zawodu i jest jedynym takim organem, który może natychmiast takie prawo wykonywania zawodu zawiesić na czas trwania postępowania. My jako Izba nie mamy takich uprawnień, nie możemy tego robić.
0: A co z samorządem lekarskim? Czy państwo poddali pana Kacprzyka jakimś wewnętrznym procesom, jakimś ocenom?
1: I znowu politycy uwielbiają przerzucać uwagę opinii publicznej na kogoś innego niż oni, więc Koalicja Obywatelska i rządzący, widząc, że prokuratura nie daje
0: sygnału,
1: przerzucili.
0: Ale jest Rada Lekarska, tak? To jest pan głową tej Rady Lekarskiej, no zbiera się gremium, no i co? Coś musieliście zdecydować.
1: My prowadzimy rzeczywiście postępowanie. Jeżeli chodzi o sprawy prawne, to musi to wyglądać tak, że rzecznik zwraca się do szpitali i tutaj jest pierwsza różnica. Prokurator natychmiast żąda wydania rzeczy i dostaje wszystkie pisma. Nasz rzecznik musi zwrócić się z prośbą i czeka na odpowiedź. Szpital coś odpisuje, musi napisać jeszcze raz z prośbą o uszczegółowienie i to wszystko trwa. Jeżeli rzecznik stwierdziłby, że jest zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów, to tylko w tym przypadku może wnioskować do sądu, czyli znowu procedura jest wydłużona, o to, żeby zawiesić prawo wykonywania zawodu lekarza. Tu nie ma możliwości, że wyjdzie Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej i powie, zawieszamy. Ale taką możliwość ma prokurator. My mamy odpowiedzialność zawodową, dodatkową, ale odpowiedzialność karna i cywilna dotyczy każdego, nie tylko
0: lekarza. No ale wie pan, no skargi się pisze to raczej do Naczelnej Izby Lekarskiej. No to jest, jeśli my widzimy, że dany lekarz widział pan te nagrania z ukrycia, jak on obsługuje tego pacjenta, tak? Już mówię obsługuje, bo ja nie wiem, jak inaczej to nazwać. widzi pan, że no, zachowuje się skrajnie niewłaściwie, no możecie jakoś jemu coś powiedzieć, tak?
1: Tak, nas ta sytuacja również szokuje i będziemy zwracać się do ministerstwa i do posłów o to, żeby zmienić ustawę o izbach lekarskich i dać większe uprawnienia i rzecznikowi, i Radzie Lekarskiej. My też powinniśmy mieć możliwość, i ta sytuacja świetnie to pokazała, z dnia na dzień w trybie właśnie zachowawczym, to znaczy, żeby nie dopuścić w przyszłości do jakichś zdarzeń, móc zawiesić takie prawo wykonywania zawodu. Dzisiaj rzecznik musi sobie zadać pytanie zgodnie z ustawą, czy jest zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Takiego zagrożenia rzecznik, jak rozumiem, nie widzi, bo nie kieruje wniosku. W związku z tym te sprawy etyczne, nasze oburzenie, to, co się dzieje z naszym środowiskiem przez taką postawę pana doktora, byłego radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Katprzyka, to jest oburzające nas wszystkich. Natomiast musimy mieć więcej narzędzi prawnych i o te narzędzia będziemy wnioskować do posłów. Prosiliśmy o wspólny zespół z panią minister już w czerwcu. Pani minister wyszła na konferencję, mówiła, będzie wspólny zespół, znowelizujemy ustawę o izbach lekarskich, będziecie mogli lepiej działać. Od czerwca do dzisiaj 3 miesiące minęły, ani nie było zaproszenia, ani zespołu dalej nie ma. Pozostały deklaracje medialne. My czekamy na to, żeby zmodernizować pion odpowiedzialności zawodowej, bo tego potrzeba. Znaczy nikt dzisiaj nie powie, że to świetnie działa, ale o blokady, które są prawne, uniemożliwiają też rzecznikowi bycie takim quasi prokuratorem.
0: No dobrze, to tyle w temacie ochrony zdrowia. Bardzo panu dziękuję. Doktor nauk medycznych Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej w temacie ustawy o tak zwanej czterodniowej ustawy o naprawie systemu ochrony zdrowia. Szanowni państwo, życzę państwu udanego tygodnia. Jutro przywita państwa Wiktor Świetlik. Ja się teraz żegnam. Karolina Pańczkowska. Do widzenia.